0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Po ponad 33 latach pracy w Wejherowskim Centrum Kultury Waldemar Czaja zakończył swoją zawodową działalność i przeszedł na emeryturę. Przez ponad 2 dekady pełnił funkcję zastępcy dyrektora placówki. Szczególne miejsce w jego działalności zajmowała edukacja kulturalna mieszkańców. Dzięki podejmowanym przez niego inicjatywom kolejne pokolenia dzieci, młodzieży i dorosłych mogły rozwijać zainteresowanie artystyczne oraz przekonywać się, że kultura jest istotną częścią codziennego życia. W uznaniu za 33 lata pracy na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej mieszkańców prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt uhonorował Waldemara Czaję medalem miasta Wejherowa. Uroczyste podziękowanie za jego wieloletnie zaangażowanie odbyło się w środę 29 lipca. Było to symboliczne podsumowanie wieloletniej pracy, która miała znaczący wpływ na rozwój życia kulturalnego miasta i działalność Wejherowskiego Centrum Kultury. Do poważnego wypadku doszło w środę 29 lipca podczas prac związanych z czyszczeniem rowów melioracyjnych i wycinką krzewów w miejscowości Mosty w gminie Kosakowo. Ciężko ranny został 51-latek. Zgłoszenie o zdarzeniu przy ulicy Przemysłowej wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku o 10:30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas wykonywania prac 51-latek doznał ciężkiego urazu kończyny dolnej, który doprowadził do jej amputacji. Na miejsce skierowano strażaków z jednostek ratowniczo-gaśniczych w Pucku i Rumi oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. W działaniach uczestniczyły również zespół ratownictwa medycznego, lotnicze, pogotowie ratunkowe i policja. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ich działania obejmowały m.in. zatamowanie masywnego krwotoku, zaopatrzenie urazu oraz monitorowanie funkcji życiowych mężczyzny. Po ustabilizowaniu stanu 51-latek został przekazany załodze lotniczego pogotowia ratunkowego. Następnie śmigłowcem przetransportowany został do szpitala Kopernikus w Gdańsku. Trzymał psa przywiązanego do nogi łóżka. Sprawą zajęła się policja. Mundurowi z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie wspólnie z przedstawicielami OTOS Animals przeprowadzili czynności w związku z podejrzeniem znęcania się nad psem. Zwierzę zostało w skrajnych warunkach bytowania uwiązane na krótkiej uwięzi do nogi łóżka. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zwierzę było przetrzymywane w niewłaściwych warunkach bytowych w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa. Dodatkowo przez większość doby pies był utrzymywany na krótkiej, około 1,5-metrowej uwięzi przymocowanej do ramy łóżka. W praktyce uniemożliwiało mu to swobodne poruszanie się oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb behawioralnych. Symboliczna wiecha zawisła na pływalni powstającej w Gdyni. Oznacza to, że koniec inwestycji zbliża się wielkimi krokami. Nowa pływalnia powstaje w gdyńskiej dzielnicy Chważnowiczlin z myślą o mieszkańcach, uczniach pobliskiej szkoły oraz lokalnych klubach sportowych. W obiekcie znajdą się basen sportowy o wymiarach 25x21 metrów z 8 torami pływackimi, basen do nauki pływania, trybuny dla widzów oraz zaplecze szatniowe, sanitarne, administracyjne i techniczne. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Zakończono już realizację konstrukcji obiektu, a obecnie prowadzone są roboty elewacyjne, instalacyjne i wykończeniowe. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i wkraczają w kolejny etap realizacji. Wartość inwestycji przekracza 35 milionów 400 tysięcy złotych, z czego 30 milionów stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W uroczystości zawieszenia wiechy uczestniczyła m.in. prezydent miasta Gdyni Aleksandra Kosiorek. Fabryka Kultury przygotowała

0: Przygotowuje się już do jesiennego sezonu koncertowego. Ryckich słuchaczy zaskoczy nie tylko repertuar, ale także nowe nagłośnienie. Wakacje to dla Fabryki Kultury nie tylko czas planowania oferty i rozmów z artystami, którzy odwiedzą wkrótce to miasto, ale także okazję do wyczekiwanych od lat inwestycji.
1: Imprez jest cały czas bardzo dużo, bo wyszliśmy w plener. Natomiast my się niezmiernie cieszymy z tego powodu, że chyba 4-5-letnie próby pozyskania nagłośnienia do nowej sali Fabryki Kultury, który cały czas traktujemy ją jako nową, wreszcie przyniosły pożądany efekt, który będzie można i zobaczyć, i usłyszeć już na wszystkich imprezach, które praktycznie od września będą odbywały się w naszej sali. Tak jak mówiłem, na razie jesteśmy w plenerze, ale sala już jest przygotowana, gotowa do tego, ażeby pełen efekt, to fantastyczne brzmienie naszego nowego nagłośnienia usłyszeć.
0: Mówi dyrektor Fabryki Kultury w Redzie Tomasz Wiśniewski. I tak już zobaczyć można, że scena doposażona została w ostatnich dniach w nowoczesny i bardzo profesjonalny sprzęt, który kosztował ponad 300 tysięcy złotych, z czego większość to środki zewnętrzne.
1: Środki pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programów ministra, dokładnie z programu Infrastruktura Domów Kultury. Nazwaliśmy nasz projekt Niech Nas Usłyszą. Nagłośnienie, system liniowy, który pozwoli nam w pełni pokryć całą salę, jeśli chodzi o strefę koncertową. Nie musimy tutaj dokładać do tyłu jakiejś tak zwanej drugiej strefy, żeby ci wszyscy, którzy w tylnych rzędach nas oglądają i słuchają, mieli ten komfort grania i brzmienia zapewniony.
0: Dodaje Wiśniewski. Różnicę odczuje więc każdy, kto tylko zechce się wybrać na jedno z wydarzeń, na które już teraz zaprasza Fabryka Kultury. Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu pojawią się na drogach dojazdowych do Jackowa. Od piątku 31 lipca na drogach prowadzących do Jackowa zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Obejmie ona zakaz poruszania się pojazdów na drodze powiatowej numer 1430G od skrzyżowania z drogą numer 1306G w Kurowie do Jackowa. Zmiana nie dotyczy mieszkańców Jackowa, komunikacji autobusowej i służb miejskich oraz pojazdów budowy. Pozostali uczestnicy ruchu zostaną skierowani na trasy o mniejszym natężeniu ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu obejmie odcinki dróg powiatowych 1306G w miejscowości Kurowo i 1430G w miejscowościach Przebędowo, Kurowo, Jackowo, Biebrowo i Słajszewo oraz drogę gminną numer 10-6002G w miejscowościach Kieszkowo i Jackowo. Ze wskazanego odcinka drogi powiatowej numer 1430G, to jest od skrzyżowania w Kurowie z drogą powiatową numer 1306G do miejscowości Jackowo, w dalszym ciągu bez zmian będą mogli korzystać kierowcy z Jackowa, komunikacja autobusowa, służby miejskie i ratunkowe oraz pojazdy związane z realizacją budowy elektrowni jądrowej i inwestycji towarzyszących. Wejherowskie policjantki spotkały się z mieszkańcami i turystami na plażach powiatu wejherowskiego. Cel – bezpieczne wakacje nad wodą. Mundurowe z zespołu do spraw nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz dzielnicowa z Komisariatu Policji w Gniewinie prowadziły działania profilaktyczne na plażach powiatu. Spotykały się z mieszkańcami i turystami, przypominając o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Podczas rozmów funkcjonariuszki zwracały uwagę na odpowiedzialne korzystanie ze strzeżonych kąpielisk, konieczność stałego nadzoru nad dziećmi oraz reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe. Rozdawały także opaski niezgubki dla dzieci, na których rodzice mogą wpisać numer telefonu. To proste rozwiązanie może znacznie ułatwić szybki kontakt z opiekunem, jeśli dziecko zdali się lub zgubi na plaży. Policjantki zachęcały również do udziału w konkursie Wodny Przewodnik, organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, promującej bezpieczne zachowanie podczas wakacyjnego wypoczynku.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

Przed nami ostatni dzień pierwszego miesiąca tegorocznych wakacji. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie, a zarazem to piątek, czyli weekendu, początek, za chwilę czas wolnego. Jeżeli myśleliście o tym, że w ten weekend też będzie gorąco, to niestety mam dla was złe wieści. Może gdzieniegdzie będzie, ale w większości kraju nie będzie, a jeżeli ktoś wybiera się nad polskie morze, to też nie będzie gorąco. No ale może są tacy, którzy akurat nie lubią gorąca, to będzie

0: tak, wiecie, średnio, jak to jeszcze w lipcu, a będziemy mieli już za chwilę sierpień. A na razie 31 dzień lipca, 212 dzień roku, do końca którego zostało nam 153 dni. Słońce wstało 4:55, zajdzie 20:48, dzień trwa 15 godzin 53 minuty. Być może zauważyliście, że nieco krótszy ten dzień już jest, o godzinę i 23 minuty krótszy od najdłuższego. Do końca astronomicznego lata pozostały nam 53 dni. Jeśli chodzi o myśl na dziś, to mam dla Was jak zwykle specjalną. Brak jakiegokolwiek obowiązku to najpiękniejszy stan ludzkiego ducha. Czyli trzeba powitać ten weekend z pełną, lekką głową. Jak to zrobić? Po prostu, jak skończycie dzisiejszy dzień pracy, to otwórzcie sobie głowę. No nie tak od razu, żeby tam coś wycinać, ale pomyślcie, że przed Wami ten wolny czas i wykorzystajcie go jak najlepiej potraficie. A na razie do pracy, rodacy. A ja z Wami. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje,

0: rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia. Reklama.
1: 18 mieszkań komunalnych powstanie w Redzie, o tym już za chwilę powiemy. Także o dotacji na lekcje pod chmurką w Ustce usłyszycie, o prośbie zarządu cmentarza w Lęborku, a także powiemy Wam o niedopuszczonych na rynek narkotykach. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Wejherowscy policjanci nie dopuścili do wprowadzania na rynek 15 kg narkotyków. Zatrzymano także ich właściciela. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie wspólnie z funkcjonariuszami placówki Straży Granicznej w Gdyni przeprowadzili działania, które doprowadziły do zabezpieczenia ponad 15 kg środków odurzających i substancji psychotropowych. Ich czarnorynkową wartość oszacowano na około 900 tysięcy zł. Do zatrzymania 41-letniego mieszkańca powiatu wejherowskiego doszło w piątek 24 lipca na terenie powiatu wejherowskiego. W wyniku wspólnych działań prowadzonych w ramach szeroko pojętej ochrony granicy państwowej oraz wspólnej pracy operacyjnej ustalono, że mieszkaniec powiatu może posiadać znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Podczas legitymowania i kontroli funkcjonariusze ujawnili przy mężczyźnie łącznie 70 gramów marihuany i kokainy. Dalsze wspólne czynności, w tym przeszukanie lokali mieszkalnych i gospodarczych, doprowadziły do ujawnienia znacznych ilości narkotyków. W działaniach wykorzystywany był także pies służbowy Straży Granicznej wyszkolony do wykrywania narkotyków. Łącznie zabezpieczono ponad 15 kg zakazanych substancji, w tym amfetaminę, marihuanę, MDMA, heroinę, mefedron i kokainę. Funkcjonariusze zabezpieczyli również telefony komórkowe, wagi elektroniczne, zgrzewarkę oraz inne przedmioty służące do porcjowania i przygotowywania narkotyków do dalszej dystrybucji. 41-latek został doprowadzony do prokuratury okręgowej w Gdańsku, gdzie usłyszał zarzuty uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych, popełnionego w warunkach recydywy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 18 lat pozbawienia wolności. Zarząd cmentarza w Lęborku apeluje do odwiedzających o prawidłowe segregowanie odpadów. Prośba dotyczy wszystkich osób korzystających z nekropolii, szczególnie tych, którzy porządkują groby swoich bliskich i pozostawiają tam odpady po pracach pielęgnacyjnych. Administratorzy przypominają, aby śmieci trafiały do odpowiednich pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem. Właściwa segregacja ma ułatwić gospodarowanie odpadami oraz utrzymanie porządku na terenie cmentarza. Szczegółowe informacje dotyczące zasad segregacji znajdują się na przygotowanym plakacie oraz na stronie internetowej parafii. Zarząd cmentarza zwraca się z prośbą o przestrzeganie tych zasad przez wszystkich odwiedzających. Jeszcze tej jesieni przy szkole podstawowej nr 1 w Ustce powstanie nowa przestrzeń do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Miasto rozpoczyna realizację projektu Lekcje pod chmurką, dofinansowanego przez PGE Baltica. Pierwszy etap inwestycji obejmie montaż 4 pergoli wyposażonych w panele żaluzjowe oraz 6 ławostołów. Nowa infrastruktura będzie wykorzystywana podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i spotkań integracyjnych. Projekt realizowany jest w ramach programu Zielona Ustka, którego celem jest tworzenie nowych terenów zielonych oraz poprawa atrakcyjności już istniejących przestrzeni. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Prace mają zakończyć się jeszcze tej jesieni. Wysokość dofinansowania nie została ustalona ze względu na klauzulę poufności. Miasto Reda otrzyma blisko 4 400 000 zł dofinansowania. Środki zostaną przeznaczone na budowę budynku z 18 mieszkaniami komunalnymi. Jak informuje Urząd Miasta w Redzie, przed nami jeszcze kilka formalności: podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu na budowę. Finansowanie z BGK pokryje aż 80% wartości inwestycji. Ta ma zwiększyć dostępność lokali dla mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia mieszkaniowego. Docelowo w budynku zamieszka 18 rodzin.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska.

0: Gdańska 137.
1: Dzisiaj wschód słońca mieliśmy o 4:56. Te słońce raczej za chmurami będzie się chowało, bo zachmurzenie czeka na umiarkowane i duże. Do tego jest niewielka szansa na opady deszczu i również niewielka szansa na burze. Na termometrach dzisiaj oglądać będziemy 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. O, dawno tak ciepło nie było w pasie nadmorskim. 26 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 27 w Gnieminie, Słupsku, Lamborku, Kobylnicy, 28 w Wejherowie, Redzie, Rumi oraz

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Czas na naszą krótką historię. 31 lipca w roku 1853 podczas pilnej operacji nocnej w szpitalu miejskim w Lwowie po raz pierwszy zastosowano w praktyce skonstruowane przez Ignacego Łukasiewicza lampy naftowe. W roku 1932 w Gdyni po raz pierwszy obchodzono Święto Morza, a w roku 1959, tak, był taki czas, Ministerstwo Handlu Wewnętrznego wydało zarządzenie, zgodnie z którym poniedziałek stał się dniem bezmięsnym. Zawsze myślałem, że to piątek, a okazuje się, że były takie zarządzenia, że w poniedziałek nie jadło się mięsa. Na świecie w roku 1498 Krzysztof Kolumb zobaczył jako pierwszy Europejczyk wyspę Trinidad. W roku 1928 podczas Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie Halina Konopacka zdobyła w konkursie rzutu dyskiem pierwszy w historii złoty medal olimpijski dla Polski. W roku 1976 podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu polscy piłkarze przegrali w finale z NRD 1-3. Tak, były takie czasy. I w tym samym roku opublikowano w prasie wykonane przez sondę Viking 1 zdjęcia tak zwanej marysjańskiej twarzy. W roku 1994 Ukrainiec Siergiej Bubka ustanowił we włoskim Sestriere rekord świata na otwartym stadionie w skoku o tyczce. Było to 6:14. W roku 1959 Neil Sedaka nagrał swój wielki hit zatytułowany Och Karol. W roku 1959 Cliff Richard zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy piosenką Living Doll, a w roku 1982 płyta Eye of the Tiger grupy Survivor dotarła na szczyt listy albumów w Stanach Zjednoczonych. No to Eye of the Tiger, czyli jak ten Rocky, przemy do przodu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowie.

0: Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
4: Reklama.

Niektórzy Polacy ruszają w piątkowy poranek do pracy i jedni z taką myślą, że znowu po weekendzie trzeba będzie pójść do pracy, a być może niektórzy z Was myślą o tym, że właśnie rozpoczynają swój wakacyjny, urlopowy czas.

0: to ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. A Wy jakie plany macie na weekend? Bo ja mam dowcip o tym, jakie to plany można mieć. Rozmawiają dwaj koledzy z pracy. Hej, co robisz ten weekend? Nic. No przecież w zeszły weekend też nic nie robiłeś. Tak, ale nie skończyłem. No i to jest dobra myśl, tak zwany bez plan na weekend. No chyba, że macie jakiś plan. Ja tam czasami lubię robić po prostu nic. A jeżeli macie coś do roboty jeszcze dzisiaj, to zróbcie to jak najszybciej, żeby potem właśnie móc robić nic nie robić. Zapraszam na nasze poranne spotkanie. Pozdrawiam o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.
4: Prokuratorzy zakończyli pracę w Tarnowie Kolonii, gdzie spadła rosyjska rakieta. Alerty przed upałami nawet do 36 stopni na termometrach. Fala upałów również na południu Europy, które walczy z pożarami. Dorota Werdycka. Prokuratorzy zakończyli pracę w miejscu, w którym spadła rosyjska rakieta.

0: Lej, który powstał na ziemi we wsi Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie, został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Nie ma żadnych powodów sądzić, by celem była Polska, zapewnił premier Donald Tusk, który przyjechał na miejsce. Wiadomo, że był to rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Wojskowe systemy zadziałały prawidłowo, twierdzi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: My obserwowaliśmy ponad 20 pocisków zbliżających się czy manewrujących w okolicach granicy z Polską. Każda taka sytuacja powoduje, że polepsza się zdolność reagowania. Widzę prawidłowe wykonanie obowiązków dowódcy operacyjnego.
0: Piloci F-16 byli gotowi zastrzelić rakietę. Na szczęście spadła ona na teren niezabudowany. Prokuratorzy zabezpieczyli fragmenty pocisku. Dziś w Oględzinach ma im pomagać ekspert z Ukrainy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Tu dziś od 30 do 32 stopni w cieniu. Alert drugiego stopnia został wydany dla kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz północnej części województwa lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla województwa lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać do 34, a nawet 36 stopni. Natomiast w zachodniej części Pomorza Zachodniego obowiązuje alert pierwszego stopnia przed burzami. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żerondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów. Zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
2: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację.
0: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. W Hiszpanii, która również zmagała się z ogniem, premier Pedro Sánchez ogłosił koniec stanu wyjątkowego w związku z pożarami w prowincji Avila i w Madrycie, które strawiły dziesiątki tysięcy hektarów. Od środy w Hiszpanii trwa czwarta fala upałów z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni, co zwiększa zagrożenie pożarowe. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku liczy na wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorzy złożyli wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
3: Jesteśmy po ponad 10-miesięcznym procesie badawczo-dialogowym i z mieszkańcami, i z uczestnikami, i z rzemieślnikami.
0: Rozpatrywanie wniosku może zająć kilka miesięcy, a Jarmark Dominikański potrwa do połowy sierpnia.
4: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Już jutro w Pucku zawyją syreny. Spokojnie, nie ma powodu do paniki. W dniu 1 sierpnia o godzinie 17, czyli w symboliczną godzinę W, w ramach uczczenia 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nastąpi włączenie syren alarmowych wraz z nadaniem sygnału akustycznego. Będzie to ciągły dźwięk syren w okresie jednej minuty. Urząd Miasta apeluje, aby o godzinie 17 zatrzymać się, pomyśleć o powstańcach warszawskich i oddać im cześć. Parafia Świętego Maksymiliana Kolbego w Lęborku przypomina wiernym o przypadającym w sobotę 1 sierpnia odpuście Porciunkuli. Jest on związany z postacią świętego Franciszka z Asyżu i stanowi jedną z najważniejszych tradycji związanych z duchowością franciszkańską. Odpust Porciunkuli to możliwość uzyskania odpustu zupełnego, czyli darowania kary za grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty. Warunkiem jego otrzymania jest wzbudzenie właściwej intencji, pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie kościoła parafialnego. Tradycja tego odpustu sięga XIII wieku i wiąże się z małym kościołem Matki Bożej Anielskiej w Asyżu, który szczególnie upodobał sobie święty Franciszek. Z czasem obchody zostały rozszerzone na wszystkie kościoły franciszkańskie, a także inne świątynie parafialne. W soboty przypada również 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Parafia zachęca, by tego dnia objąć modlitwę modlitwą poległych za wolność ojczyzny oraz pamiętać o wszystkich uczestnikach powstańczego zrywu. Rocznica jest okazją do refleksji nad ofiarą mieszkańców Warszawy i żołnierzy Armii Krajowej, którzy przez 63 dni walczyli o wolność stolicy. Na terenie powiatu słupskiego doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 4-letniego chłopca. Dziecko, jeżdżąc rowerkiem biegowym po podwórku, niespodziewanie wyjechało z posesji wprost pod nadjeżdżający samochód.

0: samochód. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Chłopiec został przetransportowany do szpitala. Kierujący pojazdem był trzeźwy. Policjanci podkreślają, że najmłodsze dzieci nie potrafią jeszcze właściwie oceniać zagrożeń na drodze i często działają spontanicznie. Dlatego wymagają stałego nadzoru, szczególnie podczas zabawy w pobliżu ulic, skrzyżowań i wyjazdów z posesji. Funkcjonariusze przypominają, aby do jazdy na rowerze lub hulajnodze wybierać miejsca oddalone od ruchu samochodowego. Rodzice powinni również sprawdzać stan techniczny sprzętu i uczyć dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa. Świecino wypełni się rycerzami, końmi i namiotami z epoki. W pierwszy dzień sierpnia odbędzie się tam kultowa już impreza. Właśnie 1 sierpnia miejsce będzie miała inscenizacja bitwy z 1462 roku. Pierwszy pokaz zaplanowano już na godzinę 13:15. Wtedy przed publicznością wystąpi zespół muzyki dawnej. Kwadrans później odbędzie się pokaz walki na kopie, a o 14:45 zaprezentowany zostanie pokaz sokolniczy. Kulminacyjnym punktem programu będzie inscenizacja bitwy, która rozpocznie się o 15:00. Rekonstruktorzy odtworzą starcie z 1462 roku, prezentując uzbrojenie, stroje i sposób prowadzenia walk charakterystyczny dla średniowiecza. Po bitwie zaplanowano jeszcze pokaz sprawności jeździeckiej, który rozpocznie się o godzinie 16:00. Ostatnim punktem głównego programu będzie kolejny występ zespołu muzyki dawnej o 16:15. Przez cały czas trwania wydarzenia dostępne będą również dodatkowe atrakcje. Więcej o imprezie przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Zbliża się już nam ten ulubiony dla większości Polaków czas, czyli weekend oczywiście. I to naprawdę pogodny weekend. Nie będzie aż tak ciepło jak dziś, czy chociażby wczoraj. Ale właśnie, skoro już o dzisiaj mowa, to dziś na termometrach 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 26 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. 27 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 28 w Luzinie, Wejherowie, Redzie oraz Rumi. Padać raczej nie powinno.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Na początek tego dnia chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników i pracowników izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Skarbowości. A wiadomo, że taki urzędnik to skarb. Dzisiaj również Dzień Administratora. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy czymkolwiek administrują. Dzisiaj piątek, 31 dzień lipca, to ostatni dzień lipca. Za chwilę zacznie się drugi miesiąc wakacji. Dzisiaj imieniny obchodzą Ignacy, Helena, Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat i Alfonsa. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś: jeśli upały w siano kosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeśli słota, to w zimie dużo błota. I weź tu, człowieku, pomyśl sobie, jak to będzie, skoro jeszcze może dzisiaj upały, a już jutro będzie słota. Przynajmniej tak zapowiadają nam synoptycy. Zobaczymy, co będzie, jaka będzie zima. Do zimy jeszcze trochę czasu zostało, a już za niewiele czasu mam dla Was, jak zwykle o poranku, poranną księgę imion. Dzisiaj Helena i Ignacy. O tych imionach słów kilka specjalnie dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacji o szczegółowym zakresie

W czasie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Selbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
6: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Reklama.

poranną księgę imion rozpoczynamy od Heleny. A to kobieta o wielkiej mądrości życiowej i naturalnym majestacie, który natychmiast przyciąga powszechny szacunek. To synonim elegancji, nieskazitelnych manier i bystrego umysłu, posiada świetne wyczucie estetyki, niezwykłą intuicję oraz dar łagodzenia sporów ze szlachetnym spokojem. Do każdego zadania podchodzi z klasą, pasją i niezwykłą godnością. To osoba o wielkim, wrażliwym sercu, głębokiej empatii, niezłomnej lojalności wobec rodziny i przyjaciół. Helena emanuje ciepłym, spajającym blaskiem, przy którym każdy czuje się bezpiecznie. Prawdziwa szlachetność, ikona wdzięku i wspaniała osobowość. Czas na Ignacego.

0: Jego. To mężczyzna o wielkiej pasji, niezłomnej woli, działania pod podszewką których kryje się jednak niezwykła klasa i opanowanie. Ignacy to synonim genialnego analitycznego umysłu, ciekawości świata i wszechstronnych talentów. Posiada dar dostrzegania rzeczy niewidocznych dla innych, niezależność myślenia oraz niezwykłą konsekwencję w dążeniu do wyznaczonych celów. To prawdziwy wizjoner z zasadami. To osoba o wielkim sercu, szlachetnym charakterze, urzeka autentycznością, dojrzałością i niezłomną lojalnością wobec najbliższych. Prawdziwa charyzma, ogień pasji i wspaniała osobowość. Tak mówią o was gwiazdy. Wszystkiego najlepszego.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J. Kuplichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Ku dostępnymi od ręki.
3: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Omoda i J.Ku Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jku.pl.
0: Reklama.
5: Reklama. 7:30 na zegarach, ale co najważniejsze w kalendarzach, piątek. Wiecie co?

to za dzień. Przy mikrofonie Michał Jarosz, trzeba zobaczyć, co tam się na drogach u nas dzieje, jak zaczynamy ten piątek, jak zaczynamy weekend. No i zacznijmy sobie od razu najważniejszego miejsca, czyli trasy numer 216 z Redy przez Puck Władysławowo na Półwysep Helski. Zaczynamy od niej, bo jestem przekonany, że dzisiaj największe zmiany będziemy właśnie obserwować w rejonie tej ulicy. Póki co zaczynamy dość spokojnie, jak każdą dobrą historię, bo na przykład na ulicy Puckiej jeszcze w Redzie ruch odbywa się póki co sprawnie, choć jestem przekonany, że już niedługo tutaj tak cicho i spokojnie będzie. Dalej w sumie to cała 216 póki co jest przejezdna, nawet z tymi najbardziej newralgicznymi punktami, czyli Rondo Świętego Jana Pawła II we Władysławowie i wjazd na Półwysep Helski. Zresztą póki co cały Półwysep Helski przejezdny, no ale dobra, ja tutaj same te dobre wiadomości wam przekazuję. Czas poszukać jakichś trochę gorszych. No to na przykład dalej mamy zamkniętą drogę w Kazimierzu od strony Rumi po Pierwoszyno. Tak naprawdę nie przejedziemy tutaj, chociaż to są utrudnienia, które kierowcom są już dobrze znane w ostatnim czasie. Gdynia generalnie przejezdna, chociaż na Morskiej fragmentami ruch jest delikatnie podwyższony. Na skrzyżowaniu Derdowskiego-Dąbka jak zwykle tych samochodów jest troszkę więcej, a na odcinku Dąbka od Derdowskiego po Kwiatkowskiego trwają roboty drogowe, chociaż akurat one jakichś poważnych korków nie sprawiają, no ale Śródmieście na przykład przejezdne, południowa część Gdyni też się nieźle prezentuje, wakacje są, więc na Chwaszczyńskiej o 7.30 korków nie ma. No i dobra wiadomość, obwodnica trójmiejska przejezdna bez żadnych problemów, Wejherowo również przejezdne, chyba Rumie sobie pominęliśmy, to teraz dorzucę, że tutaj jakichś poważniejszych problemów nie widzę, do Lęborka z Wejherowa pojedziemy bez większych problemów, Lęborg jeszcze się dopiero budzi, zobaczymy co tam potem się będzie działo. Do Słupska dalej znowu jedziemy bez problemu. W samym Słupsku dość spokojnie poranek mija, jedynie podwyższony ruch na fragmentach Morza Bohaterów, Westerplatte, Komylnica, Łeba i Ustka. Te trzy miasta troszkę do innego worka wrzucam, bo utrudnień brak.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dzisiejszy dzień zapowiada się ciepło, zapowiada się gorąco, choć nieznacznie mniejszy upał będzie niż było to wczoraj. Na termometrach 22 zobaczymy w Dębkach Władysławowie Łebiełce, 26 w Dolinie Pucku Kossakowie, 27 w Gnieminie Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 28 w Wejherowie, Rydzierum i Luzinie. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie umiarkowana i duża ilość chmur. Po regionie krążyć dzisiaj będą burze, może popadać, może pojawić się też grad.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

Lego. Prezydent Karol Nawrocki czasami podpisuje, czasami nie podpisuje, ale teraz podpisał i warto powiedzieć, co podpisał. Podpisał

0: innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. Zakazane będzie także wnoszenie i korzystanie z urządzeń elektronicznych przez dzieci podczas ich pobytu na terenie przedszkola, szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego w związku z realizacją zajęć nauczania, wychowania i opieki, a także podczas zajęć organizowanych poza terenem tych placówek. Czyli generalnie nie będzie można ani w szkołach, ani w przedszkolach używać telefonów komórkowych. Są oczywiście wyjątki. Wtedy, gdy nauczyciel uzna na przykład, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, no a także kiedy na przykład dzieci wymagają tego, żeby mieć telefon, bo na przykład są chore, mają jakąś niepełnosprawność albo inne szczególne potrzeby wymagające korzystania ze sprzętu specjalistycznego. Takie zasady wchodzą w życie 1 września tego roku. Dzieciaki w szkole bez telefonów, podpisał prezydent.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arka.bud.pl

0: Selbowie zapraszają!
1: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
2: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe.
5: Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
6: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysł.

Będzie teraz poranne ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy korzystają z internetu. Ostrzeżenie dotyczące nowej kampanii cyberprzestępców wymierzonej w pacjentów korzystających z usług medycznych. Oszuści rozsyłają wiadomości e-mail informujące o rzekomej refundacji, która ma wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Jeżeli dostaniecie taką właśnie wiadomość informującą o możliwości otrzymania refundacji, w treści znajduje się link, który rzekomo prowadzi do strony placówki medycznej odpowiedzialnej za wypłatę środków. Po kliknięciu użytkownik trafia na fałszywą witrynę przygotowaną przez cyberprzestępców. Strona do złudzenia przypomina prawdziwy serwis, dzięki czemu wiele osób może nie zauważyć, że ma do czynienia z oszustwem. Na podrobionej stronie pojawia się formularz wymagający wpisania danych osobowych oraz informacji dotyczącej karty płatniczej. Przestępcy przekonują, że jest to konieczne do przekazania refundacji. W rzeczywistości wszystkie wprowadzone informacje trafiają do oszustów. Skutkiem może być zarówno kradzież tożsamości, jak i utrata pieniędzy zgromadzonych na koncie bankowym. Dlatego przestrzegamy, ostrzegamy, nie ma żadnych refundacji za usługi medyczne. Nie daje

0: dajcie się nabrać cały czas. Cyberprzestępcy próbują wyłudzić od nas dane, informacje, no i oczywiście próbują zrobić coś, żebyśmy ze swojego konta pozbyli się swoich ciężko zapracowanych pieniędzy. Nie dajcie się nabrać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
3: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet z 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
7: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
0: Reklama.
8: Rakieta, która spadła w Polsce, może przenosić głowice jądrowe. Będą zmiany w procedurze wysyłania SMS-ów z alertami RCB. Coraz więcej stulatków w Polsce pobiera honorową emeryturę. Dorota Wartycka. Rakieta, która naruszyła wczoraj polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe. Poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie. Wczoraj rano pocisk spadł w okolicy wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy. Do zdarzenia doszło podczas kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Wybuch był potężny. Powstał krater o średnicy około 10 metrów i głębokości 5 metrów. Prokuratorzy wczoraj wieczorem zakończyli pracę na miejscu, ale został zasypany. Mieszkańcy mówili o zaskoczeniu.
9: To jest takie na pewno dla wielu ludzi niepokojące i wprowadzające w taki

0: i stan lękowy.
1: Was zatrzęsło się w domu.
2: To normalnie szok dla człowieka takiego.
3: I w którym momencie pan się dowiedział, że to być może jakiś wybuch właśnie związany z wojną w Ukrainie?
2: Wiadoma sprawa, że to z kosmosu nie przyleciało.
4: Premier zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po tej wczorajszej sytuacji SMS-y mają być wysyłane nie tylko, gdy zbliża się zagrożenie, ale także po jego odwołaniu.
5: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
4: Wczoraj syreny alarmowe brzmiały tak krótko, że do mieszkańców nie dotarły SMS-y z alertem. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody rocznicy rozpoczynają się jednak już dziś. W ciągu dnia zaplanowano m.in. uroczystą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a o 18.00 na Placu Krasińskich odbędzie się uroczysta polowa msza. Następnie odczytany zostanie apel pamięci. W mszy i apelu swój udział zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do normy sprzed wojny w Zatoce Perskiej, potwierdza Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Po przywróceniu części połączeń stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku, ale faktycznie turystów z tamtej części świata widzimy dość sporo.
4: Jeśli chodzi o turystów zagranicznych, w Zakopanem to tradycyjnie najwięcej jest Słowaków i Węgrów, przybyszy z krajów bałtyckich, takich jak Łotwa i Litwa, a także z Europy Zachodniej, m.in. z Hiszpanii i Francji. A Hiszpania zamknęła właśnie przejście graniczne z Marokiem w Melilli, jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego przekroczenia granicy przez migrantów. Wcześniej hiszpański rząd zdecydował o wysłaniu wojska do Ceuty, drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, po tym jak tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią. W Ceucie pojawi się dziś w związku z kryzysem premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenie honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu tego roku już o ponad 200 osób więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.
7: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Miłośnicy wojskowej techniki, historycznych pojazdów i plenerowych atrakcji mogą już szykować się na 3 dni pełne emocji. Od 7 do 9 sierpnia w Lisewie koło Gniewina odbędzie się jubileuszowy 10. piknik militarny. Wydarzenie będzie okazją do zobaczenia z bliska różnego rodzaju pojazdów wojskowych, w tym ciężarówek, samochodów terenowych, motocykli i pojazdów gąsienicowych. W programie znalazły się także pokazy i strzelnice, które pozwolą uczestnikom jeszcze lepiej poczuć klimat militarnego spotkania. Nie zabraknie możliwości rozmowy z pasjonatami wojskowości, kolekcjonerami oraz osobami zajmującymi się renowacją i prezentacją historycznego sprzętu. Na miejscu pojawi się gastronomia polowa, a w wydarzeniu towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Jubileuszowy 10. piknik militarny odbędzie się w dniach od 7 do 9 sierpnia w Lisewie koło Gniewina. Lęborg zachęca mieszkańców do zapoznania się z założeniami ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Samorządowcy przekonują, że wspólne działanie regionu może oznaczać dodatkowe środki na inwestycje, lepszą komunikację i skuteczniejsze wykorzystywanie możliwości rozwoju całego województwa. Pomysł ustawy metropolitalnej zakłada utworzenie systemu współpracy między samorządami Pomorza. Według zwolenników rozwiązania nie oznacza ono nowych podatków ani dodatkowej biurokracji, ale możliwość zatrzymania w regionie części środków z podatków. Mowa o kwocie szacowanej na kilkaset milionów złotych rocznie, które mogłyby zostać przeznaczone m.in. na transport, infrastrukturę i lokalne inwestycje. Jednym z najważniejszych obszarów zmian miałby być transport publiczny. Ustawa ma umożliwić stworzenie bardziej spójnego systemu komunikacji obejmującego pociągi, autobusy, tramwaje i trolejbusy, a także ułatwić korzystanie z jednego biletu oraz lepiej skoordynowanych rozkładów jazdy. Zwolennicy rozwiązania podkreślają, że skorzystać mają nie tylko największe miasta, ale również mniejsze miejscowości i gminy. Współpraca samorządów ma pomóc także w pozyskiwaniu funduszy unijnych, planowaniu przestrzennym oraz realizacji działań związanych z ochroną środowiska. Zwolennicy podkreślają, że metropolia nie oznacza utraty samodzielności przez gminy, lecz możliwość wspólnego działania na rzecz mieszkańców całego Pomorza. Słupscy policjanci wspólnie z pracownikami sanepidu prowadzą wakacyjne działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkania odbywają się w ramach ogólnopolskiej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Funkcjonariusze i pracownicy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej odwiedzają plaże, kąpieli, bliska półkolonie, kolonie i obozy organizowane w Słupsku oraz powiecie słupskim. Podczas spotkań przypomina

0: Mówią m.in. o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą, właściwym poruszaniu się po drogach oraz odpowiedzialnym korzystaniu z rowerów i hulajnóg elektrycznych. Uczestnicy dowiadują się również, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Pracownicy sanepidu przekazują z kolei informacje dotyczące higieny i profilaktyki zdrowotnej podczas letniego wypoczynku. Policjanci zachęcają także dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim konkursie Letni Przewodnik, którego celem jest promowanie kreatywności i utrwalanie zasad bezpiecznego spędzania wakacji. Zabierzcie rodzinę, znajomych i kocyk. W gminie Władysławowo czeka nas kino pod gwiazdami. To już 14. edycja. W ramach niej w sierpniu odbędą się 4 seanse pod gołym niebem. Pierwszy 1 sierpnia w sobotę będzie to Iluzja 3 w Chłapowie na boisku przy Władysławowskiej o godzinie 22. O tej samej porze 2 sierpnia w Ostrowie na placu przy ulicy Bielawskiej obejrzymy produkcję Pieprzyć Mickiewicza. 3 sierpnia w Chałupach na placu przy ulicy Kaperskiej także o 22 czeka nas Wielki Marty, a 4 sierpnia we Władysławowie na Estradzie Miejskiej za domem rybaka również o 22 obejrzymy Anioła Stróża. Wstęp jest wolny na wszystkie seanse.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Odrobinę temperatura zaczyna iść w dół. Wygląda na to, że upały się długo nie utrzymywały. Dziś na termometrach o parę stopni mniej niż wczoraj, a konkretnie 24 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. To akurat cieplej, ale już troszkę chłodniej w Gdyni, Pucku, Kosakowie 26 stopni, 27 w gminie Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 28 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i niewielka szansa na opady.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Piątkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Przed nami weekend i pewnie niektórzy z was zastanawiają się, a może by jednak tak nad morze, a może by jednak tak na Mazury, a może by jednak tak w góry, to ja szybko powiem wam, jakie temperatury was czekają, jaka pogoda w poszczególnych miejscach, czyli nad polskie morze. Proszę bardzo, w sobotę, bo mówię o weekendzie tutaj, 21 stopni pochmurno, w niedzielę 24 stopnie i przejściowe zachmurzenie, czyli szału nie ma, temperatury niezbyt wysokie. Jeżeli Mazury, to w sobotę 23 stopnie i mogą pojawić się burze z piorunami i w niedzielę przejściowe zachmurzenie 23 stopnie. Jeżeli wolicie jednak góry, to sobota 32 stopnie i rzeczywiście tu gorąco, przejściowe zachmurzenie, ale już w niedzielę zachmurzenie duże i burze z piorunami, temperatura 26 stopni. Jak zwykle wybór pozostawiam wam. Czy morze, czy Mazury, czy góry, a może jednak lepiej zostać w domu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
6: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
5: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
6: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
5: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
6: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
5: Więcej informacji na Facebooku.
7: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
8: Dzięki, polecam ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
7: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
8: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super, od razu umawiam się na wizytę.
9: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni.

0: Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Reklama.

urodziłaś się, czy urodziłeś się 31 lipca, to posłuchaj kilka słów dla was. Jesteście ludźmi, którzy lubią wrażenia i plotki. Wiecie wszystko o wszystkich i najświeższe informacje zawsze trafiają najpierw do was. I to właśnie was można by nazwać skarbnicą wiedzy. Jesteście jednak osobami uczciwymi i godnymi zaufania. Nasze sekrety są u was bezpieczne. Ostatnim, czego pragniecie, to krzywdzenie innych. Tak więc trzymacie na wodze swoją ciekawość i nigdy nie wtrącacie się do czyjegoś życia. Należycie do osób wrażliwych i dość silnie przeżywających wydarzenia w swoim życiu. Jesteście też empatyczni, w związku z czym bardzo łatwo wam zrozumieć innych, szczególnie dzieci. Macie z nimi świetny kontakt i doskonale sprawdzacie się w zawodach związanych z edukacją czy opieką. Wasze zalety: pracowitość i szlachetność, wady: brak zdecydowania i tchórzliwość. Wasza szczęśliwa liczba to 2. Wśród osób urodzonych 31 lipca są J.K. Rowling, czyli brytyjska pisarka, Wiktoria Azarenka, białoruska tenisistka i Grzegorz Tu.

0: górnoopolski muzyk, wokalista i pianista. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja piądze sąte. Sajdu.
4: Sajdu.
5: Sajdu.
4: Sajdu.
5: Wyraz oznaczający nagłe zniknięcie.
4: Sajdy.
5: Sajdu gajdą i chłopa nima. Jeśmy na rozestani ciwa.
4: Prysk i gościa nie ma. Widać, lubi zwiewać.
5: Sajdu gajdą i chłopa nima. Jeśmy na rozestani ciwa.
4: Sajdy.
5: Wyraz oznaczający nagłe zniknięcie.
4: Sajdy.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Selbowie zapraszają!
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3. To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Shopem Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
3: Reklama.
4: Na zegarach dokładnie 8:36 sekund. Janusz Udwiczak, witam i zapraszam na poranny raport z pomorskich i kaszubskich dróg. W stuletnim mieście w miarę spokojnie, nawet na Morskiej, Wielkopolskiej, Małokacką-Kwaszyńską też przejdziecie bez większych utrudnień. W Rumieni ruch odbywa się płynnie nawet na Sobieskiego i Dębogórskiej. No, nie wiem, czy to sprawa tego, że szczęść zaczęła weekend. Przez Rudę jedziemy też płynnie, nie ma korków nawet na Puckiej. Czas teraz na Wejherowo. W mieście spokojnie, wyjątkiem jest batalionu morskiego, no ale to już tradycja, że tam stoimy chwilkę w korku. W Bolszewie o dziwo jak na piątkowy poranek spokojnie, bez większych komplikacji, zwłaszcza na Zamostnej. Przypomnę, że cały czas z powodu remontu zamknięta jest ulica Strażacka. Starą Szóstką przez

Gościcina pojedzie się płynnie. Na trasie kaszubskiej ruch odbywa się bez utrudnień. W takim razie zjedźmy z S6 do Lęborka. No i o dziwo mam też dobre wiadomości. Spokojnie, płynnie przejdziecie też przez Rondo Solidarności. Z Lęborka przenosimy się do sąsiedniego Słupska. No i w Słupsku też praktycznie przejdziecie bez większych utrudnień. Promocja nawet na Kościuszki i Moście Zamkowym. Oby tak samo było przez cały dzień. Sprawdźmy w takim razie trasy nadmorskie. W Ustce jedynie zwalniamy od dworca na zachodnią część miasta. Do Łeby jedziemy bez większych utrudnień. Pomorze Wschodnie, we Władysławowie póki co jeszcze spokojnie, na 216 ruch odbywa się płynnie. Przypomnę, że mamy cały czas utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 215 w Rozewiu. Z powodu remontu zamknięty jest fragment ulicy Rozewskiej. Objazd poprowadzony został ulicą Garnizonową w Rozewiu. Jeżeli byście świadkami jakiegoś zdarzenia, stoicie w korku, powiadomcie nas o tym. Czekamy na wasze wiadomości na facebookowym profilu Radia Nord FM. Szerokiej drogi.

0: Pucka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Niestety troszeczkę zmiana pogody. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane przechodzące do dużego. Synoptycy przewidują przelotny opad deszczu, miejscami burze, możliwy grad. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 22 stopni w pasie nadmorskim, po 25 w Gdyni-Redzie, 26 w Wejherowie. Najcieplej będzie w Słupskim, do 27 kresek powyżej zera. Wiatr zachodni z prędkością w okolicach 15 km na godzinę, w porywach do 40. Ciśnienie 1015 hektopaskali, a warunki biometeorologiczne są korzystne.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

from you. Prezydent Karol Nawrocki podpisał jedną ustawę, o której mówiłem już dzisiaj wcześniej, czyli o tym, że dzieciaki w szkołach i przedszkolach nie będą mogły na lekcjach i nawet między lekcjami używać telefonów komórkowych, i to już od 1 września tego roku. Ale prezydent, jak się rozpędził, to też podpisał ustawę o zmianach w przepisach antymobbingowych. To będzie dobra zmiana dla pracowników. Będzie po prostu łatwiej. Uproszczenie definicji mobbingu, wzrost najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi, zakłada nowelizacja kodeksu pracy. Uproszczenie definicji mobbingu. Tak, zdecydowanie będzie prościej udowodnić pracodawcy, że pracownik jest mobbingowany. Pracownik, który doznał mobbingu, otrzyma prawo do ubiegania się u pracodawcy o zadośćuczynienie w wysokości nie niższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, a pracodawcy będą zobowiązani do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi. To właśnie

0: kolejna nowelizacja, którą podpisał pan prezydent i oprócz dzieci, również pracownicy, którzy czują się mobbingowani, będą teraz mieli prościej.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
3: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
9: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
8: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
9: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
8: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
9: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
8: Więcej informacji na Facebooku.
10: Reklama.
11: Okno na kulturę.
12: Najkulturalne informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Miłośnicy fantastyki mieli powody do radości. Letnią bibliotekę w pałacu w Wejherowie odwiedził Paweł Famus. Autor powieści z pogranicza historii alternatywnej, fantasy i science fiction przedstawił kulisy powstawania cyklu Progres Wsteczny. W nim właśnie stawia ciekawe pytanie, co by było, gdyby losy II wojny światowej potoczyły się inaczej. Goście mieli okazję zajrzeć do innego literackiego uniwersum oprócz tego, o którym wspomniałem, a mianowicie serii Szczęściosz osadzonej w magicznym Cieszynie. Słowiańskie wierzenia przenikają się z miejską rzeczywistością, a autor opowiadał o inspiracjach, które doprowadziły do stworzenia tego niezwykłego świata oraz o różnicach i podobieństwach między pisaniem historii alternatywnej a urban fantasy. Paweł Famus opowiedział także o kolejnej serii książek Uniwersum Kill, otwieranej przez tom Złoto, to to epicka militarna science fiction przenosząca czytelników w odległą przyszłość, gdzie los Imperium

waży się w galaktycznej wojnie. Autor zdradził, skąd wzięła się inspiracja do stworzenia tego rozbudowanego świata i jak wygląda praca nad wielowątkową powieścią science fiction. No a my przenosimy się teraz z literatury do filmu, a z Wejherowa uciekamy do Gdyni. Mityczna bestia, skarpetki lecące w kosmos, pies uratowany z drogi i jeden komentarz, który uruchamia falę hejtu. Tak różne historie spotkają się we wrześniu w Gdyni, gdzie młoda publiczność wybierze zdobywcę złotych lwiątek imienia Janusza Korczaka. W konkursie podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych znalazło się 5 filmów, które bawią, wzruszają i opowiadają o sprawach ważnych dla dzieci oraz nastolatków. Złote lwiątka imienia Janusza Korczaka już po raz 5 zostaną przyznane podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Konkurs na stałe wpisał się w program wydarzenia i pokazuje, że kino dla dzieci i młodzieży ma wiele twarzy. Potrafi rozśmieszyć, poruszyć, zabrać w świat wyobraźni, ale także podejmuje tematy bliskie młodym ludziom. O zwycięstwie zdecyduje publiczność. Laureata poznamy podczas Młodej Gali 25 września. Nagroda ma również wymiar finansowy, to 10 tysięcy złotych. Jakie historie pojawią się na festiwalu, to Chłopiec na granicach świata, Niesamowite przygody skarpetek 3, ale kosmos, Psoty, Ryjówka przeznaczenia oraz Za duży na bajki 3. Wszystkie nominowane filmy będzie można zobaczyć podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

0: Wakacje, urlopy, czas wyjazdów. Pamiętajcie, że są rzeczy, których nie warto robić na wakacjach. Szczególnie jeżeli uwielbiacie wrzucać coś na social media, czyli zdjęcia z wakacji. Super, ale może niekoniecznie. Specjaliści ostrzegają, że na przykład publiczne wpisy mogą być sygnałem, że wasze mieszkanie jest puste, jeżeli poinformujecie, że właśnie wyjechaliście. Unikajcie udostępniania lokalizacji w czasie rzeczywistym. Do tego pamiętajcie, zdjęcia biletów, kart pokładowych też mogą zawierać dane, które warto chronić. Zdjęcia dokumentów lub kluczy, nawet przypadkowo widoczne szczegóły, mogą zostać wykorzystane przez przestępców. No i chwalenie się drogim sprzętem czy biżuterią też może przyciągnąć niepożądaną uwagę. Pamiętajcie, że to złoczyńcy obserwują was, a nie wy ich, i pomyślcie, zanim opublikujecie takie rzeczy podczas wakacji. Może warto poczekać, kiedy już wrócicie, wtedy publikujcie wakacyjne wspomnienia po powrocie do domu, a w czasie wakacji wysyłajcie oczywiście zdjęcia, ale tylko swoim wybranym znajomym, których znacie i którym wiecie, że możecie zaufać. To takie rady od specjalistów na ten wakacyjny czas wyjazdowy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.
4: Jest śledztwo w sprawie rakiety, która uderzyła na Lubelszczyźnie. MON przypomina o zasadach używania syren alarmowych. Upał dziś w niemal całym kraju, nawet do 36 stopni. Dorota Werdecka. Śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym wszczął Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Prokuratorzy zakończyli wczoraj pracę w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie ponad dobę temu spadła rosyjska rakieta. Na dziś zaplanowane są oględziny jej szczątków. Lej szeroki na około 10 metrów, jaki powstał po uderzeniu pocisku, został zasypany. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi premier Donald Tusk, który wczoraj przyjechał na Lubelszczyznę.
5: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
4: W akcji wczoraj nad ranem od początku brały udział polskie myśliwcy F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie. Rakieta uderzyła jednak daleko od zabudowań. Mieszkańcy Lubelszczyzny skarżyli się tymczasem, że co prawda syreny alarmowe słyszeli, ale SMS-ów z alertami o zagrożeniu nie dostali. Służby przypominają, że komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to jedynie uzupełnienie informacji. W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmów. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy.

0: wypadkowy, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
1: Wtedy najważniejsze szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
0: Na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej można znaleźć informacje opisujące alarmy w Polsce. MON zachęca do czytania. W całej Polsce dziś gorąco alert przed upałami wydany dla niemal całego kraju, w tym alerty drugiego i trzeciego stopnia w niektórych miejscach w Polsce. Tymczasem zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki, szczególnie tym mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
2: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
0: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają między innymi do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Dosłownie przebudowali jego serce, by uratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca, a jedyną szansą była całkowita przebudowa narządu i zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
3: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
4: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
3: Tak.
0: W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów, a to jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów na świecie.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Marina Puck zamieni się w wyjątkowy wybieg pod gołym niebem. Wszystko za sprawą letniej edycji wydarzenia Moda na Puck Sunset Sailing Fashion Show. Pokaz rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 19.30. Organizatorzy zapowiadają nie tylko widowiskowe prezentacje modowe, ale również oprawę muzyczną i atmosferę nawiązującą do nadmorskiego stylu życia. Ważnym elementem wydarzenia będzie także strefa wystawienniczo-sprzedażowa. Uczestnicy będą mogli poznać marki biorące udział w pokazie oraz kupić prezentowane produkty. Moda na Puck Sunset Sailing Fashion Show adresowana jest zarówno do miłośników mody, jak i osób, które chcą spędzić letni wieczór w wyjątkowej scenerii. Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny i grupy przyjaciół. Wstęp jest bezpłatny. Nadleśnictwo Lęborg pożegnało 4 wieloletnich pracowników, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończyli swoją zawodową służbę i przeszli na emeryturę. Leśnicy podkreślają, że był to wyjątkowy czas, pełen wzruszeń i podziękowań dla osób, które przez lata dbały o lasy i przyrodę regionu. Na emeryturę przeszli podleśnicza leśnictwa Janowice Zofia Spólna, leśnicza leśnictwa Stęknica Edyta Gryckiewicz, leśniczy leśnictwa Małoszyce Marek Cichocki oraz leśniczy leśnictwa Leśnice Kazimierz Pobiedziński. Jak podkreśla nadleśnictwo Lęborg, każdy z nich wniósł istotny wkład w funkcjonowanie lasów państwowych i rozwój gospodarki leśnej w regionie. Pracownicy nadleśnictwa dziękują swoim koleżankom i kolegom z wieloletnią służbą za zaangażowanie oraz przekazywaną wiedzę i doświadczenie. W oficjalnym pożegnaniu życzą emerytom zdrowia, spokoju oraz czasu na realizację pasji i odpoczynek po latach pracy na rzecz polskich lasów. Urząd Miejski w Słupsku zachęca mieszkańców do wypełnienia ankiety dotyczącej jakości życia i działań podejmowanych przez miasta na rzecz zdrowia. Badanie jest częścią ogólnopolskiej inicjatywy Zdrowe Miasta. Projekt realizują eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Fundacją Gospodarki Administracji Publicznej. Na podstawie zebranych danych powstanie kolejna edycja Indeksu Zdrowych Miast. Mieszkańcy mogą ocenić, jak Słupsk dba m.in. o podstawowe obszary związane ze zdrowiem i zrównoważonym rozwojem. Badanie prowadzone jest we wszystkich miastach na prawach powiatu. Ankieta składa się z 19 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Udział jest bezpłatny i anonimowy. Opinie mieszkańców będą zbierane do 10 sierpnia. Link do ankiety dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku. To obcy akcent miał wywołać u 31-latka atak agresji. Za pobicie grozi mu więzienie. Do niebezpiecznego zdarzenia miało dojść w nocy z poniedziałku 27 lipca na wtorek 28 lipca na jednej ze stacji paliw w Rumi. Według wstępnych ustaleń 31-letni mężczyzna zaatakował obywatela Ukrainy po tym, jak usłyszał jego zagraniczny akcent. Jak przekazuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji

0: w Wejherowie aspirant sztabowany Tapotrykus. Z relacji świadka wynika, że widać było również gonitwę tych dwóch mężczyzn. Kiedy policjanci dotarli na miejsce zdarzenia, napastnika już nie było, natomiast pokrzywdzony był na miejscu. Pokrzywdzonym okazał się obywatel Ukrainy. Mężczyzna przekazał policjantom, że napastnik początkowo podszedł do niego i rozpoczął rozmowę. Sytuacja miała się gwałtownie zmienić, gdy usłyszał odpowiedź wypowiedzianą z zagranicznym akcentem. Obywatel Ukrainy miał osłaniać się rowerem, który trzymał przed sobą. Uderzenia ostrym narzędziem padały w kierunku jednośladów. W wyniku ataku uszkodzone zostały dwie opony. W pewnym momencie pokrzywdzony zaczął uciekać, a napastnik ruszył za nim. Zatrzymanym okazał się 31-letni mieszkaniec Rumi. Mężczyzna został przewieziony do komendy powiatowej policji w Wejherowie i umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po przesłuchaniu doprowadzono go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Ciepły poranek wskazuje nam dzisiaj bardzo wyraźnie na naprawdę gorący dzień, choć nieznacznie mniej gorący niż było to wczoraj. Dziś 22 na termometrach pojawi się w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 26 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 27 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 28 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. Temperatura wody w polskim morzu 18-19 stopni dla tych, którzy chcą właśnie wypocząć nad wodą. Ciśnienie umiarkowane, sporo chmur, może popadać, może pogodzić.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Wakacyjny piątkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam na początek na nasze muzyczne kalendarium. 31 dzień lipca w roku 1959 Neil Sedaka nagrał swój wielki hit zatytułowany Och, Karol. Piosenka była dedykowana dziewczynie, z którą Neil spotkał się jeszcze w szkole średniej, a dziewczyna nazywała się właśnie Karol. W roku 1959 Cliff Richard zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy piosenką Living Doll. Była to pierwsza z 14 piosenek Richarda, które dotarły na szczyt zestawienia. W roku 1964 na świat przyszła Cissy Catch, holenderska wokalistka, która w latach 80. rozpoczęła współpracę z Dieterem Bolenem, członkiem grupy Modern Talking. A w roku 67 w Krakowie urodził się Grzegorz Turnał, wokalista, kompozytor, wykonawca tzw. poezji śpiewanej. W roku 1982 płyta Eye of the Tiger grupy Survivor dotarła na szczyt listy albumów w Stanach Zjednoczonych. Tytułowa piosenka pochodząca z tego krążka została wybrana przez Sylwestra Stallone na temat przewodni jego filmu Rocky 3 i otrzymała nagrodę Grammy w kategorii najlepsza piosenka użyta w filmie. A w roku 91 Kanadyjczyk Bryan Adams rozpoczął trzeci tydzień przewodzenia na brytyjskiej liście przebojem z balladą Everything I do it for you. Tak właśnie wygląda krótka muzyczna historia 31 lipca.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Uwaga! Nadciąg!

0: Największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Reklama.

0: i weekend, a to czas wyjazdów, rozjazdów, przejazdów. No i oczywiście uważajcie na różnego rodzaju utrudnienia na swojej drodze. Pamiętajcie o przepisach, których trzeba przestrzegać. Pamiętajcie o odcinkowych pomiarach prędkości, których jest coraz więcej. No i nie słuchajcie sztucznej inteligencji, przynajmniej nie zawsze. Grzywnę 8-krotnie wyższą niż mandat otrzymał mężczyzna, który nie chciał przyjąć kary od policjantów, bo tak zasugerowała mu sztuczna inteligencja. Otóż zatrzymany został pewien mężczyzna, który miał zostać ukarany mandatem w wysokości 100 zł. Jak oświadczył w trakcie kontroli, gdy policjanci sprawdzali go w policyjnych systemach, skorzystał z popularnego narzędzia sztucznej inteligencji, która doradziła mu, by nie przyjmować kary na miejscu, więc nie przyjął. No i udał się do sądu. No i w tym sądzie dostał mandat, właściwie karę, bo to już nie mandat, tylko 8 razy wyższą, zamiast 100 zł musiał zapłacić 800 zł. Policjanci apelują o rozsądek i korzystanie ze sprawdzonych źródeł wiedzy w przepisach prawa, zamiast polegania na często niezweryfikowanych poradach tworzonych przez sztuczną inteligencję. No a najlepiej nie przegrażać przepisów i wtedy nie będziecie musieli się sztucznej inteligencji pytać, czy macie zapłacić ten mandat, czy lepiej pójść do sądu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
0: Reklama.
8: Punktualnie o 9:30 ponownie sprawdzamy sytuację na pomorskich i kaszubskich drogach i ponownie dzień dobry, mówi Janusz Ludwiczak. Mamy zwiększony ruch na obwodnicy Trójmiasta, blisko 2-kilometrowy zator przed zjazdem w Chylonii. Uważajcie, obwodnica Trójmiasta, blisko 2-kilometrowy zator przed zjazdem w Chylonii. Uważajcie także w Sopocie, drogowcy pracują na Alei Niepodległości, z tego powodu mamy korek na 3 Maja w stronę Gdyni. Utrudnienia również na pułkownika Dąbka i Derdowskiego. Nie wiem czemu, ale tam również wkroczyli drogowcy. Z tego powodu mamy zator na drodze z lub, jak to woli, do Kosakowa. Przypomnę, że cały czas z powodu remontu mamy zamkniętą Setkę, czyli ulicę Rumską w Kazimierzu. Objazd wyznaczono ulicą Kwietniową w Kazimierzu i dalej jedziemy przez Dębogórze i Kosakowo. Zupełnie inaczej niż godzinę temu wygląda ulica Pucka w Redzie. Czyżby część ruszyła nad morze? Na 216 zwalniamy w Pucku. Skoro jesteśmy bliżej morza, to sprawdźmy jeszcze Władysławowo. Mamy zator przed rondem Jana Pawła II. Uważajcie też na powypadkowe utrudnienie na Alei Niepodległości po tym, jak dosłownie kilka minut temu doszło do kolizji w pobliżu stacji kolejowej. Z Władysławowa powracamy do mojego Trójmiasta Kaszubskiego.

spokojnie już w Echerowie, niewielkie spiętrzenie jedynie na Rzeźnickiej i Batalionu Morskiego. Na trasie kaszubskiej ruch odbywa się płynnie. Zaglądamy zatem do Lęborka. Nieco gorzej niż godzinę temu wygląda sytuacja na Alei Zwycięstwa i Alei Niepodległości. Mamy oczywiście zwiększony ruch w rejonie ronda Solidarności. Na pierwszym biegu jedziemy też Kossaka. Z Lęborka przenieśmy się do Słupska. W mieście nad Słupią zwiększył się ruch przez most Dziewic, ale na szczęście nie jest to taki korek jak w standardowym szczycie komunikacyjnym. Lekko przetyka się jeszcze Przemysłowa w Słupsku. Tak na pozostałych słupskich arteriach już spokojnie. Życzę zatem szerokiej drogi, a kolejny raport drogowy już o 15.30.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dziś niestety więcej chmur na niebie, zachmurzenie umiarkowane, przechodzące do dużego. W dalszej części dnia synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, miejscami burze i możliwy grad. Na termometrach dziś maksymalnie 22 stopnie w pasie nadmorskim, 25 Gdynia Reda, 26 Wejherowo-Lęborg, najcieplej będzie w Słupsku, Redzikowie i Kobylnicy do 27 stopni. Wieje do nas z zachodów z prędkością w okolicach 20 km na godzinę, w porywach do 45, na barometrach nadal 1015 hektopaskali, biometr jest niekorzystny.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Chciałem was przestrzec przed łosiami. Tak, dobrze słyszycie, przed łosiami, bo sporo łosi pojawia się w Polsce. Jeszcze niedawno wszyscy myśleli i właściwie jak ktoś słyszał o łosiu, to mówił: łoś w Polsce? No, okazuje się, że coraz więcej łosi. Ostatnio łoś odwiedził jeden z domów, wszedł sobie przez otwarte okno do środka, no i zdemolował część mebli, ale na szczęście nikomu nic się nie stało i służby zareagowały błyskawicznie, a łoś wrócił na łono natury. Ale to nie jedyny taki przypadek, bo na Facebooku pojawiło się wideo, w którym widać potężne zwierzę spacerujące po centrum Jastarni. Na co dzień 2,5 tysiąca osób w tej Jastarni, ale teraz wiadomo, dużo turystów. No i na materiale widać, jak łoś najpierw drepcze chodnikiem pośród ludzi, a chwilę później schodzi na ulicę. Następnie cofa się w stronę centrum miasteczka i okolice dworca kolejowego. Wygląda na lekko zagubionego, ale pamiętajcie, żeby nie podchodzić zbyt blisko do takiego łosia, bo może być niebezpieczny. To jest tylko i wyłącznie dzikie zwierzę, także nie próbujcie głaskać łosi. Jeżeli chodzi o takie niedźwiadki, które chodzą, i te inne takie maskotki, to możecie głaskać, ale za głaskanie trzeba zapłacić, a tutaj najlepiej od łosia z daleka.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej,

rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele

0: stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
4: www.arkabud.pl.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
8: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Skoro weekend przed nami, to do kina czy na film fani Spidermana czekali na ten moment i wreszcie się doczekali. Spiderman, całkiem nowy dzień. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie od czasu, gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał, walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia. W pełni poświęcił się ochronie miasta, gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać. Presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakim kiedykolwiek się zmierzył. To w skrócie fabuła nowego filmu Spider-Man, całkiem nowy dzień. Od dzisiaj już możecie zobaczyć ten film w kinach. A jeżeli lubicie filmy o historii, to myślę, że historia młodego George'a Washingtona, geodety, który został dowódcą, stanął do walki o niepodległość Ameryki i jednogłośnie wybrano go na pierwszego prezydenta kraju. Młody Washington trafia w sam środek konfliktu, który odmieni bieg historii w świecie kruchych sojuszy, narastających napięć i wojny ogarniającej pogranicze. Jego honor, lojalność i odwaga zostają wystawione na najcięższą próbę. Stawiając czoła niebezpiecznym przeciwnikom, Waszyngton musi zmierzyć się nie tylko z wrogami, lecz także z własnymi słabościami i pytaniem o to, kim naprawdę chce się stać. Młody Waszyngton, do zobaczenia również w ten weekend w kinach.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
0: Reklama.
4: Trzy osoby w szpitalu po wypadku balonu na ogrzane powietrze. Dziś wyrok w sprawie głośnej zbrodni sprzed kilkudziesięciu lat. Iga Świątek i Maja Chwalińska po miesiącu przerwy wracają do gry. Dorota Wertycka. Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzane powietrze w powiecie grudziąckim. Doszło do tego dziś po 6 rano w miejscowości Słupski Młyn w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas próby lądowania kosz balonu zahaczył o gałęzie drzewa, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grodziądzu, starszy aspirant Łukasz Kowalczyk.
5: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki, jedna z nich również została ranna.
4: Sam balon odleciał bez załogi na północny wschód i jest poszukiwany przez policjantów. Z Grudziądza wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie może dziś zapaść jeden z najbardziej wyczekiwanych wyroków ostatnich lat. To sprawa zabójstwa 17-latki ze Szczucina, Iwony Cygan. Zbrodnia sprzed prawie 3 dekad, o której milczy całe miasteczko, do dziś nie została wyjaśniona. Proces rozpoczął się dopiero 20 lat po zabójstwie i trwa już 8 lat. Więcej o tym Marcin Starzec.
6: Głównym oskarżonym jest Paweł K. To jemu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i żąda dla niego kary dożywocia. Wspólnie z nim odpowiada jego ojciec Józef K., oskarżony o pomocnictwo. Dla niego prokuratura wnioskowała o 25 lat więzienia. Łącznie na ławie oskarżonych zasiada aż 17 osób i w zdecydowanej większości to byli policjanci oskarżeni o tuszowanie sprawy i fałszowanie dokumentacji. Im grozi od 2 do 6 lat.
4: Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale pierwsze obchody tej rocznicy zaczną się już dziś. W Warszawie o 18.00 nabożeństwo w Katedrze Wojska Polskiego, po nim uroczystości przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Autobusy pojadą zmienioną trasą, utrudnienia w ruchu czekają również kierowców. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez pojawi się dziś w Ceucie, która od kilku dni jest szturmowana przez tysiące

0: migrantów. Sytuacja wymknęła się służbom spod kontroli. Ludzie próbują się przedostać z Maroka na hiszpańskie terytorium drogą morską, opływając w pław falochrony. Zginęło już co najmniej 18 osób. W reakcji na wydarzenia w Ceucie Hiszpania zamknęła przejście z Marokiem w drugiej esklawie Melidi, a Włochy zastanawiają się nad zawieszeniem strefy Schengen z Hiszpanią. Po miesiącu przerwy Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry. Obie będą rozstawione w silnie obsadzonym turnieju w Toronto, który rozpocznie się w niedzielę. Obie mają jeszcze o co walczyć w tym sezonie. Michał Waszkiewicz.
1: Dla Igi Świątek to trudny rok. Żadnego wygranego turnieju. Przeciętny występ na swoim ulubionym French Open, potem szybkie odpadnięcie z Wimbledonu, na którym broniła tytułu. W efekcie jest aktualnie 8 w światowym rankingu i ewidentnie szuka formy. Czy udało się ją znaleźć w miesiąc? Zobaczymy w Toronto. Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie 8 zawodniczek do kończącego sezon WTA Finals, Świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiąc, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu.
0: A losowanie drabinki turnieju w Toronto dziś wieczorem.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdyński samorząd będzie współpracować z młodymi architektami z Politechniki Gdańskiej. Właśnie podpisano list intencyjny w tej sprawie. Dotyczy on współdziałania w kwestiach dydaktycznych, badawczych i projektowych. Gdynia i Politechnika Gdańska od lat już współpracują w obszarze architektury, urbanistyki i ochrony dziedzictwa. Teraz ta współpraca będzie jeszcze szersza. W środę 29 lipca na Politechnice Gdańskiej podpisano list intencyjny dotyczący współpracy dydaktycznej, badawczej i projektowej między miastem a uczelnią. Podpisy pod dokumentem złożyli prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, profesor Dariusz Mikelewicz, prorektor do spraw nauki oraz profesor Jakub Szczepański, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W wydarzeniu uczestniczyły również doktor inżynier, architekt Paulina Szewczyk, architektka miasta Gdyni i adiunkt w katedrze planowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz prodziekan wydziału profesor Karolina Krośnicka i profesor Magdalena Podwojewska. Współpraca ma dotyczyć wybranych terenów, w szczególności obszarów nadmorskich i portowych oraz miejsc o istotnym potencjale krajobrazowym, rekreacyjnym i urbanistycznym. Park Chrobrego w Lęborku zostanie objęty rozbudowanym monitoringiem miejskim. Miasto podpisało umowę na montaż 6 nowych kamer, które będą nadzorować blisko 600-metrowy odcinek jednej z najpopularniejszych przestrzeni rekreacyjnych. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i osób odwiedzających park. Jej wartość wynosi ponad 206 tysięcy złotych, a prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Nowe kamery zostaną zamontowane w 6 lokalizacjach. 3 przy ulicy Przyzamcze w rejonie Stawku i Czołgu, 2 po obu stronach Placu Zabaw oraz 1 przy dawnym kompleksie basenowym przy ulicy 8 Maja. W ramach inwestycji wykonane zostaną także wykopy pod instalacje, ułożone przewody zasilające i światłowody oraz powstaną 4 sześciometrowe słupy. Po zakończeniu prac nowy odcinek zostanie wyłączony do istniejącego systemu monitoringu miejskiego, który obejmuje obecnie 35 punktów na terenie Lęborka. Obraz z kamery jest obserwowany w siedzibie Straży Miejskiej i służy ochronie porządku publicznego, zabezpieczeniu mienia komunalnego oraz wspieraniu policji i innych służb w ujawnieniu wykroczeń i przestępstw. Zakończył się kolejny etap remontu zabytkowej kamienicy przy ulicy Zamkowej 3 w Słupsku. W środę 29 lipca z budynku zdjęto rusztowanie, odsłaniając odnowioną fasadę frontową. Kamienica powstała pod koniec lat 20. ubiegłego wieku jako prywatny budynek czynszowy. Z obiektem związana jest także postać poetki Marty Aluchny-Emalianow, która mieszkała tam od 1946 do 1991 roku. Jej pobyt od 1997 roku upamiętnia tablica umieszczona na elewacji. Zakres inwestycji był szeroki. Prace objęły remont elewacji frontowej i tylnej, odnowienie balkonu oraz logi, a także remont dachu i poddasza. Po zdjęciu rusztowań mieszkańcy mogą już zobaczyć efekty robót od strony ulicy Zamkowej. Odnowiona fasada podkreśla historyczny charakter budynku i poprawia estetykę tej części miasta. Inwestycje przeprowadziła wspólnota mieszkaniowa zarządzająca nieruchomością. Do poważnego wypadku doszło w środę 29 lipca koło godziny 10.30 w Kosakowie na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Liściastej. Szybka reakcja policjantów przyczyniła się do uratowania mężczyzny. mężczyznę. Podczas zleconych prac związanych z usuwaniem zieleni przy ścieżce rowerowej jeden z pracowników doznał ciężkich obrażeń nogi na skutek uszkodzenia jej przez rozdrabniacz do gałęzi. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z Komisariatu Policji w Kosowie.

0: Sakowie, sierżant Dawid Kłos oraz starszy posterunkowy Dawid Warnke. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy ciężko rannemu mężczyźnie. Założyli stazę taktyczną powyżej miejsca urazu, skutecznie tamując masywny krwotok. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego oraz śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego pozostawali przy poszkodowanym, monitorowali jego stan oraz wspierali go psychicznie. Jak przekazał lekarz zespołu ratownictwa medycznego, szybkie założenie stazy i zatamowanie masywnego krwotoku miało decydujące znaczenie dla uratowania życia poszkodowanego. Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak ogromne znaczenie mają umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz profesjonalne przygotowanie policjantów do działania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Przed nami upalny piątek, może nie aż tak upalny jak czwartek, ale i tak temperatura będzie wysoka. 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 26 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 27 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 28 w Wejherowie, Rezieru, Miluzinie. Na barometrach do raczej umiarkowane wartości cały czas, a temperatura wody w Bałtyku nieźle, choć bywało lepiej, 18-19 stopni Celsjusza. Popadać może też dziś pogrzmieć.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: piątkowy poranek, czas na wakacyjne, luźne gadki. Arkadiusz Mielczewski, czyli kilka krótkich ciekawostek z cyklu Czy wiesz, że? Na Hawajach żyje się bezstresowo. Nie ma tam ani jednego sygnalizatora świetlnego na całej wyspie, a ruch odbywa się tam właśnie w całkowicie bezstresowym tempie. W Holandii znajduje się bezludna wyspa, w której część starego miasta w ogóle nie ma dróg, a mieszkańcy i turyści poruszają się wyłącznie łodziami po kanałach lub pieszo po mostkach. Międzynarodowe lotnisko w Denver jest największym lotniskiem w Stanach Zjednoczonych pod względem powierzchni i zajmuje ponad 135 km kwadratowych, czyli obszar większy niż całe miasto Paryż. W Tokio znajduje się najbardziej zatłoczone przejście dla pieszych na świecie, Shibuya Crossing, przez które podczas jednej zmiany świateł potrafi przejść nawet 3000 osób. A w Boliwii znajduje się Solar de Uyuni, największe pustynne solnisko świata, które po deszczu zmienia się w gigantyczne, idealnie gładkie lustro odbijające niebo. Takie rzeczy są na świecie i o nich wam opowiadam w naszych krótkich ciekawostkach z cyklu Czy wiesz, że?
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi

0: autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Reklama.

0: Jeśli zapytam was, czy u was wszystko okej, to powiecie, że okej i pokażecie kciuk w górę, ale nie każdy kciuk w górę jest pozytywnym kciukiem, przynajmniej nie w każdym państwie. Jeśli wybieracie się na przykład do Brazylii, Turcji czy krajów arabskich, to tam te same gesty, które u nas są pozytywne, mogą wywołać skandal i mogą kogoś obrazić. Dlatego warto się dowiedzieć, jakich gestów nie używać. Na przykład kciuk w krajach arabskich to odpowiednik środkowego palca u nas. Pokazanie go na przykład taksówkarzowi w Teheranie lub kelnerowi w Bagdadzie zamiast podziękowania może wywołać zamieszanie. Tak samo pokazanie V, czyli wiktorii, ale taką ręką wewnętrzną. To też może być źle odebrane na przykład w Wielkiej Brytanii. I takich rzeczy może być naprawdę zdecydowanie więcej, dlatego przed wyjazdem, szczególnie do egzotycznych krajów, warto się dowiedzieć, jakich gestów nie używać, a najlepiej chyba w ogóle nie gestykulować. No ale jak tu rozmawiać z ludźmi, do których się jedzie, a przy okazji jak się nie zna języka, no to przecież gestykulacja jest podstawowym językiem, który umożliwia dogadanie się, kiedy jesteśmy na wakacjach. Ale z tym uważajcie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
0: Reklama.
4: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Sukces Polski na zakończenie zawodów Lotto Gdynia Sailing Days. Brązowy medal wywalczyła Barbara Gmurek. Reprezentantka chojnickiego klubu żeglarskiego odniosła największy sukces w reprezentacji Polski. Gratulujemy. A w zawodach nad Zatoką Gdańską rywalizowało blisko 300 zawodniczek i zawodników z aż 49 państw. W Gdańsku rusza piłkarskie kino pod chmurką. Od 2 do 8 sierpnia na Ołowiance odbędzie się 5. edycja Football Film Festival. Wydarzenie to połączy piłkę nożną, film i spotkania z wyjątkowymi gośćmi. O nagrodę główną imienia Andrzeja Trojanowskiego powalczy 11 filmów, oczywiście o tematyce piłkarskiej. Wśród nich znalazło się m.in. produkcje o byłym kapitanie Lechii Gdańsk. Na uczestników czekają także pokazy fabularne w ramach piłkarskiego kina letniego, rozmowy z twórcami oraz atrakcji dla kibiców. Jednym z gości będzie Marcin Oleksy, reprezentant Polski w ME Futbolu i laureat nagrody FIFA za bramkę roku 2022. Festiwal odbędzie się na placu przy Filharmonii Bałtyckiej na Łowiance w ramach Jarmarku Świętego Dominika. Wszystkie projekcje i wydarzenia towarzyszące są bezpłatne, a pierwsze pokazy już w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 17. Natomiast sport w Radiu Norda FM powraca już jutro o 10.30. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
7: Dzisiaj wybierając się na dwór, zadbajmy o zabezpieczenie przed upałem i słońcem. Na termometrach zobaczymy wciąż.

0: Już dość wysokie wartości, choć nieznacznie niższe niż wczoraj. 22 stopnie Dębki, Władysławowo, Łebaustka, 26 Gdynia, Puck, Kosakowo, 27 Gniewino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica, 28 Wejherowo, Reda, Rumia, Luzino. Przelotne opady deszczu mogą się pojawiać, co więcej, po naszym regionie mogą dzisiaj krążyć burze, więc może też zagrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: wakacje. A co to znaczy wakacyjny luksus? Zapytano Polaków, co jest dla nich prawdziwym luksusem podczas wakacji i okazuje się, że luksusem dla nas Polaków jest przede wszystkim możliwość odpoczynku w ciszy i spokoju. I dlatego udajemy się na przykład nad morze latem, tam gdzie wiadomo, cisza, spokój, te wszystkie miejscowości na plażach, tłumy i dlatego my Polacy kochamy taki święty spokój. Jako ciszę i święty spokój, jako symbol luksusu wskazało 32,8% respondentów. Bliskość natury okazała się ważna dla 23% badanych. Prywatność i unikanie tłumów docenia prawie 23% ankietowanych. Wysoki standard hotelu za wakacyjny luksus uznało jedynie 16,5% uczestników badania. Luksusem staje się to, czego wielu Polakom najbardziej na co dzień brakuje, czyli cisza, prywatność, kontakt z naturą i odpoczynek od presji. Chociaż patrząc na nasze polskie plaże i zatłoczone kurorty, to te procenty jakoś mi się tak dziwnie nie zgadzają.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.

0: Nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
1: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
0: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki.

0: Lubelska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Reklama.

0: Muszę wam powiedzieć, że chyba lato dobiega końca, dlatego że bociany już się szykują do powrotu do ciepłych krajów, także jeżeli chodzi o lato, które jest w tym roku bardzo wyczekiwane, może chyba jednak nie przyjść. A jeżeli chodzi właśnie o lato i o pierwsze dni sierpnia, no to już wam szybciutko mówię, jak to wygląda nad morzem, w górach i na Mazurach. Nad polskim morzem w sobotę 21 stopni, pochmurno, w niedzielę 2 sierpnia 24 stopnie i przejściowe zachmurzenie. Jeżeli wolicie jednak Mazury, to w sobotę 23 stopnie burze z piorunami, a w niedzielę przejściowe zachmurzenie i również 23 stopnie. Jeżeli jednak pragniecie wybrać się w góry, to tu rzeczywiście będzie gorąco. W sobotę 32 stopnie, przejściowe zachmurzenie, a w niedzielę zachmurzenie duże i burze z piorunami, temperatura 26 stopni. Taki weekend szykuje nam lato i już drugi wakacyjny miesiąc, czyli sierpień. Ja życzę wam udanego weekendu. Mam nadzieję, że coś z tym fantem zrobicie, odpoczniecie i w poniedziałek, jeżeli musicie, nie macie urlopu, to wrócicie do porannego wstawania, a ja rano również dla was wstaję i zapraszam serdecznie na nasze poranne programy od poniedziałku do piątku. Za ten tydzień jak zwykle serdecznie dziękuję. Mówię wam miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
0: Reklama.
4: 17 osób w sprawie zabójstwa Iwony Cygan uniewinnionych. Wracają upały, są alerty również trzeciego stopnia. Inflacja na poziomie 3% to dane za lipiec. Dorota Wardecka. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszało wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w 1998 roku. To wyrok sądu w Rzeszowie zapadł po prawie 28 latach od głośnego zabójstwa w Szczucinie w województwie małopolskim. Proces trwał 8 lat. Rozpoczął się w czerwcu 2018 roku. Wśród 17 oskarżonych było 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Głównym oskarżonym był Paweł K., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jego ojciec Józef K. odpowiadał za współsprawstwo. Wśród oskarżonych jest także koleżanka zamordowanej, której zarzucono utrudnianie postępowania i składanie fałszywych zeznań. Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wyrok nie jest prawomocny. A teraz policyjne statystyki. Minionej nocy utonęła kolejna osoba w tym sezonie. To już 96 utonięć od początku czerwca. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i czujność podczas wypoczynku nad wodą. Woda to żywioł, chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, alarmują policjanci. Tym bardziej, że w najbliższych dniach wiele osób będzie szukać ochłody nad wodą. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Alert drugiego stopnia został wydany dla kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz części lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać nawet do 36 stopni. W mieście może to bardzo przeszkadzać, na plaży niekoniecznie.
5: Dobrze, że wróciły.
6: Lato musi być latem. Ci są urlopy, mają wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
7: Było bardzo chłodno. A teraz to już naprawdę jest pięknie.
8: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
4: A jeśli na zewnątrz, to szukać cienia, pić wodę i osłaniać głowę. Najlepiej unikać też przebywania na słońcu w godzinach, w których operuje ono najsilniej. O 3% w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły ceny towarów i usług w lipcu. Takie szacunkowe dane podał właśnie GUS. Ekonomiści nie są

0: są zaskoczeni, oczekiwali właśnie takiego wskaźnika inflacji. Ligę Mistrzów polskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie pięć naszych drużyn wciąż jest w grze o awans do dwóch pozostałych europejskich rozgrywek. Trzy powalczą o Ligę Europy, dwa o Ligę Konferencji. Michał Waszkiewicz.
1: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejarz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvík z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS.
0: Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdyńscy policjanci przeprowadzili działania pod nazwą TIR, skierowane przede wszystkim do kierowców samochodów ciężarowych. Mundurowi skontrolowali ponad 200 pojazdów, wystawili 41 mandatów i zatrzymali 12 dowodów rejestracyjnych. Celem akcji było ograniczenie liczby zdarzeń drogowych związanych z transportem towarów oraz wyeliminowanie z ruchu kierowców i pojazdów stwarzających zagrożenie. Funkcjonariusze sprawdzali m.in. stan techniczny ciężarówek, sposób przewożenia ładunków, czas pracy kierowców oraz ich trzeźwość. Podczas działań funkcjonariusze skontrolowali 201 samochodów, w tym 135 ciężarówek. Wystawili 41 mandatów, z czego 31 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Wobec trzech kierowców skierowano do sądu wnioski o ukaranie, a dwóch zostało pouczonych. Policjanci zatrzymali również 12 dowodów rejestracyjnych z powodu nieprawidłowego stanu technicznego pojazdów. Dwie skontrolowane ciężarówki były niedopuszczone do ruchu. Rolnicy z gminy Potęgowo od 1 do 31 sierpnia będą mogli składać wnioski o zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. O możliwości odzyskania podatku przypomina Urząd Gminy, zachęcając do dotrzymania obowiązujących terminów. O zwrot mogą ubiegać się właściciele użytków rolnych, którzy wykorzystują olej napędowy do prowadzenia działalności rolniczej. Wnioski należy złożyć do właściwego organu samorządu, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z miejscem położenia gruntów. Samorząd przypomina, że sierpniowy nabór dotyczy zwrotu podatku w ramach limitu obowiązującego w roku 2026. Złożenie kompletnego wniosku w wyznaczonym terminie jest warunkiem uzyskania częściowego zwrotu kosztów poniesionych na zakup paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. W sobotę 1 sierpnia plaża wschodnia w Ustce przy zejściu numer 27 zamieni się w arenę sportowych emocji i rodzinnej zabawy. Wszystko w ramach Grand Lubicz Festiwalu Uzdrowiska. Już od godziny 10 prowadzone będą zapisy do Mistrzostw Uzdrowiska w wypłukiwaniu bursztynu. W rywalizacji mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy, jak i turyści bez względu na wiek. Każdy znaleziony bursztyn uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą na pamiątkę. O godzinie 15 rozpocznie się pokaz strongmanów. W programie znalazły się widowiska, konkurencje siłowe, a do części z nich organizatorzy zamierzają zaprosić również publiczność. Kolejnym punktem wydarzenia będą zawody w przeciąganiu liny. Zapisy ruszą o godzinie 17. Organizatorzy czekają na czteroosobowe mieszane drużyny. Na najlepszych czekają nagrody, m.in. vouchery na zabiegi odnowy biologicznej, karty prezentowe oraz kolacja dla całego zespołu. Kolejna edycja Pchlego Targu zawita do Redy. Już w najbliższą niedzielę w Parku Reda będzie można znaleźć oryginalne przedmioty, drobiazgi z duszą, zabawki czy kolekcjonerskie perełki, które czekają na nowych właścicieli. To świetna okazja, by sprzedać niepotrzebne rzeczy lub znaleźć coś wyjątkowego. To wszystko już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia w godzinach 11-16. Nie obowiązują opłaty za stoisko. W Pchlim Targu mogą uczestniczyć osoby fizyczne. Uczestnik we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych przedmiotów. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy, zawiera ubrania, książki, płyty gry, zabawki, filmy antyki, galanterię domową, wyroby dekoracyjne, biżuterię, aparaty fotograficzne, ich część, instrumenty muzyczne, ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie czy na przykład obrazy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Na razie robi się coraz cieplej, choć tak szczerze to dzisiaj w ciągu dnia nie będzie bardzo dużych różnic w temperaturze między porankiem a południem, bo w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 26 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 27.

0: Siódemkę w Gniewinie Słupsku-Lęborku, Kobylnicy 28 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie. A koło 7 rano to na termometrach mieliśmy już 22 stopnie. Może popadać dzisiaj, może pogrzmieć, a ma z czego padać, bo zachmurzenie będzie dość duże.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: proponuję zrobić to w towarzystwie najlepszej muzyki oraz moim. Zapinamy więc pasy i ruszamy. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

japońskiej wyspie Kyushu trwa usuwanie skutków trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1. Wstrząsy zniszczyły domy, przewróciły komin fabryczny i doprowadziły do eksplozji w centrum handlowym. Potwierdzono śmierć co najmniej 25 osób, a 86 zostało rannych. Ponad 9 tysięcy mieszkańców schroniło się w punktach ewakuacyjnych, gdzie dodatkowym zagrożeniem jest upał. Część ludzi woli spać w samochodach i namiotach, ponieważ obawia się wstrząsów wtórnych. Ratownicy nadal przeszukują najbardziej zniszczone budynki. Japonia jest jednym z najlepiej przygotowanych na trzęsienia ziemi krajów świata, ale nawet tam kilka minut potrafi całkowicie zmienić życie całych miejscowości.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko

0: trzy próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
0: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
0: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
0: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
4: www.arkabud.pl.
6: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
2: Reklama.
7: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Lechia Gdańsk zagra dziś z Wartą Poznań w ramach drugiej kolejki Betlig pierwszej ligi. Jednak skład biało-zielonych do ostatniej chwili pozostaje niewiadomą. Klub uregulował zaległości finansowe wobec PZPN i FIFA, dzięki czemu czeka tylko już na formalne zniesienie zakazu transferowego i rejestrację nowych zawodników. Jeśli wszystkie procedury zostaną zakończone przed pierwszym gwizdkiem, trener Władysław Łupaszko będzie mógł skorzystać z trzechletnich wzmocnień Samuela Kopaska, Danuły Maława i Jakuba Atkonisa. Do treningów wrócili m.in. Rifer Kapić, Bogdan Wiunik i Bujar Plana. Pewne jest natomiast, że przeciwko poznańskiej Warcie nie zagra Kacper Sezonienka. Skrzydłowy opuszcza Lechię i przenosi się do włoskiego Hellasu Verona. Wartość transferu ma wynieść 1 000 000 euro, a dodatkowy 500 000 klub może otrzymać w formie bonusów. Trener Władysław Łupaszko przyznaje, że zespół przygotowuje się na dwa warianty składu i dopiero decyzja o rejestracji nowych piłkarzy przesądzi, kto będzie do jego dyspozycji w dzisiejszym spotkaniu na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Początek spotkania o godzinie 20.30. Tref Sopot wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do żółto-czarnych po 11 latach wraca reprezentant Polski Michał Michalak. 32-letni koszykarz podpisał kontrakt do 2029 roku z opcją wcześniejszego rozwiązania umowy. Michalak występował w Sopocie w latach 2012-2015, a ostatnie dwa sezony spędził w Anwilu Włocławek. W minionych rozgrywkach był najskuteczniejszym polskim zawodnikiem ligi, zdobywając średnio 13,5 punktu na mecz. Nowy trener Trefla Krzysztof Różyk podkreśla, że Michalak to wszechstronny i doświadczony zawodnik, który potrafi brać odpowiedzialność w decydujących momentach spotkań i będzie także wzorem dla młodych graczy. Sam koszykarz przyznaje, że do powrotu przekonała go m.in. możliwość ponownej współpracy z Różykiem. Jak mówi, od pierwszego przyjazdu do Sopotu w 2012 roku związał się z regionem i dlatego może powiedzieć, że wraca do domu. To kolejne wzmocnienie Trefla Sopot. Wcześniej do zespołu dołączyli Kacper Marchewka i Karol Prochorowicz. Sport w Radiu Nord FM powraca już o 17.30. Tymczasem dobrego dnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
8: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milan.

0: Rano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Choć wysoka temperatura się utrzymuje, to pogoda zapowiada nam pewne tąpnięcie pogodowe. Teraz będzie już troszkę chłodniej przez kolejne dni, choć to nie będzie jakaś wielka zmiana w pogodzie. Ale o tąpnięciu jak mowa chodzi mi przede wszystkim o to, że po regionie krążyć mogą dzisiaj burze i może troszkę popadać. Ale na termometrach wciąż wartości wysokie. 22 stopnie Dębki, Władysławowo, Łebałstka, 26 Gdynia, Puckosakowa, 28 Wejherowo, Ryda, Rumia, 27 Słupsk, Lębor, Kobylnica.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Roberto Mancini po raz drugi obejmuje reprezentację Włoch. Zadanie jest ogromne, bo czterokrotni mistrzowie świata nie zakwalifikowali się już na 3 kolejne mundiale. Mancini prowadził kadrę od 2018 do 2023 roku. W tym czasie Włosi wygrali Mistrzostwa Europy i zanotowali serię 37 spotkań bez porażki. Do sztabu dołącza również Claudio Ranieri, który obejmie funkcję dyrektora technicznego. Włosi łączą więc dwóch szkoleniowców doskonale znających presję, wielkie kluby i wymagania kibiców. Mancini nie wraca po spokojną emeryturę przy linii bocznej. Ma odbudować reprezentację, która wciąż nosi 4 gwiazdki na koszulce. Ale mundial zaczęła oglądać głównie w telewizji.
1: Reklama. Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczne.

0: Piękny dom.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi

0: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Reklama.

Miś w niebieskim płaszczu i czerwonym kapeluszu ponownie pakuje walizkę. Kanal Plus potwierdził, że trwają prace nad czwartym aktorskim filmem o Paddingtonie. Szczegóły fabuły, obsada i termin premiery pozostają tajemnicą, ale twórcy zapowiadają udział nazwisk z najwyższej filmowej półki. Seria stała się jednym z największych międzynarodowych sukcesów należącego do grupy studia Studio Canal. Połączenie brytyjskiego humoru, rodzinnych emocji i bohatera znanego z książek Michaela Bonda działa na widzów niezależnie od wieku oraz kraju. Paddington przeżywał już przygody w Londynie i Peru. Kolejna część musi więc znaleźć miejsce, w którym kanapka z marmoladą nadal będzie ważniejsza niż najbardziej efektowna scena akcji.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Reklama.
4: Upały i burze, za chwilę komplet ostrzeżeń pogodowych. Wrócimy też do wyroku w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Będzie również o rosnącej liczbie stulatków w Polsce. Marcin Szamiński, witam i zapraszam. Tylko północ kraju, od Szczecina przez Trójmiasto po Elbląg, bez jakichkolwiek ostrzeżeń pogodowych. W pozostałych regionach uważajcie na upały, to głównie alerty drugiego stopnia, ale na południowym zachodzie i w południowo-wschodniej Polsce trzeciego, najwyższego, tam nawet 37 stopni w cieniu. W większej części wschodniej Polski po południu i wieczorem także alerty pierwszego stopnia przed burzami z ulewami, silnym wiatrem, a miejscami gradem. Upały zachęcają do wizyt nad wodą i nie zawsze się to dobrze kończy. Minionej doby utonęła kolejna osoba, a od początku czerwca brawura nad wodą kosztowała życie 96 osób, podaje policja. Najwięcej utonięć zanotowano w upalny weekend pod koniec czerwca. Ratownicy proszą więc o rozsądek.
5: Najważniejszym błędem, z którym mierzymy się co roku, jest niestety alkohol. Co roku to się powtarza. Najwięcej ofiar w wodzie to są właśnie osoby po spożyciu alkoholu.
4: Mówi ratownik z Bydgoszczy Szymon Różański. Blisko 90% wszystkich ofiar utonięć w Polsce to mężczyźni. Tyle jeśli chodzi o kraj. Polski resort dyplomacji ostrzega też przebywających lub udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie są przekazywane przez służby greckie wraz z zaleceniami, także w języku angielskim w formie komunikatu push na telefony. Sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-latki Iwony Cygan. To pierwszy wyrok w jednej z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zbrodni ostatniego ćwierćwiecza w Polsce. Proces ruszył 20 lat od zbrodni i trwał 8 lat. Marcin Starzec.
6: Uniewinnieni zostali Paweł i Józefka, główni oskarżeni o samozabójstwo, a także Renata i Grzegorz D. i policjanci ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej. Łącznie 17 osób. Tym samym sąd okręgowy w Rzeszowie zakończył proces trwający od 2018 roku. Sąd podkreślił, że nie znaleziono żadnych dowodów, ani odcisków palców, ani śladów, które łączyłyby oskarżonych ze zbrodnią z 1998 roku. Same obrażenia Iwony Cygan nie pozwalają nawet ustalić, czy działał jeden sprawca, czy kilku. W trakcie odczytywania uzasadnienia zasłabł ojciec ofiary. Musiała mu zostać udzielona pomoc. Sam wyrok nie jest prawomocny.
4: Pracował w jednej z lubelskich restauracji i miał planować podpalenie ogromnego magazynu w Chełmie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Białorusi Witalijowi S., informuje ABW. 28-latek odpowie za przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu wymierzonego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Może mu grozić do 8 lat więzienia. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenia honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu już o ponad 200 więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorowe

0: nową emeryturę, mieszka na Mazowszu.
1: Na informacje z regionów Norda FM zapraszam Michał Jarosz. Wakacje to nie tylko czas na wypoczynek, ale i na korzystanie z ciekawych atrakcji. W Wejherowskim Parku najmłodsi mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z książką i teatrem. Pomimo tego, że pogoda sprzyjała przede wszystkim plażowaniu, to nie zabrakło chętnych, aby spędzić czas nieco inaczej, korzystając z tego, co przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowskim Parku.
2: Dzięki współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie możemy po raz kolejny gościć na tarasie pałacu z naszą biblioteką, z czego bardzo się cieszymy, bo jest to taki nasz dodatkowy punkt podczas wakacji, gdzie właśnie możemy być bliżej naszych czytelników, gdzie możemy zaoferować też wszystko to, co właśnie biblioteka ma w swoim zanadrzu, także dla turystów, dla osób, które właśnie odwiedzają nasz piękny park. I rzeczywiście w czwartki już tradycyjnie o godzinie 12 w samo południe pojawiają się pokazy teatrzyku Kamishibai dla naszych najmłodszych czytelników. Cieszy się to ogromnym zainteresowaniem i dodatkowo taką atrakcją są paszporty małych czytelników, w których to nasi mali czytelnicy właśnie zbierają specjalne pieczątki z pobytu podczas każdego z pokazów.
1: Mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. Tymczasem to spotkanie z teatrem jest zupełnie inne niż inne i bardzo mocno angażuje samych widzów w uczestnictwo.
2: Bo jest to forma, która łączy opowiadanie historii, jej czytanie właśnie z obrazkami. Jest teatrzyk obrazkowy, który właśnie mieści się w małej magicznej skrzynce. Zawsze opowiada damy to w ten sposób, że te książeczki, które gdzieś tam są na półkach naszych wypożyczalni w trakcie wakacji właśnie pakują się do takiej walizki po to, żeby być bliżej dzieci i tutaj w parku wyskoczyć z tych walizek i przytaczać te wszystkie piękne historie. Mamy również przeróżną tematykę. Dzisiaj akurat jest bardzo, bardzo taka ciepła, bo jest Przytul mnie, więc dużo jest o emocjach i o tym, jak właśnie miło rodzinnie spędzić czas.
1: Dodaje Magdziarczyk-Plebanek. Tego typu spotkania odbywają się co tydzień przez całe wakacje, a więc okazji do spotkania z takiego rodzaju teatrem jeszcze nie zabraknie. Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Lęborka na rok 2027. Mieszkańcy zgłosili 9 propozycji, z których 8 zostało zakwalifikowanych do głosowania. Jeden projekt odrzucono na etapie oceny merytorycznej, a jeden został przeniesiony z kategorii dużych do małych projektów inwestycyjnych. Do wrześniowego głosowania trafią 2 projekty nieinwestycyjne, 3 małe projekty inwestycyjne, 2 duże projekty inwestycyjne oraz 1 propozycja w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie zgłoszenia zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z obowiązującymi zasadami. Kolejnym etapem będzie losowanie kolejności projektów na kartach do głosowania, które odbędzie się 20 sierpnia. Do końca sierpnia opublikowana zostanie również ostateczna liczba projektów. Głosowanie mieszkańców zaplanowano od 10 do 23 września, a wyniki tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mają zostać ogłoszone do 30 września. Dramatyczna akcja ratunkowa na nieostrzeżonej plaży w Ustce. Przy zejściu numer 21 z wody wyciągnięto nieprzytomnego mężczyznę. Według nieoficjalnych informacji poszkodowany unosił się twarzą w dół. Służby nie potwierdzają jednak, czy zaczął się topić, czy wcześniej zasłabł. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Jeszcze przed przyjazdem ratowników resuscytację krążeniowo-oddechową rozpoczęły osoby przebywające na plaży. Następnie akcję przejęli strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 3 w Ustce, którzy udzielali mężczyźnie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Jego stan zdrowia nie jest obecnie znany.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Południe już za nami, weekend zbliża się wielkimi krokami. Na termometrach 22 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 26 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 27 w Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 28 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie umiarkowana i duża ilość chmur. Może popadać, może pogrzmieć. No i jeszcze informacja dla plażowiczów. Temperatura wody w polskim morzu waha się między 18 a 19 stopniami Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Słuchajcie radia Norda FM.

świecie luksusu zmienia się przedmiot pożądania. Sprzedaż kosztownych torebek i butów wyhamowuje, natomiast biżuteria przeżywa wyjątkowo mocny okres. Właściciel marek Cartier oraz Van Cleef & Arpels zwiększył sprzedaż ozdób aż o 24%. Rosną również jubilerskie części koncernów Kering, Hermes i LVMH. Młodsi klienci coraz częściej uznają drogie torebki za przewartościowane, natomiast złoty pierścionek albo naszyjnik traktują jako przedmiot trwalszy, bardziej osobisty, a czasem również jako inwestycje. Domy mody, które przez lata budowały potęgę na skórzanych akcesoriach, muszą więc przestawiać witryny. Najważniejszym symbolem statusu przestaje być logo noszone pod pachą. Coraz częściej błyszczy znacznie dyskretniej.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych.

0: dentystycznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Reklama.

Irlandzka muzyka straciła jednego ze swoich najbardziej charakterystycznych twórców. Glenn Hansard zginął w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. Miał 56 lat. Świat poznał go m.in. dzięki filmowi Once i piosence Falling Slowly, za którą wspólnie z marketą Irglową otrzymał Oscara. Wcześniej kierował zespołem The Frames, a później występował w duecie The Swell Season. Musicalowa wersja Once zdobyła na Broadwayu 8 nagród Tony. Hansard był również znany z ulicznych występów organizowanych w Dublinie w Wigilię, podczas których zbierano pieniądze dla osób bezdomnych. Zaczynał jako muzyk grający na chodniku. Odszedł jako artysta, którego utwory wróciły na ulice, sceny i playlisty na całym świecie.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
5: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
0: Reklama.

YouTube dołączył do Mety i odwołał się od wyroku w jednej z najważniejszych spraw dotyczących uzależnienia od mediów społecznościowych. Ława przysięgłych uznała, że Instagram i YouTube ponoszą odpowiedzialność za krzywdę młodej użytkowniczki, która zaczęła korzystać z platform jako dziecko. Zasądzono 6 milionów dolarów odszkodowania, wskazując m.in. na automatyczne odtwarzanie oraz mechanizmy zachęcające do niekończącego się przewijania treści. Firmy odrzucają zarzuty i domagają się nowego procesu. Stawką jest znacznie więcej niż jedna wypłata. Podobnych pozwów przygotowano tysiące, dlatego ostateczne rozstrzygnięcie może zmusić największe platformy do przebudowania funkcji, które przez lata miały zatrzymywać użytkownika jeszcze przez jeden film i kolejny ruch palcem.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
1: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
5: Celny strzał zaczyna się.

0: się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Na małą kulturalną przechadzkę po regionie na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Zobaczmy, co tam ciekawego się u nas dzieje. Oczywiście, jeśli chodzi o tą sferę kulturalną, ale też może bardziej odrobinę rozrywkową. Podwórko wyobraźni już dziś zagości na łebskim Deptaku. Równo o godzinie 17 na Deptaku rozpocznie się wydarzenie Podwórko wyobraźni. Potrwa do 20. Organizowane jest w ramach 17 Festiwali Działań Kreatywnych. Warsztaty poprowadzi Michał Malinowski z Muzeum Bajek, który zaprosi uczestników do wspólnej zabawy oraz twórczych działań rozwijających wyobraźnię. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zadanie zostało sfinansowane przez gminę miejską Łeba. A z Łeby my się teraz przenosimy do Lęborka, bo tutaj też atrakcji nie brakuje, a my powiemy o jednej takiej bardziej filmowej. Lęborskie Centrum Kultury Frygata zaprasza na sierpniowe spotkanie z cyklu Frygata dla seniorów. W ramach cyklu raz w miesiącu organizatorzy proponują dojrzałym widzom specjalne seanse w samopołudnie. Zaproszeni są szczególnie wszyscy członkowie stowarzyszenia i grupy zrzeszającej osoby starsze. Seanse przeznaczone są dla widzów w każdym wieku, którzy czują się młodzi duchem i kochają kino. Tym razem w ramach cyklu Fregata dla seniorów 4 sierpnia obejrzymy produkcję pod tytułem Kumotry. To historia przyjaźni kobiet zamieszkujących wymierającą polską wieś w rumuńskich Karpatach. Hanka i Bronka pochowały już mężów, dzieci wyjechały za granicę w poszukiwaniu innych, lepszych perspektyw. Samodzielne i niezależne bohaterki imponują pogodą ducha, choć ich rzeczywistość nieubłaganie odchodzi w przeszłość. Pozostają wspomnienia o czasach, które już nie wrócą i wspólne stawianie czoła wyzwaniom codzienności.

0: Reklama.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Zapraszamy do...

0: nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama. Link do poradnika bezpieczeństwa przeciążył rządowe strony. Groźba 20 lat więzienia za spowodowanie tragedii na drodze to w Wielkopolsce. Za chwilę też dane o inflacji i co ze stopami procentowymi. Marcin Krzemiński wraca do normy. Dostęp do rządowych stron internetowych. Jak mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wcześniejsze problemy to wynik dużego zainteresowania po tym, jak obywatele otrzymywali SMS-y rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Wicepremier przyznał, że ruch na stronie przerósł oczekiwania władz.
2: Wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie i nawet dzieci wiedzą, że to może powodować, że ruch sieciowy będzie się wzmacniał.
1: Poradnik kryzysowy zawiera m.in. informacje o stosowanych w Polsce sygnałach alarmowych oraz jak zachować się, gdy nie ma dostępu do miejsca schronienia. Nawet 20 lat więzienia grozi Damianowi B., który według śledczych, będąc pijanym, spowodował w Kamiennej pod Szamotułami tragiczny wypadek, w którym zginęły 3 osoby. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Damian B., jadąc z żoną i córkami, nie zachował ostrożności, wyprzedzając ciężarówkę i samochód osobowy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
3: Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie. Śmierć poniosło 3 pasażerów tego pojazdu.
1: Obecnie podejrzany jest w szpitalu, ma tam jutro usłyszeć zarzuty. Śledczy zamierzają też skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Na 25 kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Część z nich zamknięto z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. Na 5 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu zakwitu sinic i wykrycia bakterii E. coli. Aktualne informacje o stanie kąpielisk, przypomnę, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sejm opowiedział się za udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 240 posłów, przeciwko było 205, a jedna osoba wstrzymała się od głosowania. To nie ucieszy posiadaczy kredytów. Wzrost inflacji może zniechęcać Radę Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych, mówią ekonomiści PKO BP. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług wzrosły w lipcu o 3% porównując rok do roku. Zdaniem ekspertów przy takich warunkach obniżek stóp procentowych można się spodziewać dopiero w połowie 2027 roku. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też 2 sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
4: Między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica.
1: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
5: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Gniewino. Już niedługo będą mieli oni okazję oglądać premiery kinowe w nowym kinie JO. Sala widowiskowo-kinowa w Centrum Kultury w Gniewinie działa już od wielu lat. Niedługo jednak zamieni się ona w prawdziwe kino.
6: Po wielu latach starań gdzieś ten pomysł kiełkował wśród pracowników Centrum Kultury. No i wreszcie będzie efekt, więc ten projekt się zrealizuje w drugiej połowie.

0: W połowie września. Już teraz zapraszam na otwarcie kina Jo. Mogłoby się wydawać niektórym, że po co kino, skoro mamy w domu możliwość oglądania i też na coraz lepszym sprzęcie i jest sporo platform streamingowych, gdzie możemy sobie obejrzeć film, ale myślę, że nie, że właśnie kino się broni też i w Polsce i na świecie, ponieważ to jest zupełnie inna atmosfera.
1: Mówi wójt gminy Gniewino Violetta Majer-Schreder, ale także inne warunki i technologia, która zagości w tym miejscu wraz z rozpoczęciem działalności kina Jo.
2: Na chwilę obecną rzeczywiście ten ekran jest dość mały. Do momentu otwarcia kina powstanie o wiele większy ekran. Ekran około 6,5 metra będzie mieć szerokości, więc praktycznie dwa razy większy niż ten, który jest obecnie. Oprócz tego będziemy mieć projektor, który nazywa się DCP. Jest to projektor klasy takiej kinowej, które wszystkie kina, które działają w całej Polsce mają i my też będziemy taki mieć. Dzięki temu będziemy mogli Państwu tutaj serwować najlepsze, najnowsze premiery.
1: Tłumaczy organizator wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury i Bibliotece w Gniewinie Jędrzej Kubiaczek. I to zarówno te polskiego, jak i światowego kina, które dotychczas oglądać można było jedynie w większych miastach naszego regionu, nie zabraknie też ciekawych inicjatyw. Dokładna data rozpoczęcia działalności kina nie jest jeszcze znana, jednak pierwsze pokazy filmowe mają odbyć się już we wrześniu. Gmina Główczyce poinformowała o śmierci Agnieszki Kułakowskiej, byłej dyrektor przedszkola gminnego w Główczycach oraz wieloletniej radnej gminy. W opublikowanym komunikacie samorząd przekazał rodzinie, bliskim i przyjaciołom zmarłej wyrazy współczucia, podkreślając jej wieloletni wkład w życie lokalnej społeczności. Agnieszka Kułakowska przez wiele lat związana z gminną oświatą jako dyrektor przedszkola gminnego w Główczycach odpowiadała za funkcjonowanie placówki i edukację najmłodszych mieszkańców. Równocześnie angażowała się w działalność samorządową przez wiele lat, pełniąc mandat radnej gminy Główczyce i uczestnicząc w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju lokalnej wspólnoty. Władze gminy zaznaczają, że swoją pracą i zaangażowaniem pozostawiła trwały ślad w historii samorządu oraz lokalnej oświaty. W oficjalnym komunikacie samorząd złożył rodzinie i najbliższym szczere wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia, podkreślając, że mieszkańcy zapamiętają Agnieszkę Kułakowską jako osobę oddaną pracy na rzecz społeczności Główczyc. Zabytkowa kamienica przy ulicy Psiepole 12 w Słupsku przejdzie kompleksowy remont. Budynek znajduje się w pobliżu dawnego wczesnośredniowiecznego grodu, w miejscu którego stoi dziś kościół. Niewykluczone, że przed wiekami także teren obecnej ulicy był częścią podgrodzia. Działka była zabudowana już w XVIII wieku. W 1833 roku kupił ją garbarz Johann Schneider, który dzięki przepływającemu w pobliżu strumieniowi uruchomił tam garbarnię. Nieruchomość pozostawała w rękach jego rodziny aż do 1945 roku. Obecny wygląd kamienica zyskała po przebudowie przeprowadzonej pod koniec XIX wieku. Budynek wraz z nieistniejącą już oficyną zamieszkiwali głównie robotnicy i wdowy. Historyczne przekazy wskazują również, że jego frontowa elewacja była bogato zdobiona. Gmina miasta Słupsk zdecydowała o generalnym remoncie nieruchomości w ramach pierwszego etapu kompleksowej termomodernizacji komunalnych budynków wielorodzinnych. Prace obejmą m.in. ocieplenie budynku i dachu, przemurowanie kominów, wymianę okien i drzwi, a także modernizację instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w częściach wspólnych. Zmieni się również sposób ogrzewania kamienicy. Inwestycje ma poprawić jej stan techniczny, ograniczyć zużycie energii i przywrócić dawnemu budynkowi należne miejsce w historycznej zabudowie Słupska.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Teraz to już każda minuta zbliża nas do weekendu, a i dzisiaj pogoda jest całkiem przyjemna, taka, że troszkę jakoś lżej się znosi to oczekiwanie przed sobotą i niedzielą. Na termometrach 22 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 26 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 27 w Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 28 w Wejherowie, Radzierum i Luzinie. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie dość duża ilość chmur. Z tych chmur mogą pojawić się dzisiaj opady, co więcej po regionie krążą burze.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska.

Kiyoshi Kurosawa przez dekady budował napięcie ciszą, pustymi korytarzami i poczuciem, że zagrożenie czai się tuż poza kadrem. Teraz japoński mistrz horroru nakręcił swój pierwszy film samurajski. The Samurai and the Prisoner opowiada o konflikcie feudalnych władców, zdradzie i mechanizmach władzy. Produkcja została dobrze przyjęta w Cannes, a w Japonii stała się najpopularniejszym filmem w karierze reżysera. Kurosawa wykorzystał historyczne lokacje w Kioto i szerokie ujęcia przypominające klasyczne widowiska Akiry Kurosawy, z którym nie jest spokrewniony. Nie zrezygnował jednak z własnego stylu. Zamiast nieustannego szczęku mieczy zostawia widzowi czas, by zauważył, że najgroźniejsza postać czasem nawet nie podnosi głosu.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
4: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla...
5: Nie zwlekaj. Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
0: Reklama.

Canal Plus podpisał największą umowę inwestycyjną w swojej historii. Grupa przeznaczy 980 milionów euro na produkcję francuskich i europejskich filmów. Porozumienie będzie obowiązywać przez 5 lat, począwszy od 2028 roku. Dla branży oznacza to pieniądze na nowe scenariusze, debiuty reżyserskie i produkcje, które bez silnego partnera mogłyby nigdy nie trafić na plan. Canal Plus zachowa również możliwość pokazywania kinowych premier we Francji już 6 miesięcy po wejściu na duży ekran, wcześniej niż większość międzynarodowych platform. Gdy streaming walczy o uwagę kolejnymi serialami, europejskie kino otrzymuje finansowy argument, by nadal opowiadać własne historie, zamiast kopiować te najłatwiejsze do sprzedania wszędzie.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach.

0: i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
1: Reklama.

Ludzie posługują się obecnie około 7500 języków. Badacze szacują jednak, że w najbardziej różnorodnym okresie historii mogło ich istnieć jednocześnie od 30 do ponad 75 tysięcy. Liczba zaczęła spadać wraz z rozwojem wielkich imperiów, migracjami, kolonializmem i zastępowaniem lokalnej mowy językiem dominującym w szkołach, administracji oraz handlu. Około połowa używanych języków jest obecnie uznawana za zagrożone. 90% mieszkańców planety komunikuje się przy pomocy zaledwie 10% wszystkich języków. Każdy z pozostałych przechowuje własne określenia krajobrazu, rodzinne opowieści, sposób żartowania i pamięć o przodkach. Zniknięcie języka nie oznacza więc tylko utraty słów. To zamknięcie całej biblioteki, której często nigdy nie zapisano.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnym obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
3: www.arkabud.pl.
5: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj

0: prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji.

0: restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.
3: Gwałtowne burze i wysokie temperatury. Za chwilę wrócimy do alertów. Potem kolejne informacje o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Będzie też piknik stowarzyszenia byłego premiera. Marcin Krzemiński. Najpierw jednak ważna informacja dotycząca Krakowa. Premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta tego miasta na niedzielę 27 września. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Będą im towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty najniższego stopnia dotyczą województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i podlaskiego oraz północnej części lubelskiego, a także części mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na pozostałych obszarach tych regionów obowiązuje drugi stopień alertu, który wydano również dla części województwa łódzkiego i całego Dolnego Śląska. Dodam, że aktywne pozostają też alerty przed upałami, które lokalnie sięgają trzeciego najwyższego w skali stopnia. To na południowym zachodzie oraz południowym wschodzie kraju. Tam nawet 36-37 stopni. Biegli przeprowadzą analizę materiałów wybuchowych, które znajdowały się w rosyjskiej rakiecie. Obiekt runął wczoraj nad ranem w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Nie ma wątpliwości, że pochodzi z Rosji. W jego identyfikacji pomógł ekspert z Ukrainy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie rakiety, nie pozostawia złudzeń.
5: Wstępne czynności pozwoliły nam na poczynienie kategorycznych stwierdzeń. Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku. To są jedyne informacje, które mogę podać na ten temat.
4: Prokurator dodaje, że teraz powołani zostaną biegli, między innymi z zakresu badań chemicznych czy biologicznych, ale nie tylko.
5: W dalszej kolejności planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku.
4: Na miejscu wybuchu rolnicy cały czas znajdują jakieś szczątki. Prokuratura informuje, że można je przekazywać policji i żandarmerii wojskowej, ale zdaniem śledczych kluczowe elementy rakiety zostały zabezpieczone już wcześniej.
3: W starej fabryce na warszawskiej Pradze trwa event organizowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jest scena rozmów i Hyde Park i specjalny teren do grillowania. To ma być festiwal idei, a nie rozmowy o rozłamie w PiS-ie, podkreślają politycy związani z byłym szefem rządu. Choć zdaniem niektórych czas na młodszych niż obecni liderzy najważniejszych partii.
6: Rozwody też się zdarzają w życiu ludzi. Przychodzi taki powoli czas, że dwóch takich panów emerytów, Donald i Jarosław, powinni za swoje zasługi dostać podziękowanie.
3: Wśród zaproszonych gości jest m.in. arcymistrz szachowy Garry Kasparow. W czerwcu z usług kolei skorzystało ponad 39 milionów pasażerów, to prawie 8,5% więcej niż rok wcześniej, podał Urząd Transportu Kolejowego. Z drugiej strony to wynik o 2,3 miliona mniejszy niż w rekordowym maju. Za to jednak w czerwcu średnia odległość przejazdu pasażera była o ponad 4 km dłuższa niż we wspomnianym maju.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Odwiedzając Skansen w Nadolu, można teraz skorzystać z nowej formy jego zwiedzania. Przygotowany został audioprzewodnik w trzech językach. Znajdujący się w Nadolu Skansen, Zagroda Gburska i Rybacka, czyli filia Muzeum Ziemi Puckiej, jest jedną z najciekawszych atrakcji pokazujących kulturę kaszubską i dawne życie mieszkańców tych ziem. Teraz odwiedzający to miejsce mogą dowiedzieć się nieco więcej, słuchając na przykład o znajdującym się w nim ogrodzie kwietnym.
8: Mamy tutaj bardzo fajny audioprzewodnik w trzech językach, w języku polskim, w języku kaszubskim, w języku angielskim. Jest to bardzo fajna sprawa, dlatego że ten turysta może oczywiście dużo rzeczy się dowiedzieć o naszym Skansenie, o sprzętach, które tutaj mamy, o życiu mieszkańców w tamtych czasach. Wystarczy, że zgłosi chęć takiego wypożyczenia audioprzewodnika. Koszt tego audioprzewodnika to jest 12 zł. Myślę, że cena bardzo fajna, niska. Tym bardziej, że wiedza, która jest zawarta w tym audioprzewodniku, jest naprawdę bardzo istotna dla osób, które chcą się tutaj dowiedzieć o tej zagrodzie górskiej.
7: Tłumaczy opiekun ekspozycji w Skansenie w Nadolu Krystyna Bekisz. I tak nie brakuje wielu ciekawostek.

0: statystyk i przede wszystkim opisów tego, co widzimy w samym skansenie.
1: Mamy tutaj oznaczenia na skansenie, trzeba szukać takich zielonych tabliczek z numerkami. Podchodzimy z audioprzewodnikiem, włączamy sobie odpowiednią cyferkę na audioprzewodniku i wtedy rozpoczynamy zwiedzanie po skansenie. Dowiemy się o rodzinie gburów, czyli rodzinie bogatego gospodarza. Dowiemy się też o rodzinie rybackiej. Mamy tutaj chatę rybacką umieszczoną na terenie skansenu. Możemy dowiedzieć się też wiele rzeczy na temat sprzętów, ogrodów, życiu tych mieszkańców tutaj we wsi na dole.
0: Dodaje Bekisz. Warto więc skorzystać z tej opcji, przede wszystkim odwiedzić skansen w Nadolu, który otwarty jest od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18, a w weekend od 10 do 17. Alpaki i lama z Fundacji Alpaki na Kaszubach Pomorskiego Centrum Alpakoterapii były gośćmi kolejnego spotkania letniej czytelni organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku. Wydarzenie odbyło się przy ulicy Staromiejskiej i zgromadziło wielu najmłodszych mieszkańców oraz ich opiekunów. Największą atrakcją była możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. Uczestnicy mogli je pogłaskać, przytulić, zrobić pamiątkowe zdjęcie oraz poznać ciekawostki dotyczące ich życia, zachowania i roli, jaką odgrywają w alpakoterapii. Po spotkaniu z niezwykłymi gośćmi dzieci uczestniczyły w kolejnych przygotowanych atrakcjach. Na uczestników czekał tor przeszkód, zabawy z klockami wielkoformatowymi, kolorowanie gry ruchowe oraz puszczanie baniek mydlanych. Miejska Biblioteka Publiczna przypomina, że letnia czytelnia działa przez całe wakacje. Bezpłatne zajęcia odbywają się w każdy wakacyjny czwartek przy ulicy Staromiejskiej, a organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy wszystkich mieszkańców i odwiedzających Lęborg. Kolejny fragment miejskiego ringu w Słupsku został udostępniony kierowcom. Od 30 lipca można korzystać z kilkusetmetrowego odcinka ulicy Słonecznej, prowadzącego od ulicy Poznańskiej do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Na razie otwarto tylko jedną nitkę drogi. Odcinek nie jest jeszcze w pełni ukończony, ale ma już asfaltową nawierzchnię. Dzięki temu dojazd do MOPR-u nie wymaga już pokonywania dziurawej, zakurzonej i błotnistej trasy. Dalsza część ulicy Słonecznej od ronda przy MOPR-ze w kierunku stadionu Gryfa nadal pozostaje w przebudowie. Droga jest również nieprzejezdna przed skrzyżowaniem z ulicą Zieloną. Wcześniej 13 lipca otwarto około 2,5-kilometrowy odcinek ringu od ulicy Bohaterów Westerplatte do ulicy Arciszewskiego. Budowa południowej części obwodnicy miejskiej ma wielomiesięczne opóźnienie. Początkowo inwestycja miała zakończyć się w pierwszym kwartale 2025 roku. Jej koszt wzrósł natomiast o ponad 80 milionów złotych. Kolejne przesunięcia terminu od dawna budzą frustrację mieszkańców oczekujących na sprawne połączenie osiedla Westerplatte z pozostałą częścią miasta.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Piątek, ach, dzień, na który czekaliśmy niemal wszyscy. Czas odpocząć, czas może nad wodę się wybrać, ale temperatura wody w Bałtyku szału nie robi. 18-19 stopni Celsjusza, bywało gorzej, no ale przeważnie o tej porze bywa lepiej. Przynajmniej na termometrach wysokie wartości. Dziś w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce 22, 26 w Grzybnicku, Kosakowie, 27 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Koblenicy, 28 w Wejherowie, Redzierum i Gniewinie.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

Za moment w Radiu Norda FM porozmawiamy z naszym gościem. Zostańcie z nami. I w ten oto sposób można rozkoszować się weekendem w pełnej krasie. Zostaje mi tylko ukłonić się nisko, podziękować za to, że byliście i życzyć owocnego ładowania akumulatorów. Maja Popowska, do następnego.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu. Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38% aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego.

0: Do zobaczenia.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Reklama.
4: W programie Goście Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Liwia Ostrowska z Urzędu Miejskiego w Łebie. Witamy.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Rozmawiać będziemy o wakacjach, w końcu o czym można rozmawiać innym tuż pod koniec lipca, na początku sierpnia, a Łeba to jest miasto, które w wakacje żyje dość intensywnie. Zanim przejdziemy do tego, co będzie przed nami, podsumujmy sobie, jak te wakacje mijają w Łebie.
5: Jesteśmy już na końcówce lipca, na ten moment mamy ze sobą 3 dość duże koncerty. Mieliśmy koncert Dawida Kwiatkowskiego, Natalia Schroeder za nami, ale także Ewelina Flinta. Zresztą wczoraj również Piotr Starzecki. W Łebie bardzo dużo się działo, naprawdę.
4: Jak mieszkańcy odpowiadają na te wydarzenie? Bo wiadomo, turyści przychodzą, ale to najbardziej jest tutaj interesujące. Jak mieszkańcy żyją tym wszystkim, co w wakacje przygotowuje dla nich miasto?
5: Nasi mieszkańcy bardzo mocno angażują się we wszystkie wydarzenia, które odbywają się w Łebie. Są bardzo chętni i bardzo widoczni na wszystkich koncertach, jak i również na Święcie Łeby. Odwiedzają nasze stoiska, są z nami, więc można powiedzieć, że są bardzo zadowoleni z tego, co się u nas dzieje.
4: No to teraz sobie już przejdziemy do wydarzeń. Pierwsze z nich, z tego co wiem, zaczyna się już dzisiaj, czyli Lato z Książką. Wydarzenie, które będzie miało taki mocno literacki, mocno czytelniczy, ale też wakacyjno-relaksacyjny charakter. Cóż to za Lato z Książką?
5: Lato z Książką to jest festiwal czytelniczy, który odbywa się na deptaku spacerowym ulicy Kościuszki w Łebie. Mamy tam rozstawioną scenę, na której od godziny 17 zaczynają się spotkania autorskie, przez całe 3 dni trwają, w tym też warsztaty dla dzieci, warsztaty literackie, warsztaty kreatywne, ale również tradycyjny kiermasz książek. Można spotkać tych autorów, porozmawiać z nimi w przefantastycznym klimacie, na leżakach, pod sceną, w pięknym miejscu. Warto to odwiedzić.
4: Ja bym tutaj się zatrzymał na jednym aspekcie tej imprezy, bo zazwyczaj jak są wydarzenia literackie, to one wszystkie są skierowane do dzieci, do zachęcania właśnie najmłodszych do czytania. A tutaj owszem, ten aspekt też jest poruszony, ale nie tylko dzieci. To trzeba zaznaczyć, że to nie jest jedno z tych wydarzeń, które ma uczyć pierwszych literek, tylko to jest także do tych trochę starszych miłośników literatury.
5: Zgadza się, jest to wydarzenie, które łączy ze sobą te dwie funkcje. Spotkania autorskie głównie skierowane są do osób dorosłych, ale tak naprawdę część tego deptaku przeznaczona jest typowo dla dzieci. Mamy tam bardzo dużo działań kreatywnych. Dzieciaki chętnie angażują się w to, co się tam dzieje. Można przyjść z dziećmi, samemu posłuchać, a dzieci w tym czasie mają co robić.
4: No i jeszcze powiedzmy sobie, gdzie możemy znaleźć listę tych autorów, którzy się będą pojawiali, gdzie znaleźć harmonogram tej imprezy, jeżeli nas to zainteresuje, chcemy się wybrać, albo może właśnie nasze dzieciaki chcemy zabrać na to właśnie wydarzenie, to gdzie możemy jakieś tutaj szczegóły znaleźć?
5: W łebskim kalendarzu wydarzeń na stronie Łeba.eu, jak najbardziej na fanpage'u facebookowym Lata z Książką mamy całą rozpiskę, ale także w wielu punktach w Łebie można znaleźć programy drukowane, między innymi w Centrum Informacji Turystycznej, w Urzędzie Miejskim w Łebie i w kilku sklepach.
4: No i teraz szybciutko jeszcze sobie przez kolejne wydarzenie przejdźmy, bo już jutro ma takie sportowe wydarzenie swój początek, czyli regaty Equinor Puchar Małych Żagli. Kiedy? Cóż to w ogóle?
5: Tak, przez weekend 1-2 sierpnia w porcie jachtowym w Łebie w marinie odbywają się długo wyczekiwany Puchar Małych Żagli. Będzie można spotkać bardzo dobrych zawodników z całej Polski, którzy przyjeżdżają, żeby pokazać tak naprawdę, jak ten sport wygląda, żeby on wrócił do Łeby, bo kiedyś był u nas dość mocno obecny.
4: No to mamy za sobą sport, mamy literaturę, czas na kino, a kina plenerowego też w Łebie nie brakuje.
5: Zgadza się, w sierpniu aż 4 seanse, kino na leżakach i kino plenerowe. Pierwszy seans już 1 sierpnia, to będzie seans Cudowne Życie w Parku Jana Pawła II, również leżaki. O zachodzie słońca zaczynamy, można to u nas obejrzeć.
4: No właśnie, tutaj trzeba to zaznaczyć, że kino plenerowe to jest pozornie prosta rzecz do zrobienia, ale w praktyce, która wymaga strasznie dużo czynników, bo i

0: Pogoda musi dopisać i przede wszystkim poradia musi dopisać, bo jednak w dzień sobie takiego filmu nie poglądamy na świeżym powietrzu.
1: Zgadza się. Jest to bardzo klimatyczne wydarzenie, bo odbywa się właśnie już po zachodzie słońca. Tak naprawdę jest to jedyna taka impreza, która odbywa się tak późno. Ma pan rację, pogoda musi nam dopisać. Mamy nadzieję, że w tym roku wszystkie seanse odbędą się zgodnie z planem i już nic nam się tutaj nie wydarzy.
0: Czy te kino pod właśnie gwiazdami po raz pierwszy w Lęborku, czy to już jest tradycja, która się przyjęła dobrze? Jak to wygląda?
1: Nie wiem jak w Lęborku, ale jeśli chodzi o Łebę...
0: Oczywiście, o Łebę,
1: to tradycyjnie co roku u nas odbywają się od wielu lat już te seanse. Staramy się to trzymać. Nasi mieszkańcy bardzo to lubią. Głównie ta publika jest taka miejscowa. Ludzie chcą się spotkać właśnie w takich wieczornych okolicznościach, ale również dużo turystów chce obejrzeć te filmy, bo to zazwyczaj są bardzo popularne kinowe hity.
0: No właśnie tutaj też warto zaznaczyć, ta popularność kina pod gwiazdami o tyle jest ciekawe, że z jednej strony ludzie narzekają często, że do kin się nie ma po co chodzić, wszystko jest w domu, a z drugiej się okazuje, że właśnie ta oferta miejska dla mieszkańców i dla turystów, rzecz jasna, jest atrakcyjna i warto wyjść z domu, warto właśnie obejrzeć film, który niby można było obejrzeć w czterech ścianach, jednak wybieramy, aby zobaczyć go pod gwiazdami.
1: Bo jest to doskonały pretekst do tego, żeby spotkać się po prostu z ludźmi i pobyć chwilę w takim fajnym towarzystwie. Zazwyczaj też te nasze kina plenerowe poprzedzone są konkursami, możliwością wygrania gadżetów sponsorów, więc jest to takie dość fajne wydarzenie, na którym ludzie bardzo fajnie się jednoczą.
0: No to mamy już za sobą kino, czas na koncerty.
1: Zgadza się. Wczoraj, tak jak mówiłam, Piotr Starzecki w Łebie, ale jeśli chodzi o cykl koncertów kameralnych, to jeszcze 3 koncerty przed nami, w tym Michał Rudaś, zespół Virgo i zespół Cieniu. Miejscowy pan Wojtek Lechończak ze swoimi chłopakami zakończy nam ten cykl w tym roku, więc warto. Taras widokowy na wejściu na plaży numer 18, każdy czwartek.
0: No i jeszcze sobie tutaj powiedzmy, jaki jest dobór tych artystów. Czy raczej celujecie w jakiś konkretny klucz, czy chodzi o to, aby tak naprawdę dla każdego znalazło się coś, co go zafascynuje, zaciekawi? A warto też zaznaczyć, jest ten aspekt podkreślania regionalności i poznawania tych artystów, którzy może ta szersza publiczność, która przyjeżdża do Łeby w wakacje, nie zna.
1: Staramy się w cyklu koncertów kameralnych połączyć te właśnie aspekty częściowo miejscowych artystów, częściowo trochę większych nazwisk, bo w cyklu koncertów kameralnych w tym roku również Ewelina Flinta wystąpiła dla nas, więc jest to już dość duże i znane nazwisko, ale tak, ci miejscowi nasi artyści są dla nas bardzo ważni. Staramy się dobierać tak, żeby faktycznie ludzie ich znali, chcieli przyjść, chcieli to zobaczyć, ale te koncerty cieszą się również popularnością ze względu na miejsce, w którym się odbywają. Jest to taras z widokiem na plażę, główne wejście, więc sam klimat przyciąga ludzi.
0: No właśnie, przez samo położenie Łeby już ma łatwiej, jeśli chodzi o te wydarzenia wakacyjne przy organizacji. Jak wygląda z tą frekwencją, co najbardziej przyciąga ludzi w Łebie? Które z tych wydarzeń, czy kultura, czy może sport, czy może bardziej taka lekka rekreacja w parku, co najbardziej gdzieś skupia ludzi, przyciąga ludzi? No i może też warto zaznaczyć, co najbardziej przyciąga mieszkańców, a co jednak turystów najbardziej skupia?
1: Jest to bardzo mocno rozłożone. Głównie skupiamy się na tych koncertach i tam faktycznie tą frekwencję najbardziej widać, ale w związku z tym, że do Łeby przyjeżdża ogromna ilość ludzi w wakacje, na każdym wydarzeniu ta frekwencja nam dopisuje, ponieważ każdy ma inne zainteresowania, my chcemy trafiać do każdej grupy, stąd dzielimy te wydarzenia na koncerty, wydarzenia kulturalne typowo i wydarzenia sportowe i każde cieszą się taką samą dużą popularnością. Nasi mieszkańcy biorą udział w każdym z tych wydarzeń, ponieważ właśnie jest ten przekrój sportowców, którzy przychodzą sami wyjąć udział lub przychodzą dla swoich dzieci. Tak samo koncerty. No każdy z nas lubi w wakacje jednak na tle zachodzącego słońca obejrzeć koncert.
0: Skoro już porozmawialiśmy właśnie o tym najbliższym czasie, o tym pięknym wakacyjnym okresie, no to trzeba troszkę dalej także wybiec w przyszłość, bo z jednej strony trochę nie chcemy o tym myśleć, ale po wakacjach powoli zacznie się już jesień i to też może być naprawdę piękny czas. I czy już jakieś plany Łeba ma właśnie na ten okres, który nastanie po lecie? Czy może już jest coś konkretnego, czy może są już jakieś plany, które powoli gdzieś dojrzewają?
1: Z tych wydarzeń, o których mogę powiedzieć, na pewno standardowo szykujemy się do Wieczornicy Patriotycznej. No jest to taki ważny punkt na mapie tego naszego jesiennego kalendarza wydarzeń, ale również do Jarmarku Bożonarodzeniowego, który w Łebie cieszy

0: się ogromną popularnością i jest to wydarzenie, które organizowane było z myślą o mieszkańcach, a tak naprawdę okazuje się, że przyciąga nam bardzo dużą ilość turystów w grudniu.
1: Powolutku jeszcze sobie zacznijmy takie małe przypomnienie po kolei. Co warto w sierpniu zobaczyć w Łebie, gdzie warto wpaść? Tak po kolei, może schematycznie, może kalendarzowo. Ktoś może sobie już teraz karteczkę, długopis wyciąga, gdzie po prostu nie możemy się nie pojawić.
0: Więc tak jak zaczynaliśmy, Lato z książką, już ten weekend, Deptak ulicy Kościuszki, Kino na Leżakach, Park Jana Pawła II, 1-8 sierpnia, również 17. Puchar Małych Żagli, tak jak mówiliśmy, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe dla rodzin z dziećmi. 7 sierpnia Ride the Future, zawody na skateparku. Bardzo fajne, duże wydarzenie. Później mamy też w trakcie festiwal muzyki organowej w jednym z naszych kościołów, więc też wydarzenie bardzo, bardzo kulturalne, bardzo fajni artyści, muzyka klasyczna, więc dla każdego coś się znajdzie. 21 sierpnia również na tarasie widokowym duży koncert DJ Grumi. Zapraszamy serdecznie, ale też na sam koniec wakacji, na zakończenie, zwieńczeniem będzie festiwal latawców. Mamy zawodników z 30 krajów prawie, 60 uczestników, latawcy z całego świata, Japonia, Korea, naprawdę warto, będzie to bardzo duże, kolorowe wydarzenie. Po drodze jeszcze mamy Festiwal Działań Kreatywnych, Podwodne Żagle, jest to wydarzenie typowo skierowane akurat tutaj do dzieci, w ogrodzie biblioteki, rano i wieczorem bajki dla dzieci, a w czasie dnia na deptaku podwórko wyobraźni. Naprawdę w Łebie jest co robić.
1: No dużo jest tego, mam nadzieję, że sobie już wszyscy ponotowali, ale jeżeli tego nie zrobili, jeżeli zaniedbali ten ważny obowiązek, to gdzie znajdziemy te wszystkie imprezy? Już wspomniany był kalendarz, a może jeszcze raz przypomnijmy, gdzie go znajdziemy.
0: Jasne. Na stronie Łeba.eu zakładka kalendarz wydarzeń, aplikacja Łebska Karta Mieszkańca, zakładka wydarzenia, ale również te kalendarze są obecne w mieście w formie papierowej, w wielu ośrodkach, w wielu punktach gastronomicznych można je otrzymać, ale również zapraszam do nas, do Centrum Informacji Turystycznej. Tam się wszystkiego można dowiedzieć.
1: No i na sam już koniec dwa takie zagadnienia. Pierwsze z nich. Jakim miastem jest Łeba w oczach tych, którzy odwiedzają wakacje? Przede wszystkim, jakim miastem chce być i jak prezentuje się, jakie swoje aspekty najbardziej podkreśla dla tych, którzy może po raz pierwszy w tym roku w Łebie postawili swoją nogę?
0: Łeba przede wszystkim jest miastem, które na pewno ma ofertę skierowaną do każdego. Nie zamykamy się, nie jesteśmy miastem zamkniętym na jakąkolwiek grupę. Mamy ofertę skierowaną i do osób starszych, i do rodzin z dziećmi, i do osób młodych. Jeżeli ktoś chce się w Łebie bawić, znajdzie dla siebie takie miejsce. Jeżeli ktoś chce odpocząć w ciszy, jak najbardziej. Łeba jest miejscowością z przepiękną w otoczeniu natury, morze, jeziora. U nas można znaleźć spokój, ale można też znaleźć coś ciekawego, żeby wyjść wieczorem i jednak poczuć trochę tego wakacyjnego klimatu.
1: No i na sam już koniec, właśnie już parę razy to wspomnieliśmy, jesteśmy na półmetku wakacji i do tej pory jak można ten sezon w Łebie ocenić z perspektywy organizatora imprez? Czy to jest udany sezon, mimo że dość chłodny, to trzeba zaznaczyć, czy jednak są pewne rzeczy, które chciałoby się, aby były lepsze w tej drugiej połowie wakacji?
0: Jeśli chodzi o nas, o organizację wydarzeń, dla nas dużym plusem jest mimo wszystko to, że ten lipiec nie był deszczowy. Może temperatury nie były zbyt wysokie, ale nie było deszczowo, więc wszystkie wydarzenia odbyły się zgodnie z planem. Dla nas jest to duży sukces, bo wiemy, jak nad polskim morzem bywa, ale myślę też, że wszystko poszło tak, jak chciałyśmy. Nie musiałyśmy nic odwołać. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteśmy gotowe do pracy na następną część sezonu. Ludzie dopisują, są zadowoleni, a to jest dla nas najważniejsze.
1: No to teraz pozostaje już czekać na te wszystkie imprezy, no i przeżywać radośnie drugą część wakacji. Ja już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, moim i Państwa gościem była dzisiaj Liwia Ostrowska z Urzędu Miejskiego w Łebie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
7: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
8: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą.

0: ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
0: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach, ale najważniejsze to, że w kalendarzach piątek, weekend się nam zaczyna. Przy mikrofonie Michał Jarosz, żeby szybciej ten weekend nastał, żeby to oczekiwanie mniej się dłużyło. My zagwarantowaliśmy wam trochę informacji, a konkretnie my, mam na myśli tutaj redakcję zarówno portalu nadmorskie24.pl, jak i twojej telewizji morskiej, i o tym, co dzieje się w regionie, powiedzą nam Olga Reszke z portalu nadmorskie24.pl, a dzisiaj redakcję twojej telewizji morskiej reprezentuje Patrycja Drewa. Od czego zaczynamy? Portal, telewizja, możecie sobie wybrać nawet.
2: To może dzień dobry, ja będę pierwsza, żeby Olga nie zabrała żadnego tematu. My dzisiaj o 17.20 między innymi zdamy relację z Jarmarku Dominikańskiego, który trwa, przypomnę, do 16 sierpnia. Wszyscy chyba tutaj na Pomorzu wiedzą, czym jest Jarmark Dominikański. Tam między innymi stoiska handlowe i mnóstwo innych dodatkowych atrakcji. Oprócz tego projekt Godzilla, co się kryje pod tą ciekawą nazwą, no pieniądze, 22 miliony euro otrzymało województwo pomorskie na między innymi uruchomienie nowego kierunku studiów na Uniwersytecie Gdańskim. Od dnia gminy Krokowa na sportowo, ale co warto wiedzieć, już w ten weekend mnóstwo innych wydarzeń związanych z świętem gminy, w tym inscenizacja Bitwy pod Świecinem, a także koncert Kasi Kowalskiej już jutro w sobotę o 21:00. Tam my z kamerą również będziemy. Powiemy też o Redzie, tam oddanie drogi rolniczej. Nowa ulica Rolnicza połączyła centrum Redy z osiedlem Moście Błota.
1: No to teraz portal.
3: No dziś na portalu nadmorski24.pl piszemy między innymi o, wydawałoby się, niekończącej się historii toczącej się między innymi pomiędzy Aquaparkiem a Urzędem Miejskim w Redzie. Trwa wojna na posty, oświadczenia i komentarze, a w jej tle tragiczna śmierć rekinów i większości ryb z redzkiego aquaparku. Całą tę internetową batalię opisujemy na portalu i oczywiście na naszych mediach społecznościowych, do których serdecznie zapraszamy. Pozostając w Redzie, mi również dzisiaj o otwartej ulicy w mieście, o ulicy Rolniczej. Jak informują urzędnicy, to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, infrastrukturalnych przeprowadzonych w mieście w ostatnim czasie. U nas zdjęcia oczywiście i cała relacja z dzisiejszego otwarcia, na której

0: była pani wojewoda Beata Rutkiewicz. Również u nas przeczytacie o pierwszych studiach podyplomowych, o gospodarce, o zabiegu zamkniętym na Pomorzu oraz dramatycznych zatrzymaniach, interwencjach, zarówno tych na drodze, w Bałtyku czy na balkonie. Co się wydarzyło? Po odpowiedź na to pytanie zapraszamy na portal nadmorski24.pl.
1: No to już wiecie, gdzie szukać informacji, a my wam serwujemy do tego muzykę.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
1: Reklama.
6: Gorące emocje w Sejmie w sprawie rakiety na Lubelszczyźnie. Potem kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie w Afryce, a także goryle niedostępne w warszawskim zoo. Marcin Krzemiński. Rakieta na Lubelszczyźnie i burzliwa dyskusja w Sejmie. Minister obrony

0: Odpowiadał na krytykę opozycji dotyczącą reakcji władz na wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo, a rząd bierze odpowiedzialność za decyzję wojska. Przy okazji wspomniał wydarzenia, do których doszło, gdy ministrem obrony był Mariusz Błaszczak z PiS.
1: Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy, w ogóle zabierając głos. Powinniście się wstydzić, bo te wczoraj wasze wezwania, gdzie kto jest, kto co zrobił, o informacjach.
0: Szef MON potwierdził po raz kolejny, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, to manewrująca rosyjska CH-101. Jeszcze jedna ważna informacja od szefa resortu obrony. Polskie F-16 przed południem znów przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Tym razem maszyna pojawiła się 40 km na północ od Kołobrzegu, przekazał Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Co najmniej 34 osoby zginęły podczas prób przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. To najważniejszy kryzys migracyjny w tym mieście od 2021 roku. Według prezydenta Ceuty liczba osób, które przekroczyły granicę, sięga 60 tysięcy, czyli 70% ludności tego miasta. A przed chwilą pojawiła się informacja, że około 25 tysięcy osób, które w sposób niekontrolowany przekroczyły granicę w Ceucie, dobrowolnie wróciło do Maroka. To informacje z hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które cytuje dziennik El País. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej został pozbawiony poselskiego immunitetu. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Europejska, która zarzuca posłowi korupcję przy wykorzystywaniu unijnych środków. Król ma być oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości 1,5 miliona złotych. Sejm natomiast nie wyraził zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Warszawska Prokuratura Regionalna skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Jest on oskarżony o popełnienie 3 przestępstw, w tym m.in. publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Do popełnienia przestępstw miało dojść w trakcie Wiecu Prawa i Sprawiedliwości w październiku ubiegłego roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Bąkiewiczowi może grozić nawet do 3 lat więzienia. Ważna informacja dla wybierających się z wizytą do warszawskiego zoo. Od dziś do odwołania goryle będą niedostępne dla zwiedzających. Powodem są wysokie temperatury i awaria klimatyzacji w ich pomieszczeniu.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Już jutro w Reckim Parku odbędzie się ekopiknik. Podczas niego nie zabraknie licznych atrakcji i możliwości wspólnego zadbania o środowisko. Najbliższy weekend zapowiada się ciekawie dla miłujących ekologię mieszkańców Redy i jej gości.
3: Ekopiknik to jest taka jedna z naszych flagowych imprez plenerowych, letnich, gdzie mieszkańcy mogą i zasięgnąć informacji a propos tego wszystkiego, co jest taką, można powiedzieć, filozofią miasta naszego, jeśli chodzi o ekologię, ale też bardzo użytecznie do tego tematu podejść, bo będziemy tradycyjnie wymieniać roślinki za elektrośmieci, czyli będziemy prosić o przynoszenie elektrośmieci. Wygodnie, bo przyjemne, spożyteczne w parku można podrzucić te wszystkie elektroniczne rzeczy, które są już nam zbędne i otrzymać roślinki.
2: Opowiada dyrektor Fabryki Kultury w Redzie Tomasz Wiśniewski. To oczywiście tylko jeden z atrakcyjnych elementów tego wydarzenia.
3: Będą też warsztaty, będą warsztaty z ziołogrodami, będziemy czerpać papier piernikowy, będziemy też mogli dowiedzieć się nieco więcej o pszczołach, będzie strefa drewnianych gier, no i będą też prezentacje autobusów elektrycznych, wodorowych i elektrycznych z naszego wejherowskiego MZK, więc to też jest bardzo chyba fajna atrakcja i trochę powiemy w ogóle o technice, o filozofii, o tym wszystkim, jak wygląda nasze miasto w tym momencie, czyli w latem roku 2027, jak to wszystko idzie, że tak powiem, z duchem czasu i z postępem, jeśli chodzi o właśnie te wszystkie proekologiczne rzeczy, których no, siłą rzeczy musimy coraz więcej robić, bo widzimy, jaki jest klimat, jak to wszystko się zmienia, że musimy o niego dbać.
2: Dodaje Wiśniewski. Nie zabraknie także licznych stoisk, w tym z ekologicznymi wyrobami. To wszystko, a jeszcze więcej już w najbliższą sobotę od 12 do 17 w Reckim Parku. W Łebie doszło do kolejnego w tym sezonie zaginięcia dziecka na plaży. 4-letni chłopiec oddalił się od swojej mamy i zniknął. zniknął jej z pola widzenia. Po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast rozpoczęto poszukiwania z udziałem ratowników SAR, WOPR oraz policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Dzięki

0: W szybkiej i skoordynowanej akcji dziecko zostało odnalezione całe i zdrowe około 500 metrów od miejsca, w którym było widziane po raz ostatni. Po odnalezieniu chłopiec został przekazany pod opiekę matki. Policjanci uznali, że doszło do niewłaściwego sprawowania opieki nad małoletnim, dlatego kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 500 zł. To kolejne zdarzenie pokazujące, że na zatłoczonych plażach wystarczy chwila nieuwagi, aby dziecko oddaliło się od opiekuna i znalazło w niebezpiecznej sytuacji. Policja apeluje do wszystkich wypoczywających o zachowanie szczególnej ostrożności i stały nadzór nad najmłodszymi. Funkcjonariusze przypominają, aby nie spuszczać dzieci z oczu, wybierać kąpieliska strzeżone, ustalić z dzieckiem charakterystyczny punkt orientacyjny na wypadek rozdzielenia oraz wyposażyć je w opaskę z numerem telefonu do opiekuna. Mundurowi podkreślają, że odpowiedzialna opieka jest podstawą bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Gmina Potęgowo podpisała umowę na przebudowę drogi gminnej w Nowym Skórowie. Modernizacją objęty zostanie odcinek o długości 775 metrów. Droga zyska nową nawierzchnię z betonowych płyt typu JOMP. W ramach inwestycji wykonane zostaną również utwardzone pobocza oraz przebudowane zjazdy do posesji. Prace mają poprawić komfort przejazdu i bezpieczeństwo uczestników ruchu. Umowę z wykonawcą podpisali 29 lipca wójt gminy Potęgowo Dawid Lichwin oraz skarbnik Dorota Majkrzak. Roboty przeprowadzi firma z Brodnicy Górnej, a ich zakończenie zaplanowano w ciągu 2 miesięcy. Wartość inwestycji wynosi ponad 751 tysięcy złotych. 190 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z budżetu województwa pomorskiego pochodzące ze środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Na razie wszystko wskazuje na to, że upał, który wczoraj był, już się skończył. Dziś jeszcze temperatura całkiem wysoka, ale już kolejne dni, choć ciepłe, to nie będą ekstremalnie upalne. Dzisiaj na termometrach 22 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 26 w Dreniposku, Kosakowie, 27 w Gniewie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 28 w Wejherowie, Redzie, Rumi oraz Luzinie. Może popadać, może pogrzmieć, co więcej, w regionie mogą dzisiaj się pojawić nawet opady gradu.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Hej, hej, hej, witam was serdecznie na antenie. Jakub Szumilas przy mikrofonie, to jest
1: Lorda na fali.
0: I mamy dzisiaj 31 lipca, a to znaczy, że połowa wakacji już za nami. Ale to też znaczy, że dzisiaj jest piątek, a jak piątek, to weekendu początek, więc nakręcamy się pozytywnymi emocjami, aby ten weekend dobrze spędzić. A na pewno w tym pomoże wam Gracjan, który będzie dziś wieczorem. Zaczynamy.
1: Lorda na fali.
2: Autopromocja.
0: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Stelbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17.

0: przeciwko starostwa powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
3: Reklama.

0: sobie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Słuchajcie, mało jest takich dni jak ten wczorajszy, jak ten dzisiejszy, że pogoda naprawdę dopisuje, że temperatura jest bardzo przyjemna i jest mało wiatru. Wczoraj miałem okazję wybrać się nad morze w godzinach wieczornych, koło 22:00. Wtedy już na plaży jest trochę większy spokój, ale było naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Piękna pogoda, mało wiatru, dosyć ciepła woda. Ja przyznam się, że byłem w Zatoce, w okolicach Gdańska, ale tak czy tak myślę, że póki to słońce nam dopisuje, warto skorzystać. A więcej o samej pogodzie już za moment, bo zbliżamy się do serwisu drogowego w radiu Norda FM, a po nim oczywiście prognoza pogody.
2: Norda na fali. Norda na fali.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.
4: Na zegarach mamy dokładnie 15:37 sekund, co oznacza, że czas sprawdzić.

i sytuację na drogach Pomorza i Kaszub. Na ostatni raport drogowy na antenie Radia FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Na początek obwodnica Trójmiasta. Pomiędzy węzłami Gdańsk-Port i Gdańsk-Lipce doszło do zderzenia 4 aut. Jedna osoba została ranna, zablokowany jest lewy pas ruchu. To nie jedyne utrudnienie na trójmiejskiej obwodnicy. Zwalniamy też w Dęptowie. Zator sięga aż leśnego odcinka trasy Kwiatkowskiego. Mam jeszcze trzecią złą wiadomość z trasy obwodnicy Trójmiejskiej. Na pierwszym biegu jedziemy też obwodnicą Trójmiejską do zjazdu w Chyloni. W samej Gdyni stoimy na Wielkopolskiej. Na pierwszym biegu pojedziecie morską już od Uniwersytetu Morskiego. W Witominie zapycha się Małokacka i Rolnicza. Z kolei w Chyloni korek mamy na Puckiej, Hutniczej i Północnej. Z Gdyni do Rumi zwalniamy na Sobieskiego. W Redzie już spora kolejka na Puckiej. Zapewne większość z Was już pewnie w drodze nad morze. Wygląda na to, że popołudniowy szczyt komunikacyjny na dobre rozkręcił się w Wejherowie. Stoimy na 1 maja, Sobieskiego, Kwiatowej, 10 lutego. Niewiele lepiej wygląda ofiar Piaśnicy, Chopina i tradycyjnie korek na całej długości Batalionu Morskiego. Wjeżdżając do Bolszewa postoimy na Zamostnej. Na pierwszym biegu jedziemy też starą szóstką od Bolszewa do Gościcina. Za Gościcinem do trasy Kaszubskiej dojdzie się płynnie. A skoro mowa o trasie kaszubskiej, to na ekspresowej S6 ruch odbywa się płynnie, bez utrudnień. W takim razie zjeżdżamy do Lęborka, wydłuża się kolejka na Zwycięstwa, Alei Niepodległości Gdańskiej i Kossaka. Przenieśmy się do Słupska. W centrum miasta najgorsza sytuacja na Kościuszki. Zwalniamy też na moście zamkowym, Kaszubskiej i Bałtyckiej. Na 21 jazda na pierwszym biegu do Kobylnicy. Jeszcze trasy nadmorskie. W Ustce 21 stoi od dworca, ale już po przejeździe na moście nad Cupią jedziemy bez większych komplikacji. Jeszcze wschodnia część Pomorza. Na 216 nieźle, z wyjątkiem kolejki przed rondem Jana Pawła II. Na tej samej drodze czeka nas jeszcze krótki postój przez Puck.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. W czasie burz możliwy silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Sierpień niestety przywita nas deszczowo. W sobotę termometry pokażą od 22 stopni w pasie nadmorskim po 23-24 stopnie w Gdyni, Wejherowie i Lęborku. Najcieplej będzie w Słupskim do 26 kresek powyżej zera. Na barometrach w tej chwili 1016 hektopaskali, a biometr jest obojętny.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

To był zespół Masters i Portret na niebie. Tak jak przed chwilą Janusz zapowiadał, że sierpień nie przywita nas jakąś wybitnie dobrą pogodą, będzie deszcz, będą burze, będzie grad, no to...

0: możecie zawsze zostać w domu i włączyć odbiorniki, bo w Radiu Nord FM zawsze jest gorąco. Dzisiaj będzie oczywiście zagadka dnia, będzie Nurga Szyryn, no ale do tego jeszcze czasu, jeszcze mała chwila, a tymczasem ruszamy dalej i Canyons już teraz na antenie Radia Nord FM.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: nagrody w Telbowie zapraszają!
1: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
2: No pewnie, tam od razu zrobiła

0: badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano.

0: Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jayku dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
0: Omoda i Jayku Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajayku.pl.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Reklama.

0: No i takim sposobem oto pierwsza godzina naszego wspólnego spotkania powoli dobiega końca. Należy by podładować baterię na zapas, bo weekend nie chce nas przywitać jakąś wakacyjną pogodą. No to mam dla was hit tegorocznego męskiego grania, czyli nareszcie w wykonaniu Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. Już teraz na antenie Radia Nord FM. No a za moment najświeższe informacje z kraju, ze świata i regionu. Zapraszam serdecznie.
1: Norda na fali.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija, marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Reklama.
5: Za chwilę upały, deszcz i ich wpływ na roboty drogowe. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u chodzi o rakietę. Od jutra kolejni specjaliści i badania dostępne przez e-rejestrację. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Alerty dotyczące wyładowań, deszczu i gradu dostali też SMS-owo od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy 8 województw. Aktywne pozostają również alerty przed upałami w niemal całym kraju. W wielu miejscach na południu to alerty najwyższego trzeciego stopnia. Przełom lipca i sierpnia to jeden z najgorętszych okresów dla drogowców, dosłownie w przenośni. To właśnie teraz prace na budowach i remontach

0: dróg idą pełną parą, ale mamy właśnie falę upałów. To sprawia, że część osób zastanawia się, czy to nie wstrzymuje inwestycji.
1: Sama wysoka temperatura nie zatrzymuje prac. Podczas układania nawierzchni mieszanka asfaltowa i tak ma bardzo wysoką temperaturę, w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie powodują opóźnień, wręcz przeciwnie.
0: Wyjaśnia Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla drogowców znacznie większym problemem są długotrwałe i intensywne opady deszczu. Nie tylko by pomóc, ale i też by się uczyć. Jutro pierwsza 35-osobowa grupa strażaków wyleci z Krakowa do Hiszpanii, gdzie będą pomagali w gaszeniu olbrzymich pożarów pod Madrytem.
2: Nie można nie wykorzystać takiej okazji, jakim są działania na terytorium innego kraju. Tak jak możemy prognozować, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat prawdopodobnie ten klimat śródziemnomorski będzie panował u nas, więc strażacy na terytorium Polski również powinni się szkolić w tym kierunku.
0: Mówi jeden z jadących do Hiszpanii pani Dominik Gapiński. Łącznie w akcji gaśniczej weźmie udział 105 polskich strażaków. Premier Donald Tusk poinformował, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Polsce, Georgija Michnę. To w związku z rakietą, która wczoraj uderzyła w terytorium Polski. Rzecznik resortu dyplomacji przekazał, że dalsze informacje zostaną podane dopiero po zakończeniu rozmowy z rosyjskim ambasadorem. Przedstawiciele rządu zapewniają, że gdyby rakieta stanowiła zagrożenie dla terenów zamieszkanych, zostałaby zestrzelona. Od jutra system e-rejestracji do lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
3: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
0: W sumie nowych specjalizacji będzie 8. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP, jak również tradycyjnie, telefonicznie lub w rejestracji przychodni.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Samorządy z Pomorza zyskują realne wsparcie we wdrażaniu ekologicznych rozwiązań. W ramach wartego blisko 22 miliony euro projektu Gozilla na Uniwersytecie Gdańskim rusza kierunek podyplomowy dedykowany pracownikom jednostek samorządu terytorialnego. Uniwersytet Gdański uruchamia pierwsze w regionie studia podyplomowe z gospodarki o obiegu zamkniętym dla pracowników samorządów. Działanie realizowane jest w ramach unijnego projektu Gozilla, którego liderem jest województwo Pomorskie.
5: Przystąpiliśmy do projektu gospodarki obiegu zamkniętego. Ponad 22 miliony euro pozyskaliśmy ze środków europejskich. Także dość obficie korzystamy z pieniędzy Unii Europejskiej. No i chcielibyśmy, żeby w ramach tego projektu jednym z komponentów jest dobre przygotowanie kadr samorządowych. Przecież my w ciągu najbliższych kilku lat tylko w gospodarce odpadami będziemy realizować ponad 160 projektów.
4: Mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. A skuteczne wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga nie tylko inwestycji i nowych regulacji, ale przede wszystkim dobrze przygotowanych kadr. Dlatego Uniwersytet Gdański uruchamia pierwsze w regionie studia podyplomowe gospodarka o obiegu zamkniętym w jednostkach samorządu terytorialnego.
6: Studia są skierowane dla jednostek samorządu terytorialnego, dla pracowników zwłaszcza tych, którzy związani są z szeroko pojętą gospodarką o obiegu zamkniętym, czyli tutaj w tym przypadku mamy różne działy ochrony środowiska, czy te wszystkie, które właśnie powiązane są z tym obszarem.
4: Opowiada prodziekan do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego Magdalena Markiewicz. Studia będą obejmowały 160 godzin specjalistycznych wykładów eksperckich. Rekrutacja na nowy kierunek studiów rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do 13 września, a o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Powiatowy lekarz weterynarii w Lęborku poinformował o wykryciu kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu lęborskiego. Od 14 do 30 lipca potwierdzono 5 nowych ognisk choroby, obejmujących łącznie 8 padłych dzików. Przypadki odnotowano na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska i Wicko. Nowe ogniska wykryto w Janowiczkach, Podrożu, Wicku oraz Krępie Kaszubskiej. W Janowiczkach stwierdzono 2 ogniska, jedno obejmujące 3 dziki, a drugie jednego osobnika. W Podrożu wykryto jednego zakażonego dzika, w Wicku 2, w Krępie

0: Piekaszubskiej 1. Są to ogniska oznaczone numerami od 27 do 31 w powiecie lęborskim. Afrykański pomór świń nie stanowi zagrożenia dla ludzi, jednak jest bardzo niebezpieczny dla hodowli trzody chlewnej i podlega obowiązkowemu zwalczaniu. Służby weterynaryjne apelują do hodowców o ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji, a do osób przebywających w lasach o zgłaszanie przypadków padłych dzików odpowiednim służbom. Ma to pomóc w ograniczeniu dalszego rozprzestrzeniania się choroby. Ustka zaprasza na drugą edycję Festiwalu Dań Rybnych. Wydarzenie rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do 14 sierpnia. Przez 2 tygodnie mieszkańcy oraz turyści będą mogli odwiedzić lokalne restauracje, próbować specjalnie przygotowanych potraw i głosować na najlepszą propozycję tegorocznego festiwalu. Motywem przewodnim tej edycji będzie śledź, ryba od lat związana z Bałtykiem, pomorską tradycją i kuchnią nadmorską. Usteccy restauratorzy zaprezentują zarówno klasyczne receptury, jak i nowoczesne autorskie kompozycje. Każdy lokal uczestniczący w wydarzeniu przygotował własne danie festiwalowe. Organizatorzy zachęcają więc do stworzenia kulinarnej trasy po Ustce i poznania różnych odsłon śledzia.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wygląda wszystko na to, że upał powolutku będzie już teraz się osłabiał, choć dzisiaj jeszcze temperatura jest naprawdę wysoka. 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 26 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 27 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 28 w Wejherowie, Radzie Rumi, Luzinie. Temperatura wody w Polskim Morzu 18-19 stopni Celsjusza, a ciśnienie utrzymuje się umiarkowane. Chmur na niebie dość dużo, jednak może popadać, może pogrzmieć.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Nic nie może wiecznie trwać, jak śpiewała przed chwilą Anna Jantar. To się chyba odnosi do pogody, którą mamy za oknem, choć nie chciałbym zapeszać. Jakub Szumilas, witam wszystkich, którzy dopiero dołączyli. To jest Norda na fali, no i jest 16:13 na naszych zegarach, a zatem ruszamy dalej. Już za moment lekcja języka kaszubskiego, no i niedługo zaczynamy naszą zagadkę dnia.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu.

0: Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 50. Sajdu.
4: Sajdu.
3: Sajdu.
4: Sajdu.
3: Wyraz oznaczający nagłe zniknięcie.

0: sajdy.
1: Sajdu gajdą i chłopa nima, jeśmy na rozestani ciwa.
0: Prysk i gościa nie ma, widać lubi zwiewać.
1: Sajdu gajdą i chłopa nima, jeśmy na rozestani ciwa.
0: Sajdy.
1: Wyraz oznaczający nagłe zniknięcie.
0: Sajdy.
2: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
1: Idą w główkę.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Łapcie, łapcie tę pozytywną energię, tę moc, która płynie z Radia Norda FM i ze słońca, które jeszcze jest za oknem. Dlatego przed chwilą Mr. President i Coco Jumbo, a już teraz król polskiego latino, jako samo sobie mówi, czyli Scoli i Co w Tobie jest. A za momencik najświeższe informacje drogowe w Radiu Norda FM.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Coup Lichta włączony.
3: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Coup dostępnymi od ręki.
2: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
3: Omoda i J.Coup Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jcoup.pl.
4: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
0: Reklama.
5: Reklama. 16.30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas, zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM. Rozpoczynamy od Trójmiasta. No tutaj, no, jeżeli chodzi o Gdańsk, no to jest dosyć ciasno. Na praktycznie wszystkich drogach wyjazdowych na samej obwodnicy przytyka się na wysokości Matarni, no ale to jak zwykle. Natomiast pozostała część obwodnicy jest dosyć przyjezdna. W Chyloni już zjeżdżacie z tej obwodnicy też bez większego postoju. Ulica Morska już się rozluźniła. Na Pułkownika Dąbka jeszcze mamy tutaj delikatny zator, ale też zjeżdżając z estakady nie ma jakiegoś problemu. Za to zwolnicie przed Sabata w Rumi, no i przez Rumię

spokojnie, ale płynnie przyjedziecie. Jest dosyć ciasno i dosyć intensywnie na ulicy Puckiej w Redzie. To zarówno w stronę Półwyspu, jak i w stronę Trójmiasta. Ruch tutaj jest spory, więc tam należy doliczyć sobie dobrych kilka minut i jechać przede wszystkim ostrożnie. W okolicach Pucka dzisiaj nie ma tragedii, no a jeżeli chodzi o Półwysep, to wjeżdżając na Półwysep nie ma problemu. Natomiast wyjeżdżając z Półwyspu jest dosyć ciasno, no i ten zator przed Władysławowem robi się już dosyć spory, więc tam pewnie z godzinkę, nawet półtorej, śmiało możecie sobie doliczyć, jeżeli opuszczacie Półwysep. Oczywiście życzę wam, aby ta godzinka minęła jak najsprawniej, jak najszybciej, jak najmniej problemowo. No, jeżeli jedziemy dalej, to przez Wejherowo przejeżdżamy płynnie. Przed Gościcińską Górką jest zwolnienie, a trasą Kaszubską, jeżeli wyruszamy w stronę Lęborka, to tutaj nie ma żadnych problemów. Za to w samym Lęborku, jak to w Lęborku i przy Rondzie Solidarności, kapka cierpliwości się przyda, ale nie ma tutaj jakiegoś większego ponadprogramowego zatoru. Ruszamy dalej do Słupska. Wczoraj tutaj było dosyć intensywnie, a dzisiaj w stronę Kobylnicy troszeczkę trzeba zwolnić, za to w stronę Siemianic jedziemy już dosyć płynnie. No i w stronę Ustki również nie ma jakichś większych zatorów.

0: Polska!
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Dzisiejsza pogoda, jak już żeśmy ustalili, jest dosyć przyjemna, natomiast w nocy temperatury dosyć mocno spadną. Najcieplej w pasie nadmorskim, tam spodziewamy się 18 stopni, a na południowych krańcach naszego regionu 17 stopni Celsjusza. Za to mogą występować przelotne opady deszczu w pasie nadmorskim, no a w pozostałych częściach naszego regionu nawet burze. No i jutrzejszy dzień przywita nas podobnie. Na obszarze całego naszego regionu możemy spodziewać się opadów deszczu, a gdzieniegdzie również burz. Temperatury maksymalne będą wahać się od 22 stopni w pasie nadmorskim po 24 na południowych krańcach naszego regionu.

0: Śląska!
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: 16:38 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie. No i zagadka dnia wystartowała.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Dzisiaj musicie odcyfrować czterocyfrowy kod. Na ten moment znajoma jest druga cyfra, jest to piątka. Każdy z was ma maksymalnie 3 próby, a w jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę. Edytowane komentarze nie biorą udziału w zabawie. Wczoraj doszło do takiej sytuacji już na sam koniec konkursu, ale przypominam o tym, że nie edytujemy komentarzy i ich nie usuwamy. I pierwsza osoba, która odgadnie kod, zdobywa podwójną wejściówkę do kina Helios.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: Także wbijajcie na naszego nordowego Facebooka i tam czekam na komentarze i odpowiedzi.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl.

0: www.radioreklam.pl. Zapraszamy.
1: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy.

0: Możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Czas sprawdzić, co tam w kulturze słychać w naszym regionie. Michał Jarosz przy mikrofonie. W sali lustrzanej Pałacu w Damnicy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród starosty słupskiego Biały Bocian 2026. To prestiżowe wyróżnienia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na terenie powiatu słupskiego. W gronie docenionych znalazły się dwie osoby z gminy Kobylnica. Alicja Lange, sołtys Łosina i prezes Fundacji KOKO oraz Danuta Wydra, czyli malarka. Warto też dodać, że gali towarzyszył wernisaż wystawy poplenerowej 6. Powiatowego Pleneru Malarskiego Oczami Baronowej Klary. W plenerze wzięło udział 17 artystów, którzy odebrali pamiątkowe dyplomy i upominki, a wśród nich był mieszkaniec Reblina Tomasz Unger. Góry to miejsce szczególnie bliskie wielu mieszkańcom, także naszego regionu, czy to polskie, czy zagraniczne, zawsze przyciągają, szczególnie w tym okresie letnim, wakacyjnym. To właśnie górom poświęcona jest seria filmów, które możemy obejrzeć w Słupskim Ośrodku Kultury przez najbliższe 3 dni. W dniach 31 sierpnia, 2 września, czyli od dziś właśnie, Słupski Ośrodek Kultury wraz z Festiwalem Górskim imienia Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju zaprasza na pokazy najlepszych filmów outdoorowych. Góry, narty, wspinanie, rowery, podróże, wyprawy, wyzwania i przygody. Przez 3 dni na ekranie oglądać będziemy 12 znakomitych filmów dokumentalnych, w tym aż 7 polskich premier opowiadających o górach, wyprawach, sile przyjaźni i przekraczaniu ludzkich granic. Dziś o godzinie 20 na ekranie pojawią się Excalibur, A Pursuit in Process, A Home for Free Spirits, Chrono Shock oraz K2 Chasing Shadows. 1 września, już jutro, również o 20 obejrzymy Just Climb, Better Up The, 50-50 i Immersion Nothing to Hide. Z kolei 2 września, także o 20 na ekranie pojawią się Dissidence to Shadows on the Wall, The Brighton Mont Blanc, Into Altai oraz Ice. Ten festiwal jest dla każdego, kto kocha góry i outdoor, ceni dobre filmy dokumentalne, inspiruje się ludźmi z pasją oraz chce poczuć zew przygody. Informacje o festiwalu znajdziecie na stronie organizatora.

0: Kolejna godzina naszego codziennego spotkania powoli dobiega końca. Za chwileczkę serwis informacyjny w Radio Norda FM, ale zanim ten serwis, to słuchajcie, mam dla Was małą podpowiedź co do zagadki dnia, a mianowicie pierwsza cyfra to wynik równania 3 plus 3 plus 3. No, jestem ciekaw, czy to Wam pomoże i czekam na dalsze komentarze. I słyszymy się już po 17, a tam też będzie się sporo działo. Zapraszam serdecznie.
1: Norda na fali.

0: Marcin Krzemiński. 28 lat po zabójstwie 17-letniej Iwony Cygan w Szczucinie sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych, w tym domniemanego sprawcę i 14 policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa. Marcin Starzec.
1: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
2: Jestem zdruzgotana Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
1: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupiec. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny, Mieczysław Cygan.
3: To nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy za mord mojego dziecka zostaną ujawnieni.
1: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
4: Spodziewałem się. A dlaczego się miałem nie spodziewać?
1: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
5: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i na takie orzeczenie liczyli.
1: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację. Sam wyrok nie jest prawomocny.
0: Płoną greckie lasy. Bardzo trudna sytuacja jest na wyspach Lesbos i Paros, a zwłaszcza na Krecie. Zginęło tam dwóch strażaków. Tysiące ludzi zostało

0: zostało ewakuowanych. Dużym problemem jest potężny wiatr, który utrudnia akcję gaśniczą. Ogień objął południową część Krety, a dokładnie południową część regionu Retymno, opowiada Magdalena Tokarska, Polka mieszkająca na Krecie.
1: W tym regionie, gdzie ten pożar jest, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych, wszystkie właściwie w tym momencie mówi się, że ich nie ma już w tym rejonie.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed wyjazdami w najbardziej zagrożone pożarami rejony Grecji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada powstanie nowego systemu alarmowania mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych. Ma wykorzystywać kilka kanałów komunikacji, w tym telefony komórkowe.
2: Mamy dość zaawansowane rozmowy o potencjalnie uruchomienie systemu broadcastowego, kwestie uruchomienia specjalnych aplikacji. Chcemy, żeby to wszystko było zintegrowane. Razem nad tym pracujemy. Elementem tego jest także łączność specjalna, którą budujemy.
0: To wszystko ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy. Opozycja zarzuca rządowi, że w czasie wczorajszego kryzysu związanego z upadkiem rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie mieszkańcy nie byli rzetelni i szybko informowani o zagrożeniu i co się wydarzyło. Wrocławscy urzędnicy ogłosili 5-letni program remontu miejskich mostów. Obejmie 8 konstrukcji, część z nich ma ponad 100 lat. Chodzi m.in. o mosty Trzebnicki, Piaskowy czy Sikorskiego. Pierwsze prace ruszą w przyszłym roku, a wartość wszystkich inwestycji wstępnie oszacowano na 200 milionów złotych.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Marina Puck zamieni się w wyjątkowy wybieg pod gołym niebem. Wszystko za sprawą letniej edycji wydarzenia Moda na Puck Sunset Sailing Fashion Show. Pokaz rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 19.30. Organizatorzy zapowiadają nie tylko widowiskowe prezentacje modowe, ale również oprawę muzyczną i atmosferę nawiązującą do nadmorskiego stylu życia. Ważnym elementem wydarzenia będzie także strefa wystawienniczo-sprzedażowa. Uczestnicy będą mogli poznać marki biorące udział w pokazie oraz kupić prezentowane produkty. Moda na Puck Sunset Sailing Fashion Show adresowana jest zarówno do miłośników mody, jak i osób, które chcą spędzić letni wieczór w wyjątkowej scenerii. Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny i grupy przyjaciół. Wstęp jest bezpłatny. Nadleśnictwo Lęborg pożegnało 4 wieloletnich pracowników, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończyli swoją zawodową służbę i przeszli na emeryturę. Leśnicy podkreślają, że był to wyjątkowy czas, pełen wzruszeń i podziękowań dla osób, które przez lata dbały o lasy i przyrodę regionu. Na emeryturę przeszli podleśnicza leśnictwa Janowice Zofia Spólna, leśnicza leśnictwa Stęknica Edyta Gryckiewicz, leśnicza leśnictwa Małoszyce Marek Cichocki oraz leśniczy leśnictwa Leśnice Kazimierz Pobiedziński. Jak podkreśla nadleśnictwo Lęborg, każdy z nich wniósł istotny wkład w funkcjonowanie lasów państwowych i rozwój gospodarki leśnej w regionie. Pracownicy nadleśnictwa dziękują swoim koleżankom i kolegom z wieloletnią służbą za zaangażowanie oraz przekazywaną wiedzę i doświadczenie. W oficjalnym pożegnaniu życzą emerytom zdrowia, spokoju oraz czasu na realizację pasji i odpoczynek po latach pracy na rzecz polskich lasów. Urząd Miejski w Słupsku zachęca mieszkańców do wypełnienia ankiety dotyczącej jakości życia i działań podejmowanych przez miasta na rzecz zdrowia. Badanie jest częścią ogólnopolskiej inicjatywy Zdrowe Miasta. Projekt realizują eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Fundacją Gospodarki Administracji Publicznej. Na podstawie zebranych danych powstanie kolejna edycja Indeksu Zdrowych Miast. Mieszkańcy mogą ocenić, jak Słupsk dba m.in. o podstawowe obszary związane ze zdrowiem i zrównoważonym rozwojem. Badanie prowadzone jest we wszystkich miastach na prawach powiatu. Ankieta składa się z 19 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Udział jest bezpłatny i anonimowy. Opinie mieszkańców będą zbierane do 10 sierpnia. Link do ankiety dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku. To obcy akcent miał wywołać u 31-latka atak agresji. Za pobicie grozi mu więzienie. Do niebezpiecznego zdarzenia miało dojść w nocy z poniedziałku 27 lipca na wtorek 28 lipca na jednej ze stacji paliw w Rumi. Według wstępnych ustaleń 31-letni mężczyzna zaatakował obywatela Ukrainy po tym, jak usłyszał jego zagraniczny akcent. Jak przekazuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Tapotrykus, z relacji świadka wynika,

0: że widać było również gonitwę tych dwóch mężczyzn. Kiedy policjanci dotarli na miejsce zdarzenia, napastnika już nie było, natomiast pokrzywdzony był na miejscu. Pokrzywdzonym okazał się obywatel Ukrainy. Mężczyzna przekazał policjantom, że napastnik początkowo podszedł do niego i rozpoczął rozmowę. Sytuacja miała się gwałtownie zmienić, gdy usłyszał odpowiedź wypowiedzianą z zagranicznym akcentem. Obywatel Ukrainy miał osłaniać się rowerem, który trzymał przed sobą. Uderzenia ostrym narzędziem padały w kierunku jednośladów. W wyniku ataku uszkodzone zostały dwie opony. W pewnym momencie pokrzywdzony zaczął uciekać, a napastnik ruszył za nim. Zatrzymanym okazał się 31-letni mieszkaniec Rumi. Mężczyzna został przewieziony do komendy powiatowej policji w Wejherowie i umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po przesłuchaniu doprowadzono go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Choć temperatury utrzymują się dalej dość wysokie, to nie ekstremalnie wysokie od dnia wczorajszego. Dzisiaj temperatura troszkę spadła, no i na termometrach oglądamy 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, 26 w Dni Pucku, Kosakowie, 27 w Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 28 w Wejherowie, Radzie Rumi, Luzinie. Największa zmiana to zachmurzenie. Chmur na niebie zrobiło się dość dużo. Z tych chmur mogą pojawić się opady, mogą pojawić się gradu też opady i może pogrzmie.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Parę minut po godzinie 17 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie, to jest Orda na fali. No i w tej godzinie będzie się działo naprawdę, naprawdę sporo, bo po pierwsze za chwilę świat według Romka, a dzisiaj przypada mały jubileusz, także na pewno Romek będzie miał coś dla Was specjalnego. Po drugie będzie serwis sportowy o godzinie 17.30, no i po trzecie...
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Trwa nasza zabawa dnia i rozwiązujemy kod, a do zdobycia dzisiaj bilet do kina Helios, także... Słuchajcie Radio Nord FM, łapcie podpowiedzi i czekam na Wasze odpowiedzi. Zostańcie z nami.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
7: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2020.

0: 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama. Świat według Romka.

0: Witajcie bardzo serdecznie, moi dobry dzień, a 300 razy jemi judowa i plester z antyne Radia Nord FM. Ciasa gedeli mądrze, ciasa mądrowato, a nieres tyś glebkłewato. Prawiliem dowa i po kasiepsku, ale tyś po japońsku jakłe tako. A łecie mi je rozpowiedel, to ju nie pamiętam. Najważniejsi, że to ju 300 dzyl świata wedle rumka. Ihu! No jo, quince świętowani, tyle dogadani, coś tam w świece, a internece. Kłomume lato i to taci istni lato, jak 100 lat temu na zyt. I prawda prawdzewą wama gydum, a jak nie wierzy ta, to przeczytam wam artykel we wiodrze jaci belo w Quincu Lepinca 1926 roku nad najmłeża. Tak tyś slechejta. Ze mną slidnych dniów, a wiatr rychty się synny, wynekle głescy z plażów, ałe grudków. Próżno grają orkestrę, be zanęce z głescy, le dancingi a jazzbende są atrakcjum, kwe wieczora ma e nocą, zastępują slince, jaci lebawłe grzeje. W majtlach je widzę z chlopów, a nawet ka barziłet porny na zemno bialci, me spłetkę lewciere w rychnach sfutrzany ma kylnieżoma. Kwe to rychty siesyń, le musi mieć nezeja, że nieba so zlitają, e dadzą nama jeścile slinkłewek dniów. Tak to wejle w lepińcowym wiodrze pisel redaktor gazety kaszubskiej z Wejrowa. Kłepera dniów później pisel tak. Łożywienie turystyczne rechły. Dzięka robocze władze turystyczne rech na pomerzy je lato z baro wildzi. W każdy sełet dymbe kłyf jaś pojil je full ledzy. Temu tyś wici, co na webrzeżim budeje. Chłec w slidnych dniach jest ze mną, to co dzień do Gdynie przejeżdżają ryze z różnych stron kraju. Łeglowo musi rzec, że zrozumienie dla mersciu klimatu i w pelści spłeleznie, co ryska wiksi, a peśność pelści łemłeża, chlosy letników z nydlszych nurceków rzecze pospolity. Jo, jak wacieje ta, no ze mnie wiodro 100 lat temu, a dzisiaj je taci same. Le z tima letnika ma, to so tak do kińca nie zgedzy. Kwa jak je by lato z tych melach we dymbeków do ilu, to ich jaś tak wiele jak przude lat nie je, nie, nie. Kwa spokojno, jeść zylnik przed nama, a teryska do nyłci, tak tej. Wiodro, pogoda. Plestac, gadać, opowiadać. Dzyl, odcinek. Istny, taki sam. Slidnech, ostatnich. Lebawe, tu słabo. W rychnach, w ubraniach. Latos, w tym roku. Peśność, piękność. Jo, i tak peśno wama dziękuję za fejrowani ze mną 300 dzylu świata wedle rumka. Czym ta so cepla zdrów, pozdrówci. Waj, rumk. PS. Bóg zaplac redakcejo Radia Norda FM. Czym ta so zrów? Pa, pa.
1: Świat według Romka.

0: Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć Romana Drzeżdżona w 300. felietonie Świat według Romka. Romku, od redakcji dziękuję Ci serdecznie, że jesteś tyle czasu z nami i mam nadzieję, że kolejna 300 jeszcze przed Tobą na naszej antenie. Mili słuchacze, a tymczasem wracamy do naszej zagadki dnia. No, spoglądam w komentarze i nie widzę jeszcze poprawnej odpowiedzi. To też... Uwaga, będzie podpowiedź. Dwie ostatnie cyfry odnoszą się do liczby związanej ze sportem, o którym ostatnio było dosyć głośno. No, jestem ciekaw, czy to Wam pomoże. A kolejna podpowiedź już za chwilę, bo za chwilę też a propos sportu. Serwis sportowy w Radiu Norda FM.
1: Norda na fali. Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.
6: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Arka Gdynia po udanym starcie sezonu zagra jutro pierwszy mecz przed własną publicznością w Betlik pierwszej lidze. Po wyjazdowym zwycięstwie 1-0 nad Odrą Opole, żółtoniebiescy chcą sięgnąć po kolejne 3 punkty. Ich rywalem będzie Stal Rzeszów, która na inaugurację przegrała z Chorobrym Głogów aż 1-5. Trener Arki Marek Joralin podkreśla jednak, że wynik poprzedniego meczu rywali nie ma znaczenia. Jak mówi, spotkanie zacznie się od stanu 0-0, a jego zespół chce przede wszystkim skupić się na własnej grze i sprawić radość kibicom podczas pierwszego domowego występu w sezonie. Szkoleniowiec chwali również postawę drużyny w Opolu, zwłaszcza grę defensywy i środka pola, które odegrały kluczową rolę w zdobyciu kompletu punktów. Nowy kapitan Arki, Władysław Gutkowskis, przypomina z kolei, że o sukcesie decyduje nie tylko piłkarska jakość, ale także charakter i walka do ostatniego gwizdka. Początek meczu Arka Gdynia-Stal Rzeszów już jutro o godzinie 15.30, oczywiście na stadionie przy ulicy Olimpijskiej. A już w poniedziałek startują wielkie emocje nie tylko dla miłośników kolarstwa. Po 22 latach ze skweru Kościuszki w Gdyni wystartuje 83. Tour de Pologne. Na zawodników czeka trudność.

0: na wyzwanie. W pierwszym etapie do pokonania będą mieli aż 234 km po pagórkowatych szosach Pomorza i Kaszub. Start z Gdyni ma wyjątkowy charakter, bo wpisuje się w obchody stulecia miasta. Początek zawodów w poniedziałek o godzinie 10.30 na skwerze Kościuszki. Dalej trasa prowadzi m.in. przez Kartuzy, Bytów, Kołczygłowy, Kępice do Koszalina. Sportowe emocje rozpoczną się już dzień wcześniej. W niedzielę o godzinie 18.30 na pokładzie ORP Błyskawica odbędzie się prezentacja wszystkich drużyn uczestniczących w wyścigu. Dodam, że 83. Tour de Pologne zawita jeszcze do Szczecina, Międzyzdrojów, Gorzowa, Zielonej Góry, Karpacza, Opola i Bukowiny Tatrzańskiej. Wielki finał już 9 sierpnia w Wieliczce. Na kolejne wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zapraszam już w poniedziałek o godzinie 10.30 w imieniu Tomasza Smugi. A to był ostatni raz, kiedy mój głos zabrzmiał na antenie Radia Nord FM. Za uwagę dziękuję, Janusz Ludwiczak.
1: Choć temperatury utrzymują się dalej dość wysokie, to nie ekstremalnie wysokie od dnia wczorajszego. Dzisiaj temperatura troszkę spadła, no i na termometrach oglądamy 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, 26 w Dnipucku, Kosakowie, 27 w Gniewinie, Słupsku-Lęborku, Kobylnicy, 28 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie. Największa zmiana to zachmurzenie. Chmur na niebie zrobiło się dość dużo. Z tych chmur mogą pojawić się opady, mogą pojawić się gradu też opady i może pogrzmieć.

Mówiłem, że będzie dużo się działo na antenie radia. Przed chwilą Janusz Udwiszak w swoim ostatnim serwisie sportowym, który poprowadził dla naszej anteny. Janusz, dzięki Ci za współpracę. Życzę Ci powodzenia w dalszej karierze i rozwoju. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. A tymczasem wracamy do naszej zagadki dnia. Wiemy już, że pierwsza cyfra to wynik równania 3 plus 3 plus 3, czyli 9. Piątka jest na grafice. No a dwie ostatnie odnoszą się do sportu, o którym ostatnio było głośno. A mianowicie oczywiście chodzi o piłkę nożną.

0: formą i ilość zawodników w jednej drużynie. Tak więc mam nadzieję, że to wystarczy i za chwileczkę mam nadzieję na rozwiązanie zagadki. Do usłyszenia.
1: Norda na fali. Norda.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata.

Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.

0: i widzimy się w Lisewie.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: No i przyszła pora na rozwiązanie naszej zagadki dnia, włamanie kodu.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: I niebywałym refleksem wykazała się Magda Wojtaszak. Wielkie brawa, Magdo. Wielkie, wielkie brawa. Za chwileczkę odezwę się do ciebie w wiadomości prywatnej, przekażę wszelkie szczegóły, bo jako pierwsza trafiasz w dzisiejszy kod, czyli 9511. Jeszcze raz wielkie brawa. No i mili państwo, moi mili słuchacze, ze mną słyszycie się już we wtorek. W poniedziałek popołudniową audycję poprowadzi dla was Patrycja Drewa, ponieważ ja będę w terenie i będę wizytował w Jastrzębiej Górze. Tymczasem za chwilę największa radiowa impreza na Kaszubach i Gracjan Fopkę na antenie. Także miłej zabawy, wszystkiego dobrego.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: Jakub Szumilas, tyle ode mnie i mały przedsmak tego, co będzie się działo już teraz na antenie Radia Norda FM.
1: Norda na fali.

0: Słuchać radia, Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Rakieta na Lubelszczyźnie była rosyjska, pomógł ekspert z Ukrainy. Po rozesłaniu SMS-ów strona z poradnikiem bezpieczeństwa przeżyła oblężenie. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje. Sierpień wolny od debatowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma już żadnych wątpliwości. Rakieta, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie, pochodziła z Rosji. W identyfikacji rakiety pomógł ekspert z Ukrainy, poinformował Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku.
2: Teraz biegli na polecenie śledczych zrobią analizę materiałów wybuchowych, jakie zawierała rakieta. A potem przesłuchiwani będą świadkowie. Przypomnijmy, wczoraj o świcie uzbrojona rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Nikt nie ucierpiał. Internetowy dostęp do poradnika bezpieczeństwa był dziś utrudniony. Polacy dostali SMS-y z zachętą, by wejść na stronę internetową, przeczytać albo pobrać poradnik. To ten sam, który pod koniec roku został wysłany do wszystkich gospodarstw domowych. Tak wiele osób chciało skorzystać ze strony internetowej, że ta została przeciążona. Poradnik zawiera instrukcje na wypadek sytuacji kryzysowych. Dobre wiadomości napływają z Francji i Hiszpanii. Strażakom udało się opanować największe pożary w okolicach Bordeaux i Madrytu, a tysiące mieszkańców mogą wracać do swoich domów. Walka z ogniem trwa jeszcze w części Grecji. W Polsce też gorąco i MGW ostrzega przed upałami i gwałtownymi burzami w wielu regionach Polski, przede wszystkim na zachodzie, północy i w centrum. Synoptycy prognozują ulewny deszcz, grad i podmuchy wiatru dochodzące nawet do 100 km na godzinę. Alerty obowiązują do sobotniego poranka. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje. Potrwają aż miesiąc, bo w sierpniu nie są planowane żadne posiedzenia Sejmu. Czy to oznacza, że posłowie mogą skupić się wyłącznie na odpoczynku? Zapewne nie. Jedni mają jeszcze spotkania w okręgach wyborczych, drudzy są zaangażowani w wakacyjną trasę po Polsce. Mówią Dariusz Wieczorek z Lewicy i Kamil Wnuk z Polski 2050.
4: Nie, u nas wakacji nie ma. Jedziemy w Dolnośląskie, jeżeli chodzi o trasę Lewicy.
5: Ludzie chcą w wakacje rozmawiać o polityce i w ogóle politykami rozmawiać, czy uciekają od was?
4: Nie, nie zauważyłem, żeby uciekali, natomiast też

0: Staramy się być nienachalni.
1: W przyszłym tygodniu jeszcze poniedziałek, wtorek, full spotkań od rana do wieczora w regionie UMIE w Sosnowcu i w Katowicach. Bardzo ważne sprawy dotyczące między mieszkalnictwa, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych. W środę z rodziną wyjeżdżam na wakacje. Obiecałem żonie przez 2 tygodnie, będę odbierał telefonu. Po 15 sierpnia zbieramy się w tak zwanej małej koalicji. 15 października będziemy przygotowywać poprawki do ustawy rządowej o najmie krótkoterminowym. Także w drugiej połowie sierpnia wracamy do pracy.
2: W sierpniu na posiedzenie zbiera się za to Izba Wyższa Parlamentu. Senatorowie zdecydują m.in. o tym, czy zgodzić się na kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na koniec nietypowa wakacyjna historia z Pomorza. W jastarni spore zainteresowanie wzbudził łoś, który przypłynął do plaży od strony morza. Nietypowy gość bezpiecznie dotarł na brzeg i szybko stał się bohaterem zdjęć publikowanych przez turystów w mediach społecznościowych. Łosie, dodajmy, pływają całkiem dobrze.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdyński samorząd będzie współpracować z młodymi architektami z Politechniki Gdańskiej. Właśnie podpisano list intencyjny w tej sprawie. Dotyczy on współdziałania w kwestiach dydaktycznych, badawczych i projektowych. Gdynia i Politechnika Gdańska od lat już współpracują w obszarze architektury, urbanistyki i ochrony dziedzictwa. Teraz ta współpraca będzie jeszcze szersza. W środę 29 lipca na Politechnice Gdańskiej podpisano list intencyjny dotyczący współpracy dydaktycznej, badawczej i projektowej między miastem a uczelnią. Podpisy pod dokumentem złożyli prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, profesor Dariusz Mikelewicz, prorektor do spraw nauki oraz profesor Jakub Szczepański, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W wydarzeniu uczestniczyły również doktor inżynier, architekt Paulina Szewczyk, architektka miasta Gdyni i adiunkt w katedrze planowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz prodziekan wydziału profesor Karolina Krośnicka i profesor Magdalena Podwojewska. Współpraca ma dotyczyć wybranych terenów, w szczególności obszarów nadmorskich i portowych oraz miejsc o istotnym potencjale krajobrazowym, rekreacyjnym i urbanistycznym. Park Chrobrego w Lęborku zostanie objęty rozbudowanym monitoringiem miejskim. Miasto podpisało umowę na montaż 6 nowych kamer, które będą nadzorować blisko 600-metrowy odcinek jednej z najpopularniejszych przestrzeni rekreacyjnych. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i osób odwiedzających park. Jej wartość wynosi ponad 206 tysięcy złotych, a prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Nowe kamery zostaną zamontowane w 6 lokalizacjach. 3 przy ulicy Przyzamcze w rejonie Stawku i Czołgu, 2 po obu stronach Placu Zabaw oraz 1 przy dawnym kompleksie basenowym przy ulicy 8 Maja. W ramach inwestycji wykonane zostaną także wykopy pod instalacje, ułożone przewody zasilające i światłowody oraz powstaną 4 sześciometrowe słupy. Po zakończeniu prac nowy odcinek zostanie wyłączony do istniejącego systemu monitoringu miejskiego, który obejmuje obecnie 35 punktów na terenie Lęborka. Obraz z kamery jest obserwowany w siedzibie Straży Miejskiej i służy ochronie porządku publicznego, zabezpieczeniu mienia komunalnego oraz wspieraniu policji i innych służb w ujawnianiu wykroczeń i przestępstw. Zakończył się kolejny etap remontu zabytkowej kamienicy przy ulicy Zamkowej 3 w Słupsku. W środę 29 lipca z budynku zdjęto rusztowanie, odsłaniając odnowioną fasadę frontową. Kamienica powstała pod koniec lat 20. ubiegłego wieku jako prywatny budynek czynszowy. Z obiektem związana jest także postać poetki Marty Aluchny-Emalianow, która mieszkała tam od 1946 do 1991 roku. Jej pobyt od 1997 roku upamiętnia tablica umieszczona na elewacji. Zakres inwestycji był szeroki. Prace objęły remont elewacji frontowej i tylnej, odnowienie balkonów oraz logi, a także remont dachu i poddasza. Po zdjęciu rusztowań mieszkańcy mogą już zobaczyć efekty robót od strony ulicy Zamkowej. Odnowiona fasada podkreśla historyczny charakter budynku i poprawia estetykę tej części miasta. Inwestycje przeprowadziła wspólnota mieszkaniowa zarządzająca nieruchomością. Do poważnego wypadku doszło w środę 29 lipca koło godziny 10.30 w Kosakowie na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Liściastej. Szybka reakcja policjantów przyczyniła się do uratowania mężczyzny. Podczas zleconych prac związanych z usuwaniem zieleni przy ścieżce rowerowej, jeden z pracowników doznał ciężkich obrażeń nogi na skutek uszkodzenia jej przez rozdrabniacz do gałęzi. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z Komisariatu Policji w Kosakowie, sierżant Dawid Kłos oraz starszy posterunkowy Dawid Warnkę. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy ciężko rannemu mężczyźnie. Założył stworzyli stazę taktyczną powyżej miejsca urazu, skutecznie

0: nie tamując masywny krwotok. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego oraz śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego pozostawali przy poszkodowanym, monitorowali jego stan oraz wspierali go psychicznie. Jak przekazał lekarz zespołu ratownictwa medycznego, szybkie założenie stazy i zatamowanie masywnego krwotoku miało decydujące znaczenie dla uratowania życia poszkodowanego. Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak ogromne znaczenie mają umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz profesjonalne przygotowanie policjantów do działania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wschód słońca jutro przypadnie nam na godzinę 4:57. Dzień będzie ciepły, choć chłodniejszy niż dzisiaj i potencjalnie dalej deszczowy i burzowy. Na termometrach jutro zobaczymy 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Grzybnicku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierubie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnice. Po regionie krążą burze, krążą także przelotne opady deszczu, a z czego padać, zachmurzenie utrzymuje się od umiarkowanego po nawet miejscami momentami duże.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Było to temu w rok, było w maju. Witaj też bardzo serdeczno. Piątek po pełni. To i czas nazywa wa. Bądź droga Aniu. Skoro świt, ja i ty. Kto jest na siostrą na zygnach jej derch, a to jest czas na 169. wydanie Norda Szrym. Grazie, Fopkę. W kol mikrofon, jak wiedno, kuniem za.

Radia Norda wapi się ta, co le blues chce ta. A źle bandy w siatkę grały, a bandy tej je to przecież tam na i antenie sydmenysce minut po godzinie szósty wieczór, my sobie tak pomału dopiszę rozkręciłem, bo już wiele godzin 169 wydaniu Norda 7 przed nama.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe.
2: Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Norda Shrimp.
5: A teraz go meluzyna na antenie, ale w takim śrymłewym, zremiksowanym wydaniem, bardziej disco-polowym, choć z frantówka Kore, a pamiętam do zjadziego filmu, wydaje... Akademia pana Kleksa. 21 minut po 6.

No i stajemy w tym klimacie dyskoteków, tak 20 lat do wsladze, boty na 2006 rok, teraz 2004 rok i pump it up. Ona zagra w netka pół siódmej. To i Norda Szyrym. Jak jedno czego zawaj ma pozdrówka, ma piszta, Messenger, Radio Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
8: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
9: Norda Shrina.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
11: Najmumy nowych Slechińców, Słupsk są odzywy. Dziewczyny z PGK Słupsk pozdrawiają Nordę. One, two, three, four, five. Słuchamy od 6 Państwa Radio. Prima, cała się ma, co jest meryt, pozdrawiamy Słupsk. I z Lubegą. I z Mambo number 5. Na kumy dalej.

No i kunst disco polo, jak wiem, dziś musi być temu karno akcent. Jeden z ich hitów jest dla dziewiątych suntych, jeśli kochasz na antenie radia Nord FM.

0: Zawiertel sódmo na zygrach, jak wiedno pamiętam o naszych najmłodszych słuchińcach, zaś tu cyk dobranocka na antenie radia Nord FM, zauwej tadzytci, bansta raza znama, później będziemy pomału zamikać głedzną siustochterna, co będzie kwińcie z nebo będzie sódmo na zygrach, a to będzie czas na informacje, ale to jest peszna.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste

zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica

0: zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
0: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
0: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
3: Reklama.

0: No i czas na dobranocka.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.

0: zakupy. Mama poprosiła go, by kupił mąkę, sól i dwa jabłka, bo chciała zrobić placuszki z jabłkami. Jerzyk bardzo się ucieszył, bo lubił placuszki. Wziął pieniądze i poszedł. Była wiosna, wszystko rozkwitało i cudownie pachniało, a ptaszki ćwierkały tak głośno, że Jerzyk pomyślał, iż ten koncert jest specjalnie dla niego. Droga do sklepu zajęła mu znacznie więcej czasu niż zazwyczaj, ale nawet tego nie zauważył. W sklepie zastał swoich znajomych. Myszkę, motylka i chrząszcza, który mieszkał w sąsiednim drzewie. Jerzyk poprosił ekspedientkę o potrzebne mamie produkty. Kiedy pani zapakowała zakupy do torby, ze zdumieniem zauważył, że nie ma pieniędzy.
1: Ojej, zmartwił się. Zgubiłem pieniądze, co ja teraz zrobię?
0: Inne zwierzątka zaczęły się z niego wyśmiewać. Myszka powiedziała,
2: ale z ciebie gapa.
3: Chrząszcz dodał, twoja mama będzie na ciebie zła.
0: A motylek zatrzepotał skrzydełkami i powiedział,
2: jesteś zupełnie nieodpowiedzialny i twoja mama nie może na ciebie liczyć.
0: Jerzyk był tym wszystkim przytłoczony. Zrobiło mu się bardzo smutno. Ekspedientka popatrzyła na niego uważnie i powiedziała, pewnie się zagapiłeś, wiosna jest taka piękna, ale nie martw się. Weź zakupy i zanieś mamusi, pieniądze przyniesiesz mi następnym razem. Jerzyk podziękował i poszedł ze spuszczoną głową do domu. Mama zamartwiała się, że zgubił pieniądze, ale zrozumiała, dlaczego tak się stało. Kochanie, powiedziała, wiem, że łatwo jest zasłuchać się w śpiew ptaków, ale musisz pamiętać o tym, co robisz.
1: Będę pamiętał, mamo,
0: zapewnił zawstydzony Jerzyk i odtąd śpiew ptaków przypominał mu o ciepłych i bezpiecznych ramionach mamy.
4: Grygory przedstawił dobranocka, Bóg zapłac.
5: Lecz nie wiadomo gdzie.
4: A muzyczna klasyk dla dzieci Zbigniew Wodecki. Pszczółka Maja, a za sztucyk informacje błędna sudmo ze świata i z kaszem. Bans teraz z radia Nord FM.
5: Co wieśćce wśród owadów pry.
4: I spiwamy wszyscy razem z drugiej strony.
5: Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią...
4: Ekstra, tak trzymać. Do uciecy po siódmej.

0: Norda FM.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To i

0: idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
5: Reklama.
6: Coraz bliżej wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u dostał notę protestacyjną. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Pilnuje, czy aby nie leci na nas meteoryt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Krok bliżej do wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. Nowe przepisy mają zapewnić wsparcie w codziennych czynnościach, takich jak dojazd do pracy, zakupy czy wizyty u lekarza. Celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami bardziej samodzielnego życia. Co to oznacza, tłumaczy Katarzyna Hebda, która jest adwokatem, a zarazem osobą niewidomą.
7: Ktoś powie, no dobrze, ale mam mamę, ciocię, kuzynkę, brata, siostrę. Okej, ale to jest rodzina. No, moja siostra jest moją siostrą, moja mama jest moją mamą. Gdyby była moją asystentką, to co, przyjeżdżałaby do mnie do Gdańska na obiad i pomagałaby mi w przygotowaniu obiadu jako kto? Jako moja mama czy jako asystentka?
6: Projekt ustawy trafi teraz do dalszych prac w parlamencie. Ambasador Rosji Georgij Michno stawił się dziś w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dostał notę protestacyjną w związku z rakietą, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie. Polskie władze napisały w niej, że Polska potępia nieprzyjazne działania wymierzone w nasze bezpieczeństwo. Zażądano zaprzestania podobnych działań, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
8: Dobrze byłoby tak naprawdę, żeby odpowiedzią ze strony rosyjskiej było po pierwsze nie robienie takich rzeczy w przyszłości, a po drugie zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie.
6: Rosyjski ambasador stanowczo zaprzeczał temu, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjska. Marokańscy imigranci, którzy szturmowali hiszpańską Ceutę, w dużej części wracają do swojego kraju. Brakuje im jedzenia i miejsca do spania. Ceuta to hiszpańskie miasto położone na skraju Afryki naprzeciw Hiszpanii. W ciągu doby do enklawy przedostało się 50 tysięcy imigrantów, wywołując poważny kryzys migracyjny. Wielu europejskich przywódców krytykuje Madryt za otwartą politykę migracyjną. Premier Donald Tusk polecił Hiszpanom brać przykład z tego, jak Polska zabezpieczyła przed migrantami granicę z Białorusią. Dokładnie 31 lipca, 82 lata temu, zapadła decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego. Pułkownik Antoni Chruściel wydał rozkaz, mówi dr Szymon Niedziela, kierownik działu ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego.
9: Antoni Chruściel-Monter podpisuje rozkaz o rozpoczęciu powstania, wyznaczając godzinę W na 17 1 sierpnia. Już ten pierwszy mechanizm został uruchomiony.
6: Jutro o 17 w Warszawie i wielu innych miejscach w Polsce zawyją syreny. Uwaga, nie będzie to alarm o zagrożeniu, a upamiętnienie bohaterów powstania. Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Warszawie na grillu z sympatykami jego stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier przekonywał, że wydarzenie było planowane od dawna i nie ma związku z rozłamem w PiSie.
10: Tak naprawdę organizujemy to od półtora miesiąca, w związku z tym z wydarzeniami ostatnich dni nie ma to nic wspólnego.
6: Podczas spotkania pojawiły się

0: jednak polityczne deklaracje i zapowiedź październikowego marszu. Morawiecki mówi, że ma to być kolejny etap budowy jego środowiska politycznego. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Stoi w Chile, waży 3 tony. Urządzenie będzie obserwować kosmos. Naukowcy liczą, że pomoże odkrywać nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenia dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.
1: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Gdyńscy policjanci przeprowadzili działania pod nazwą TIR, skierowane przede wszystkim do kierowców samochodów ciężarowych. Mundurowi skontrolowali ponad 200 pojazdów, wystawili 41 mandatów i zatrzymali 12 dowodów rejestracyjnych. Celem akcji było ograniczenie liczby zdarzeń drogowych związanych z transportem towarów oraz wyeliminowanie z ruchu kierowców i pojazdów stwarzających zagrożenie. Funkcjonariusze sprawdzali m.in. stan techniczny ciężarówek, sposób przewożenia ładunków, czas pracy kierowców oraz ich trzeźwość. Podczas działań funkcjonariusze skontrolowali 201 samochodów, w tym 135 ciężarówek. Wystawili 41 mandatów, z czego 31 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Wobec 3 kierowców skierowano do sądu wnioski o ukaranie, a 2 zostało pouczonych. Policjanci zatrzymali również 12 dowodów rejestracyjnych z powodu nieprawidłowego stanu technicznego pojazdów. 2 skontrolowane ciężarówki były niedopuszczone do ruchu. Rolnicy z gminy Potęgowo od 1 do 31 sierpnia będą mogli składać wnioski o zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. O możliwości odzyskania podatku przypomina Urząd Gminy, zachęcając do dotrzymania obowiązujących terminów. O zwrot mogą ubiegać się właściciele użytków rolnych, którzy wykorzystują olej napędowy do prowadzenia działalności rolniczej. Wnioski należy złożyć do właściwego organu samorządu, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z miejscem położenia gruntów. Samorząd przypomina, że sierpniowy nabór dotyczy zwrotu podatku w ramach limitu obowiązującego w roku 2026. Złożenie kompletnego wniosku w wyznaczonym terminie jest warunkiem uzyskania częściowego zwrotu kosztów poniesionych na zakup paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. W sobotę 1 sierpnia plaża wschodnia w Ustce przy zejściu numer 27 zamieni się w arenę sportowych emocji i rodzinnej zabawy. Wszystko w ramach Grand Lubicz Festiwalu Uzdrowiska. Już od godziny 10 prowadzone będą zapisy do Mistrzostw Uzdrowiska w wypłukiwaniu bursztynu. W rywalizacji mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy, jak i turyści bez względu na wiek. Każdy znaleziony bursztyn uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą na pamiątkę. O godzinie 15 rozpocznie się pokaz strongmanów. W programie znalazły się widowiska, konkurencje siłowe, a do części z nich organizatorzy zamierzają zaprosić również publiczność. Kolejnym punktem wydarzenia będą zawody w przeciąganiu liny. Zapisy ruszą o godzinie 17. Organizatorzy czekają na 4-osobowe mieszane drużyny. Na najlepszych czekają nagrody, m.in. vouchery na zabiegi odnowy biologicznej, karty prezentowe oraz kolacja dla całego zespołu. Kolejna edycja Pchlego Targu zawita do Redy. Już w najbliższą niedzielę w Parku Reda będzie można znaleźć oryginalne przedmioty, drobiazgi z duszą, zabawki czy kolekcjonerskie perełki, które czekają na nowych właścicieli. To świetna okazja, by sprzedać niepotrzebne rzeczy lub znaleźć coś wyjątkowego. To wszystko już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia w godzinach 11-16. Nie obowiązują opłaty za stoisko, w Pchlim Targu mogą uczestniczyć osoby fizyczne. Uczestnik we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych przedmiotów. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy, zawiera ubrania, książki, płyty gry, zabawki, filmy antyki, galanterię domową, wyroby dekoracyjne, biżuterię, aparaty fotograficzne, ich części, instrumenty muzyczne, ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie czy na przykład obrazy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Bardzo ciepło jest, jak widzimy. Lato przeszło, chcemy coś co... Z tego, nie wiem czy z tego co chcesz, też w nocy też będzie tak ciepłe. Termometry pokażą łebno 24-23, niemniej 22 grady. Ale dobry wiadłe je taci, żałe czwarty reno my płepadac. I tak łeporinku będzie pewna kropic. A witer kłe popełnimy bez grzmeta, ale dziś ciepłe witro, wirgoec.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na

budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

No i zaczynamy Dragon Głedz na Kasiepści. Zabawę gracją, popkę kol mikrofony, witaj, ta się szrys. 169 wydanie Norda Szrym, ich troje na początku.

0: Szrym.
1: A teraz dedykacja dla wszystkich teściów, ale też wszystkich zansków. Adam Chrola, drogi teściu mój, na antenie Radia Nord FM.

0: Reklama.
1: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama. Norda Schröna.
3: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante.

No i czekam za wami ma pozdrówka, ma jak wiedno. Piś to na Messenger, Radio Nord FM. Widzę, że jaci tu są przesiły, zarybant. My cię to na antenie muzyczno zaś tu cek z Kolim. Rzecy je plus jedno, życie jest jedno. Tego bardzo my słychać. Decht prawie za szterk.

0: Słuchajcie radia. Norda FM. Norda Szrym.
1: I moment, ale ekstra rzeźbę lekarze. Wszedł go najlepszy głos to lat lekarzy mierę petkę zleć do te siedmety sący głęga błyrstachu.
2: 5 lat temu się z tobą rozdałem.
1: Życzę dzece i całą familię.
2: Ja na ręce codziennie cię brałem, by cię tulić i pieśni coś.
1: Wszedł go belny głęga.

0: Le wsiadci wterny, żniwa rozpoczynają lego spłedu, że wterny najsłuchają, robią ciężko w płyły. Mam też informację, że ktoś najnak was słucha z czujnika.
1: Norda FM na bałtyckiej fali.
0: Pozdrowienia z pola przy wałowaniu dla ciebie, Gracjanku, dużo zdrowia. Dla ciebie Bóg zapłac, miło cię usłyszeć i z Diancy mamy z czujnika od Mateusza z Łebnia. I dla Mateusza i wszystkich gospodarzy wterny Tereska robią w płelu Rudy Schubert, Wałę Jagielonści, Frantówka, Combine Bison.

0: Legenda polskiego rolnictwa Kombajn Bizon i najpiękniejszy dźwięk na świecie, jeżeli idzie o motor.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl.

0: Inwest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Reklama. Norda Szryna.
1: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Szlachińców Szrym oraz dla Adriana, Tomka, Bożenki, Jakuba, Szymona, którzy akurat są w Łebieniu, nie pomijając prowadzącego. Miłego weekendu, napisałem Justyna, Bóg zapłac!

Tutaj mamy pytanie od Slechinca. Chcemy to przeczytać pytanie na piątkę. Sformułowanie QWERTY po gaszepsku można używać w znaczeniu tak więc, czy jeszcze w innym. Nie chodzi o dosłowne tłumaczenie, ale o użycie w zdaniu. Druga sprawa, czy słowo więc to nie jest słowo sztucznie wytworzone z języka polskiego. Z góry wialdzie Bóg zapas. Adrianku, myślę, ale prawda. I o co i zary tłumacz. A może zacznę od Queensa. Jo, więc to jest płelasienie, jak my to godumy, nie? Nie powinno po kasiewsku gadać w ten sposób, że dyjmy na to butla je zemko, a więc łetkrunca zakrantka. Nie. Nie można tak. Pasowny bywało kwety. Bytla jest zemko, kwety ją, ja łatkrąca, nie? Jo, i mam ze łedemko, nie? Łed to chłedzy. Chłedz w znaczeniem dosłownym może to znaczy co innego. Ty jak no bardziej miast sformułowanie gwe wianc, terny płelasiący, taci sztaczny, trzeba rzec kwety, jo. Mie je zemno, kwety je zemkna łekno, nie? Ani mie je zemno, a wianc zemkna łekno. Druga sprawa, ja ci mieć można znaczeniem użyć z tego sformułowania, jakby tak więc, kwety, okej, okay, albo w takim razie, nie? Jo, w takim razie pojadę do kościoła, no kwety pojadę do kościoła, nie? Jo, jak temoś czas, jeżeli masz czas, w takim razie pojadę do sklepu, jo. No jo, jak temoś czas, ty kwety pojadę do składy, nie do krumy. Tak to jest, ginał, ty jak najbardziej mój napłet wiedzieć, że wianc to jest taki śteczny, płelasiący, a jakby miele zastąpić to a więc w płelścim, ty mówisz bez kwety, tak samo to kwety są wymienione na płelści w takim razie, tak więc jak najbardziej tutaj pasowne słowo i tego co chcemy trzymać, pamiętaj tak o siebie, niechterny są uciom, kasiepsi go języka młody, nie godumy wianc, więc wianc, le godumy kwety, tego co trzemimy.

a na zygrach zawiertel ósmo. Karno tako kaszepsko temi, znata ci kaszepście pytanie, ty karno bliza. Łeka się bach zaskwie. Na antenie Radia Norda.

Norda Szryna. Amore, damo, damo, damo, młoda damo. Młoda damo. Ty

ty ciągle chodzisz po głowie mi. Amore, damo, damo, damo, moda. Zabiorę cię do góry.

0: Norda Szryna.
1: Na zegarach za reguły na 8, to będzie czas na informacje ze świata i z Kaszyw. No a ty dalej z muzyką Bandstara z radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastyczne.

0: estetycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: 28 lat procesu o zabójstwo sąd wszystkich uniewinnił. Bezpieczniejsze urzędy, szkoły i szpitale, powstaną centra cyberbezpieczeństwa. Rewolucja w futbolu, UEFA ma plan na własne Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przełomowy finał jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Polsce. Po 28 latach sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych o zabójstwo 17-letniej Iwony Cygan w małopolskim Szczucinie. W tym domniemanego sprawcę oraz byłych policjantów podejrzewanych o utrudnianie śledztwa. Rodzina nastolatki nie kryje rozczarowania. Mówi, że nie potrafi pogodzić się z takim rozstrzygnięciem. Więcej o tym Marcin Starzec.
4: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
5: Ciężko mi skupić teraz myśli. Jestem zdruzgotana i no Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
4: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupiec. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny Mieczysław Cygan.
6: To nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy zamordu mojego dziecka zostaną ujawnieni.
4: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
7: Spodziewałem się. A dlaczego się miałem nie spodziewać?
4: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
8: Wszyscy pod sądem czekali na ten dzień i na takie orzeczenie liczyli.
4: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację.
3: Bo wyrok nie jest prawomocny. Lokalne centra cyberbezpieczeństwa mają chronić mieszkańców przed atakami. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że powstanie 30 takich lokalnych centrów. Dzięki temu, jeśli dojdzie na przykład do próby włamania do miejskich systemów, ataku na szkołę, urząd czy lokalny szpital, reakcja ma być szybsza niż dziś.
9: Jesteśmy na cyfrowej wojnie z Rosją. To od ponad 270 tysięcy incydentów, które w 2025 roku zostały zidentyfikowane. To szczególne wzmocnienie ataków na instytucje wody i kanalizacji. To ataki, które mają miejsce na infrastrukturę energetyczną. Chcemy jeszcze mocniej inwestować w bezpieczeństwo na poziomie lokalnym.
3: A ta zmiana ma kosztować budżet 270 milionów złotych. Dziś ruszył w tej sprawie konkurs dla samorządów. Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikatów i ostrożność. To typowa dla Grecji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na Krecie Magda Tokarska.
10: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
3: Pożary ogarnęły też inne greckie wyspy, m.in. Paros i Lesbos. Piłkarska wojna na szczycie UEFA i FIFA są coraz dalej od porozumienia. Europejska Federacja nie zgodziła się na zmiany planowane przez szefa FIFA Gianniego Infantino i podobno szykuje własną wersję Mistrzostw Świata. Według mediów zamiast jednego mundialu mogłoby powstać kilka dużych turniejów rozgrywanych w różnych krajach. To oznaczałoby jedną z największych rewolucji w historii futbolu. Symbol Krakowa w niedzielę będzie obchodzić swoje święto. Mieszkańcy i turyści mogą bezpłatnie zwiedzić sukiennicę. Będzie muzyka na żywo i poczęstunek. 2 sierpnia to rocznica przebudowy zabytku, do której doszło pod koniec XIX wieku. To po niej sukiennice wyglądają właśnie tak jak dziś.

0: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wakacje to nie tylko czas na wypoczynek, ale i na korzystanie z ciekawych atrakcji. W Wejherowskim Parku najmłodsi mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z książką i teatrem. Pomimo tego, że pogoda sprzyjała przede wszystkim plażowaniu, to nie zabrakło chętnych, aby spędzić czas nieco inaczej, korzystając z tego, co przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowskim Parku.
1: Dzięki współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie możemy po raz kolejny gościć na tarasie pałacu z naszą letnią biblioteką, z czego bardzo się cieszymy, bo jest to taki nasz dodatkowy punkt podczas wakacji, gdzie właśnie możemy być bliżej naszych czytelników, gdzie możemy zaoferować też wszystko to, co właśnie biblioteka ma w swoim zanadrzu, także dla turystów, dla osób, które właśnie odwiedzają nasz piękny park. I rzeczywiście w czwartki już tradycyjnie o godzinie 12 w samo południe pojawiają się pokazy teatrzyku Kamishibai dla naszych najmłodszych czytelników. Cieszy się to ogromnym zainteresowaniem i dodatkową taką atrakcją są paszporty małych czytelników, w których to nasi mali czytelnicy właśnie zbierają specjalne pieczątki z pobytu podczas każdego z pokazów.
0: Mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. Tymczasem to spotkanie z teatrem jest zupełnie inne niż inne i bardzo mocno angażuje samych widzów w uczestnictwo.
1: Bo jest to forma, która łączy opowiadanie historii, jej czytanie właśnie z obrazkami. Jest teatrzyk obrazkowy, który właśnie mieści się w małej magicznej skrzynce. Zawsze opowiadamy to w ten sposób, że te książeczki, które gdzieś tam są na półkach naszych wypożyczalni, w trakcie wakacji właśnie pakują się do takiej walizki po to, żeby być bliżej dzieci i tutaj w parku wyskoczyć z tych walizek i przytaczać te wszystkie piękne historie. Mamy również przeróżną tematykę. Dzisiaj akurat jest bardzo, bardzo taka ciepła, bo jest Przytul mnie, więc dużo jest o emocjach i o tym, jak właśnie miło rodzinnie spędzić czas.
0: Dodaje Magdziarczyk-Plebanek. Tego typu spotkania odbywają się co tydzień przez całe wakacje, a więc okazji do spotkania z takiego rodzaju teatrem jeszcze nie zabraknie. Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Lęborka na rok 2027. Mieszkańcy zgłosili 9 propozycji, z których 8 zostało zakwalifikowanych do głosowania, jeden projekt odrzucono na etapie oceny merytorycznej, a jeden został przeniesiony z kategorii dużych do małych projektów inwestycyjnych. Do wrześniowego głosowania trafią 2 projekty nieinwestycyjne, 3 małe projekty inwestycyjne, 2 duże projekty inwestycyjne oraz 1 propozycja w ramach zielonego budżetu obywatelskiego. Wszystkie zgłoszenia zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z obowiązującymi zasadami. Kolejnym etapem będzie losowanie kolejności projektów na kartach do głosowania, które odbędzie się 20 sierpnia. Do końca sierpnia opublikowana zostanie również ostateczna liczba projektów. Głosowanie mieszkańców zaplanowano od 10 do 23 września, a wyniki tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mają zostać ogłoszone do 30 września. Dramatyczna akcja ratunkowa na niestrzeżonej plaży w Ustce. Przy zejściu numer 21 z wody wyciągnięto nieprzytomnego mężczyznę. Według nieoficjalnych informacji poszkodowany unosił się twarzą w dół. Służby nie potwierdzają jednak, czy zaczął się topić, czy wcześniej zasłabł. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Jeszcze przed przyjazdem ratowników resuscytację krążeniowo-oddechową rozpoczęły osoby przebywające na plaży. Następnie akcję przejęli strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 3 w Ustce, którzy udzielali mężczyźnie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Jego stan zdrowia nie jest obecnie znany.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Nazwę da śmiało mogę rzec, że ten tydzień, teren bandze, to bandze najcieplejszy tydzień w całym roku. Donech czas, no i może nie wiem, decypliji się głę. W Witerku 31 gradów, w Niedzla 26, poniedziałek 29, wtórk i strzoda łykrop 36, 37 w Cynie. Później czwartek 32, piątek 29, sobota 29, Niedzla 26.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

No coś tu wiele gadać, lato, zwariowałem, oszalałem, końc świata. Po gaszapsku mamy rzekle, jej mój barchniały za tym.

Witajcie, że rozpoczynamy następną głęzę Norda Szrym. Gracja w obie kol mikrofony to jest 179 wydanie. Najlepsze Kaszewsko Zybawa. Bawimy się z dobrą muzyką.

Opa! Zywcia z górów i kordian na antenie radia Nord FM. Czekam, deryzowaj ma pezdrówka ma. Piszta, Messenger, radia Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Śrub.

No kome z tym dalej? Łukasz pisze, ma jak w jedno jesme na dziś. Ma jak w jedno jesme na dziś. Fajran, pozdrow się dla wsiadczych z Dolmierza. Patryk pisze, poproszę o pozdrowienia na radiu dla Patryka i jego rodziny oraz Rozali, którzy właśnie wracają z Wrocławia.

I przeszłeś w pozdrówki. Poproszę o pozdrowienie dla Patryka, Vanessy i Fabiana. Pozdrawiamy Patryka, Rosalia, Vanessa, Fabiana i Ciadzymy.

Witam was, super muzyczka. Pozdrowicie Marka z okazji 30 urodzin. Siedzimy przy ognisku, świętujemy. Pozdrawiam, napisał Sebastian. Pewno, że ja Marek, pozdrawiam na ciebie. I dobrego relaksy wam życia. Kolte głowygnia. Lewe pasyta, tak co wasa nie jest pelita. Nie pod pelita. Cepłe rozmaice bify. No i bardzo też, że mumę. Nowych Slechińców pozdrawiamy serdecznie, Marek i Sebastiana.

0: Imamo tudi športa od Lukaša. Sinsa Pete Waitsa.
1: Tatkuje, a čemu je Indijanovi sam malejo?
0: Na to tata gede.
2: Sanje, oni sam malejo, bo oni sam rahtejo do vejne.
0: A sink na to.
1: Tatku, tete lepa se, bo mama sedzi v šituzi u odgledzne i sadar chmale je.
0: Ne, jo ty vam mesi da, že mama so do winner chte je statum, a môže mama tam sedzi i spiva, oj vy masuj mě, Romanie, masuj moje uda.
3: Oj vy masuj mě, Romanie, masuj moje. Tylko twoje ręce.
0: Jedzmy z tym.

Część chłopaków słyszała, ale druga połowa głucha, to i chcemy lepiej to rzec. Pozdrowienia dla Marka z okazji 30 urodzin. Siedzimy przy ognisku i świętujemy. Cześć gabalny wedle Marka na 30 gebwirstach. Zerknij na mnie. A ja tam jacie romantyści. Oszalałam. A są tam białci z wama met. Pamiętaj, że trzeba je kłechać. Za to, że was możecie bawić.

0: Promocja. Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Autopromocja. Norda Śrylna.
3: No zagrałem 20 minut do 9, przepraszam, do 9 to i bandze, jo. A my jedziemy dalej z balną muzyką.

Witam paru prowadzących i wszystkich slechińców. Pozdrawiam moja slabną i sąsu da Tadygłę. Elios Przedkowa. Czy możecie pozdrowić Alicję? Dziękuję. Pozdrawiam Alicja Mercen pisze. Pozdrowcie dla najmłodszego Slechińca Antosiech, ten na prosty łeb Pszczółka Maja. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Antosia.

Otere kunsk po italsku. Sara percetiamo. Wszyscy ręce w górę. Cały kasiebę zabawią. Iż pues zrobić le Szymona złapali na Davida.

0: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy. Reklama.
1: Narkotyki i zakaz jazdy są zarzuty dla kierowcy po śmierci 9-latka. Polska protestuje po incydencie z rosyjską rakietą. Ambasador dostał notę. 0-0 w Płocku na otwarcie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-letniego chłopca w Kuźnicy Starej na Śląsku, był pod wpływem narkotyków. Co więcej, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to wsiadł za kierownicę, zjechał na chodnik i staranował dziecko jadące rowerem. Chłopiec zmarł w szpitalu. 39-letni kierowca się przyznał, grozi mu 20 lat więzienia. Rosyjski ambasador Georgij Michno został dziś wezwany do polskiego MSZ-u. To reakcja na incydent z rosyjską rakietą, która wczoraj spadła na Lubelszczyźnie. Mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, ale jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
1: Wczoraj o świcie rosyjska uzbrojona rakieta spadła w Tarnawie Kolonii i nikt nie ucierpiał. Tego dnia Rosjanie masowo strzelali rakietami Ukrainę. Ekstremalni triatloniści zjeżdżają do Krakowa. W niedzielę mają pokonać wpław na rowerze i biegiem łącznie 113 km, a wszystko w 30-stopniowym upale. Pytamy, czy to bezpieczne.
3: Jesteśmy zabezpieczeni, wysyłaliśmy komunikaty do zawodników. Będzie też więcej wody, będą zraszacze. Wody na pewno nam nie zabraknie.
1: Zapewnia koordynatorka imprezy Izabela Lisiecka. Pytania nie są przypadkowe. Pod koniec czerwca podczas biegu w upałach pod Warszawą zmarły dwie osoby. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy krakowskiej imprezy. Wysoka temperatura doskwiera też drogowcom. Z jednej strony upał, a z drugiej plan do wykonania. W wakacje remontów jest najwięcej. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Sama wysoka temperatura nie zatrzymuje prac. Podczas układania nawierzchni mieszanka asfaltowa i tak ma bardzo wysoką temperaturę, w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie powodują opóźnień, wręcz przeciwnie.
1: Jak mówi ekspert, dla drogowców znacznie większym problemem są długotrwałe opady deszczu. Mamy półmetek wakacji. Prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
5: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny. Co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
6: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
5: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
6: I tego się nie kupi za dużo.
5: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom Goroleniego dają ino o pieniądzach, widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
1: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych. Bez bramek, ale też i bez nudy w Płocku. Pierwszy mecz drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Wisła Płock zremisowała z Widzewem Łódź 0-0. Obie drużyny stworzyły sporo groźnych sytuacji, ale świetnie spisywali się bramkarze. Najbliżej gola była Wisła, która w końcówce trafiła w poprzeczkę. Drugi dzisiejszy mecz w Lublinie grają już Motor z Jagiellonią Białystok.
7: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Gniewino. Już niedługo będą mieli oni okazję oglądać premiery kinowe w nowym kinie JO. Sala widowiskowo-kinowa w Centrum Kultury w Gniewinie działa już od wielu lat. Niedługo jednak zamieni się ona w prawdziwe kino.
8: Po wielu latach starań gdzieś ten pomysł kiełkował wśród pracowników Centrum Kultury. No i wreszcie będzie efekt, więc ten projekt się zrealizuje w drugiej połowie września. Już teraz zapraszam na otwarcie kina JO. I no, mogłoby się wydawać niektórym, że po co kino, skoro mamy w domu możliwość oglądania i też na coraz lepszym sprzęcie i jest sporo platform streamingowych, gdzie

0: Możemy sobie obejrzeć film, ale myślę, że nie, że właśnie kino się broni też i w Polsce, i na świecie, ponieważ to jest zupełnie inna atmosfera.
1: Mówi wójt gminy Gniewino Violetta Majer-Schreder, ale także inne warunki i technologia, która zagości w tym miejscu wraz z rozpoczęciem działalności Kina Jo.
2: Na chwilę obecną rzeczywiście ten ekran jest dość mały. Do momentu otwarcia kina powstanie o wiele większy ekran, około 6,5 metra będzie mieć szerokości, więc praktycznie dwa razy większy niż ten, który jest obecnie. Oprócz tego będziemy mieć projektor, który nazywa się DCP. Jest to projektor klasy takiej kinowej, które wszystkie kina, które działają w całej Polsce, mają i my też będziemy taki mieć. Dzięki temu będziemy mogli Państwu tutaj serwować najlepsze, najnowsze premiery.
1: Tłumaczy organizator wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury i Bibliotece w Gniewinie Jędrzej Kubiaczek. I to zarówno te polskiego, jak i światowego kina, które dotychczas oglądać można było jedynie w większych miastach naszego regionu, nie zabraknie też ciekawych inicjatyw. Dokładna data rozpoczęcia działalności kina nie jest jeszcze znana, jednak pierwsze pokazy filmowe mają odbyć się już we wrześniu. Gmina Główczyce poinformowała o śmierci Agnieszki Kułakowskiej, byłej dyrektor przedszkola gminnego w Główczycach oraz wieloletniej radnej gminy. W opublikowanym komunikacie samorząd przekazał rodzinie, bliskim i przyjaciołom zmarłej wyrazy współczucia, podkreślając jej wieloletni wkład w życie lokalnej społeczności. Agnieszka Kułakowska przez wiele lat związana z gminną oświatą jako dyrektor przedszkola gminnego w Główczycach odpowiadała za funkcjonowanie placówki i edukację najmłodszych mieszkańców. Równocześnie angażowała się w działalność samorządową przez wiele lat, pełniąc mandat radnej gminy Główczyce i uczestnicząc w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju lokalnej wspólnoty. Władze gminy zaznaczają, że swoją pracą i zaangażowaniem pozostawiła trwały ślad w historii samorządu oraz lokalnej oświaty. W oficjalnym komunikacie samorząd złożył rodzinie i najbliższym szczere wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia, podkreślając, że mieszkańcy zapamiętają Agnieszkę Kułakowską jako osobę oddaną pracy na rzecz społeczności Główczyc. Zabytkowa kamienica przy ulicy Psiepole 12 w Słupsku przejdzie kompleksowy remont. Budynek znajduje się w pobliżu dawnego wczesnośredniowiecznego grodu, w miejscu którego stoi dziś kościół. Niewykluczone, że przed wiekami także teren obecnej ulicy był częścią podgrodzia. Działka była zabudowana już w XVIII wieku. W 1833 roku kupił ją garbarz Johann Schneider, który dzięki przepływającemu w pobliżu strumieniowi uruchomił tam garbarnię. Nieruchomość pozostawała w rękach jego rodziny aż do 1945 roku. Obecny wygląd kamienica zyskała po przebudowie przeprowadzonej pod koniec XIX wieku. Budynek wraz z nieistniejącą już oficyną zamieszkiwali głównie robotnicy i wdowy. Historyczne przekazy wskazują również, że jego frontowa elewacja była bogato zdobiona. Gmina miasta Słupsk zdecydowała o generalnym remoncie nieruchomości w ramach pierwszego etapu kompleksowej termomodernizacji komunalnych budynków wielorodzinnych. Prace obejmą m.in. ocieplenie budynku i dachu, przemurowanie kominów, wymianę okien i drzwi, a także modernizację instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w częściach wspólnych. Zmieni się również sposób ogrzewania kamienicy. Inwestycje ma poprawić jej stan techniczny, ograniczyć zużycie energii i przywrócić dawnemu budynkowi należne miejsce w historycznej zabudowie Słupska.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Ciepłe błyty, no i tak się utrzymy to przez całą noc. Termometry pokażą nie mniej 22 grady. Kole czwarty rano, pęż na pokropi deszcz. Tak samo kole 7 rano, na witro dalej wielgo ec, choć słońce aż tak wiele nie mdze. Później to my dadzy grzmłet popełnim. No i tak jo godu cały tydzień se zapowiada baro, baro ciepły.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: Norda FM.

9, dalej rozpoczynamy 4. godzinę 106. 9. wydanie Głodnorda 7. Gracjan Fopka, kul mikrofony.

0: Norda Schröna.
1: No jednego medalist pozdrówka ma dla Danci i dla Julci. Złapale na Łed Davida Pogaszewsko pozdrówci. Witam prowadzącego, gracja na Islechińców, Ania i Tadek, Łeweni, Dziś Grilium, na Dispensa, Morawiecki, Gwe. No ja, Morawiecki, Dziś mi grilla. Pozdrowienia z Bolszewa, Julka napisała. Standard piątek, pozdrawiam słuchacz ze Słupska, Damian, pozdrawiam.

0: No i super, barujem rydziwa i je tak wiele dejta znać z dena i swego ta piśta messenger Radia Nord na zygrach. West Manisty minut po głosie. Dziewiąty wieczór. Jedziemy dalej.
1: Norda Schröder.

0: teraz specjalna dedykacja dla Bastiona, który często najsłychał ze Szwecji. Jest tam z drugiej strony Żelejoty, teraz kafrantówka ekstra doce.
1: Radia Norda FM. Norda Szryna.

Zdaj je kaži z Baromina, piše Filip. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy dziś byli ostatni dzień w pracy przed zasłużonym urlopem. I dla tych, co jeszcze muszą poczekać na urlop, Kormet Wejherowo, Lucyna napisa. Witaj Gracjan, pozdrówcie, spełnia Kacie, Bdzanku, ja sobie za rzeźbę dla moich dzieci, Grzesia i Gosia, które ten tydzień temu bały skodony. Ueni tego nie uciele, ty chcemy lepływ, którzy chcą złożyć rzeźbę dla mojego knepa Grygora i córci Grytci, Gosie, co miele geburs dla ci 25. Siódmy, bo łebłe je, to są pewno bliźniace. Dziękuję wam za wszystko w jedno. Nie mówię wszystko, banda waj kłychył. Tatk, mieci.

Bastion pisze, jo, joje mi doma i słuchamy jak wiedno. Pozdrówcie Gracjan. Pozdrowiam sobie Matt. Górol w Barłominie na Błerówkach, kol Gwierścich. Pozdrówcie dla Gracjan, nadzieję każdy z Barłomina Gracjan. Taba mógł ty przejechać, przecież ty to po kasiapsku. Przecież ty ony, bóg zapłat za roczba, to nie tak einfach. Pozdrówcie też dla Krzycha ze Słepska. Witam, dziś pomagałem koledze w koszeniu i podjeżdżaniu ciągnikiem z przyczepą i już skończyliśmy. O, wejle, Krzychu dziś robi na gospodarstwo.

Dziś pomaga moc, sobota, niedziela, środa, bo od środy był deszcz. I będę... Jeszcze będę miał pierwszą zmianę po pracy, będę jechał do niego pomagać i daje mi po 200 zł. O, widzisz, tak, to fajnie zarobić, Krzychu. Za to płedy ździani, dwie bańci. Fajny kolega, pozdrawiamy.

Czas teraz na zabawanym kasiapską, panowie pytu z kasiapskiego języka. Jak wiedno, je zapytam, jak to je po kasiapsku, je gdy po polsku, wapisz tam je po kasiapsku na Messengera Radia Nordach, to pierwszy ten wygrywo nitgro daje ci słówka małe. W ostatnim czasu chcemy leso przeciedać Łeć, Krzypiorek, Szlaga, Siorna, Wałnica, Krzekwia, Śnieżyca, Nyści, Resztki, Chrzept, Grzbiet, Sielbiung, albo Wertykuł, Kredens, Pańskie Izba, Paradnica to jest Salon, Dobryt, Regał, Siorem, Parasol, Flaba, Gęba, Drapa, Krople, Ruinę, Dalie, Płetrys, Grzyb Trujący, Frasiek, Pogrzebacz, Dwójgnius o tym grzebie, tym frasiokiem, Afe, Fleci, Płatki Owsiane, Skłeczk, Konik Polny, Ikro, Łytka, Bleć, Kreczk, Jańczk, to jest Beksa. No a pytanie na dziś, proszę mi napisać na Messengera Radia Norda FM. Jak po kasiepsku? Banze. Okrasa.

Słuchaj, ja wam wlustali rzeka, jo, głupi nie wiem, ja od razu widzę, kto korzysta z sztucznej inteligencji albo z Google'a, a kto pisze, bo po prostu znaje słówkę. Tali. Ja mam tyś ta sztuczna inteligencja przez, ja mogę wpisać, ja widzę, ja ci odpowiedzę wychodzę. No chyba, że po prostu ta

Powiedz je dobro, no to okej. Przepomnę, proszę mi rzec, jak po kasiepsku będzie okrasa.

0: Norda Schrön.
1: No i czas odpowiedzi na moje pytanie, można rzec. Jak po gasiepsku wandze okrasa? Niektórzy z was pisali prosto okrasa. No nawet jakby ma chcele to spłela się, to by było okrasa, jo? Ale to by było spłela siały. Jest słowo baro otwarte na okrasa. Łebna. Łebunione mięso, łebna. Jo, łebunione mięso, łebna. Większość z was pisała obona. Albo ubuna. No nie mogę tego zarechować. Może żeby tak, że z internetu korzysta, tak jak ja goduję, to też widzę Begudzanka, bo nie Begudzanka, no bo dobrze, niedobrze, że sztuczna inteligencja nie łegaryna, jeszcze się przyścigła. No ale kto słed powiedział rychtych, porolec łed powiedział rychtych, łebuna. I łebuna łed powiedział mi ze insima Łukasz. Łukasz ternego nozweska nie zna ja, ale jak dobrze pamiętam, on płynie w Jaldzie, mały ekran tam, a?

Ejo, łebunione mięso, okraszone mięso, łebuna, okrasa, dosłówka, kiedyś się przede wszystkim bardzo popularny na Nordze kaszep. Kaszep z Nordę na 100% używają. No i Łukasz za ta łebuna wygrywał debeltny bilet do kina, zaraz skontaktujemy z Łukaszem.

Mateusz pisze, negady, weź coś rzecz łemie. Pozdrawiamy Mateusza. Mateusza, który fajnie tu po gaszepsku na mam pisze i słucho na i Mateusz N, nie wiem czy mogę nazwę składać czy nie, bo teraz mu dać czasy widowa. Wszude ktoś co cesiu, nie o łemie w radiu rzekle, nie? A tere trzeba opasować, bo nie jednym ma samodzie nie widzę, że go domowy nazwisku. Temu jak chce ta, żeby nazwisko przeczytał, to mnie napisz, tato, żeby mogę przeczytać. Jo, a tak mogę po imionie wej pozdrawiać. Mateusz N, pozdrowie. My pozdrawiamy sąsiada z Kębułowa, co wziął się za piłowanie i zagłusza nam słuchanie Radia Norda. O, greble! No jo, ale słońce pewno chce robić, witawa. Łelny z robotę, teraz podwiedził, co lepiej robi, jak za dnia w Tywialdzie Ece. Musi ta tak zrobić, żeby byłem mógł robić, a rady mogę tyś grać. Gosty muzyka!

Jakby ja dziś pozdrówci przepadłe, małe pisuny i obych nie przyczytył, ty prosia, wesli tajś rys. A Mateusz go do negady, no i rzek.

0: tylu dni.
1: Mateusz, mi się to wez, włącz, moja mała kaszubeczka. Słuchaj, bardzo mi jednej dredzi. Moja mała blondyneczka, a za sztucek bandzę kaszubeczka i bandzę grałe.

Ze Słonta na zegrach, grazie Fopka Kuniumsa. 169. wydanie Norda Szrym. Czekam za wami mapę zdrówka ma. I lecimy dalej z balną muzyką. No jak wiedno grajmy do samego końca. Ty co jest, Awa zapianty? Lejcmy!

No i taką pozdrówką, ma pozdrowienia dla radia i strażaków z Gniewowa. Puśćcie jakąś starą muzę, pod koniec audycji, bo one coś storygłe. A to napisał Kamil. A dyskutery na ziewłe w Kłębobrzegły. O jednostce koncert. No jak to fan pasy je. Norda Śrymco skłynci. Ty na jest Legińcowie ze Słepska mogą do Kłębobrzegły jechać na skutera. Mateusz prosił, jesteś szalona, bądźcie po głęzie jednosty. Pamiętajcie, po jednosty już mumę głęzna disco polowo. Tak, po Norda Śrym, w Norda Śrym, bo inaczej już mnie nie ma kol mikrofonu, ale disco polo graje, bądźcie, jesteś szalona. Białcie Mateusza.

0: Łykasz pisze, wial dzidzanka za to do becy w kołem kursy. Jo, co rzeka, że jo perzinka tu nie był i... Pozdrawiam z byta, jak wiedno. Na ekran zapłonie Łukasz. Z Młeża Nordowy głę. Między Norwegią a Szkocją. Tam Łukasz pływy. Nordowy Młeże. Piękny ujęty.
1: Jedziemy dalej.

0: Norda Schrön.
1: This is just Cotronic.
2: Ready to go.
3: To go.
2: Tricky Disco.
4: Pozdrowienia dla Kamili, która odpoczywa przy ognisku z winkiem. Bartek.

0: Pozdrowcie dla Białci, Anne, chcę na zjacha z robotę i na trasę szykuję sa. Zybawa, Grigor Dzanka z autu, uprawiony w rytlu je. Mało kaszebów, ale jeden waj słachy. Prima. A słachyczki le mieci weski na mawa klary. Jak to je, bo te w rytlu mieszkasz, a skutka te pochłedzisz?
1: Application error. Application error. The application has run out of memory. Now the system starts to reboot. Now the system starts to reboot. System load incomplete.
0: Rafał Dawy kampera na bojerówkę do górści. Napisał Tomek.

0: Francu to jest kol łygnia, pito sa łukać z dolmierza.
1: Norda, Śryna.

Mateusz pisze, ne dawy, ta szalona, bo moja białka idzie spać zara, ona to musi ciec. Powiedz, by ją chcył? Byłeś ta poeczka gdzieś pewna. To nie tak einfach.

Bania u cygana w tym klimacie Westajmę. Naderska Franek Kimono. Story dobry King Bruce Lee Karate Mistrz, ale raz z Popkiem da ci nowsi wersje.

po tacie. Handlował waflem na plaży w Juracie. Miał cztery budki z hamburgerami. Jak była draka, cała sala szła za nami. Skąd mam wranglery? Pyta się ona. Ja się uśmiecham i mówię: Baltona, weź daj mi rękę, słodka jak z miodu. Wezmę cię w aucie na 100 różnych sposobów.

tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze. He.

dancing. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringów. Kazek z Ferexu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie dotyk twych dłoni.

0: kasztelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol, jak jadę samochodem. A ja to na melanżu, to było na melanżu.
2: No i czas kończy z nami audycja. Tak, jogodył. Jesz całą głęz na disco polowo, a przed tą głęzą disco polową jesz podrachowanie dnia, informacje, sport na antenie Radia Norda FM. To było 169 wydanie Norda Szrym. Gracem w opkę był z wama, jak wiadomo, koń mikrofony zamkuje za to wsiadku. A jesz na końcu rzecz, że dwie głęzne temu Sebastian napisał Leni Sebastian, który jest ciężarowym autem, ale inny Sebastian. Kolega się pyta, czy w wolnym czasie puścicie wehikuł czasu. Po dwóch głęznach nadszedł ten czas, Terena Queens, Ekstra, dlewaj go ogniścia, jeszcze słuchaj ta, wehikuł czasu. Trzemta są, dobrej nocy, zbłega, hej.

Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Marina Puck zamieni się w wyjątkowy wybieg pod gołym niebem. Wszystko za sprawą letniej edycji wydarzenia Moda na Puck Sunset Sailing Fashion Show. Pokaz rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 19:30. Organizatorzy zapowiadają nie tylko widowiskowe prezentacje modowe, ale również oprawę muzyczną i atmosferę nawiązującą do nadmorskiego stylu życia. Ważnym elementem wydarzenia będzie także strefa wystawienniczo-sprzedażowa. Uczestnicy będą mogli poznać marki biorące udział w pokazie oraz kupić prezentowane produkty. Moda na Puck Sunset Sailing Fashion Show adresowana jest zarówno do miłośników mody, jak i osób, które chcą spędzić letni wieczór w wyjątkowej scenerii. Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny i grupy przyjaciół. Wstęp jest bezpłatny. To obcy akcent miał wywołać u 31-latka atak agresji. Za pobicie grozi mu więzienie. Do niebezpiecznego zdarzenia miało dojść w nocy z poniedziałku 27 lipca na wtorek 28 lipca na jednej ze stacji paliw w Rumi. Według wstępnych ustaleń 31-letni mężczyzna zaatakował obywatela Ukrainy po tym, jak usłyszał jego zagraniczny akcent. Jak przekazuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Tapotrykus, z relacji świadka wynika,

że widać było również gonitwę tych dwóch mężczyzn. Kiedy policjanci dotarli na miejsce zdarzenia, napastnika już nie było, natomiast pokrzywdzony był na miejscu. Pokrzywdzonym okazał się obywatel Ukrainy. Mężczyzna przekazał policjantom, że napastnik początkowo podszedł do niego i rozpoczął rozmowę.

0: wieziony do komendy powiatowej policji w Wejherowie i umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po przesłuchaniu doprowadzono go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Do poważnego wypadku doszło w środę 29 lipca koło godziny 10.30 w Kosakowie na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Liściastej. Szybka reakcja policjantów przyczyniła się do uratowania mężczyzny. Podczas zleconych prac związanych z usuwaniem zieleni przy ścieżce rowerowej jeden z pracowników doznał ciężkich obrażeń nogi na skutek uszkodzenia jej przez rozdrabniacz do gałęzi. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z Komisariatu Policji w Kosakowie, sierżant Dawid Kłos oraz starszy posterunkowy Dawid Warnke. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy ciężko rannemu mężczyźnie. Założyli stazę taktyczną powyżej miejsca urazu, skutecznie tamując masywny krwotok. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego oraz śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego pozostawali przy poszkodowanym, monitorowali jego stan oraz wspierali go psychicznie. Jak przekazał lekarz zespołu ratownictwa medycznego, szybkie założenie stazy i zatamowanie masywnego krwotoku miało decydujące znaczenie dla uratowania życia poszkodowanego. Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak ogromne znaczenie mają umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz profesjonalne przygotowanie policjantów do działania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Gdyńscy policjanci przeprowadzili działania pod nazwą TIR, skierowane przede wszystkim do kierowców samochodów ciężarowych. Mundurowi skontrolowali ponad 200 pojazdów, wystawili 41 mandatów i zatrzymali 12 dowodów rejestracyjnych. Celem akcji było ograniczenie liczby zdarzeń drogowych związanych z transportem towarów oraz wyeliminowanie z ruchu kierowców i pojazdów stwarzających zagrożenie. Funkcjonariusze sprawdzali m.in. stan techniczny ciężarówek, sposób przewożenia ładunków, czas pracy kierowców oraz ich trzeźwość. Podczas działań funkcjonariusze skontrolowali 201 samochodów, w tym 135 ciężarówek, wystawili 41 mandatów, z czego 31 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Wobec 3 kierowców skierowano do sądu wnioski o ukaranie, a 2 zostało pouczonych. Policjanci zatrzymali również 12 dowodów rejestracyjnych z powodu nieprawidłowego stanu technicznego pojazdów. 2 skontrolowane ciężarówki były niedopuszczone do ruchu. Kolejna edycja Pchlego Targu zawita do Redy. Już w najbliższą niedzielę w Parku Reda będzie można znaleźć oryginalne przedmioty, drobiazgi z duszą, zabawki czy kolekcjonerskie perełki, które czekają na nowych właścicieli. To świetna okazja, by sprzedać niepotrzebne rzeczy lub znaleźć coś wyjątkowego. To wszystko już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia w godzinach 11:16. Nie obowiązują opłaty za stoisko. W Pchlim Targu mogą uczestniczyć osoby fizyczne. Uczestnik we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych przedmiotów. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy, zawiera ubrania, książki, płyty gry, zabawki, filmy antyki, galanterie domowe, wyroby dekoracyjne, biżuterię, aparaty fotograficzne, ich część, instrumenty muzyczne, ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie czy na przykład obrazy. Wakacje to nie tylko czas na wypoczynek, ale i na korzystanie z ciekawych atrakcji. W Wejherowskim Parku najmłodsi mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z książką i teatrem. Pomimo tego, że pogoda sprzyjała przede wszystkim plażowaniu, to nie zabrakło chętnych, aby spędzić czas nieco inaczej. Korzystając z tego, co przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowskim Parku.
1: Dzięki współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie możemy po raz kolejny gościć na tarasie pałacu z naszą letnią biblioteką, z czego bardzo się cieszymy, bo jest to taki nasz dodatkowy punkt podczas wakacji, gdzie właśnie możemy być bliżej naszych czytelników, gdzie możemy zaoferować też wszystko to, co właśnie biblioteka ma w swoim zanadrzu, także dla turystów, dla osób, które właśnie odwiedzają nasz piękny park. I rzeczywiście w czwartki już tradycyjnie o godzinie 12 w samą południe pojawiają się pokazy teatrzyku Kamishibai dla naszych najmłodszych czytelników. Cieszy się to ogromnym zainteresowaniem i dodatkową taką atrakcją są paszporty małych czytelników, w których to nasi mali czytelnicy właśnie zbierają specjalne pieczątki z pobytu podczas każdego z pokazów.
0: Mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. Tymczasem to spotkanie z teatrem jest zupełnie inne niż inne i bardzo mocno angażuje samych widzów w uczestnictwo.
1: Bo jest to forma, która łączy opowiadanie historii, jej czytanie właśnie z obrazkami. Jest teatrzyk obrazkowy, który właśnie mieści się w małej magicznej skrzynce. Zawsze opowiadamy to w ten sposób, że te książeczki, które gdzieś tam są na półkach naszych wypożyczalni w trakcie wakacji właśnie pakują się do takiej walizki po to, żeby być bliżej dzieci i tutaj w parku wyskoczyć z tych walizek i przytaczać te wszystkie piękne historie. Mamy również przeróżną tematykę. Dzisiaj akurat jest bardzo, bardzo taka ciepła, bo jest Przytul mnie, więc dużo jest o emocjach i o tym, jak właśnie miło rodzinnie spędzić czas.
0: Dodaję magię.

0: Wiarczyk plebanek. Tego typu spotkania odbywają się co tydzień przez całe wakacje, a więc okazji do spotkania z takiego rodzaju teatrem jeszcze nie zabraknie.
1: Na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Sukces Polski na zakończenie zawodów Lotto Gdynia Sailing Days. Brązowy medal wywalczyła Barbara Gmurek. Reprezentantka chojnickiego klubu żeglarskiego odniosła największy sukces w reprezentacji Polski. Gratulujemy. A w zawodach nad Zatoką Gdańską rywalizowało blisko 300 zawodniczek i zawodników z aż 49 państw. W Gdańsku rusza piłkarskie kino pod chmurką. Od 2 do 8 sierpnia na Ołowiance odbędzie się 5. edycja Football Film Festival. Wydarzenie to połączy piłkę nożną, film i spotkania z wyjątkowymi gośćmi. O nagrodę główną imienia Andrzeja Trojanowskiego powalczy 11 filmów, oczywiście o tematyce piłkarskiej. Wśród nich znalazła się m.in. produkcja o byłym kapitanie Lechii Gdańsk. Na uczestników czekają także pokazy fabularne w ramach piłkarskiego kina letniego, rozmowy z twórcami oraz atrakcji dla kibiców. Jednym z gości będzie Marcin Oleksy, reprezentant Polski w ME Futbolu i laureat nagrody FIFA za bramkę roku 2022. Festiwal odbędzie się na placu przy Filharmonii Bałtyckiej na Łowiance w ramach Jarmarku Świętego Dominika. Wszystkie projekcje i wydarzenia towarzyszące są bezpłatne, a pierwsze pokazy już w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 17. Trlew Sopot wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do żółto-czarnych po 11 latach wraca reprezentant Polski Michał Michalak. 32-letni koszykarz podpisał kontrakt do 2029 roku z opcją wcześniejszego rozwiązania umowy. Michalak występował w Sopocie w latach 2012-2015, a ostatnie dwa sezony spędził w Anwilu Włocławek. W minionych rozgrywkach był najskuteczniejszym polskim zawodnikiem ligi, zdobywając średnio 13,5 punktu na mecz. Nowy trener Trefla Krzysztof Różyk podkreśla, że Michalak to wszechstronny i doświadczony zawodnik, który potrafi brać odpowiedzialność w decydujących momentach spotkań i będzie także wzorem dla młodych graczy. Sam koszykarz przyznaje, że do powrotu przekonała go m.in. możliwość ponownej współpracy z Różykiem. Jak mówi, od pierwszego przyjazdu do Sopotu w 2012 roku związał się z regionem i dlatego może powiedzieć, że wraca do domu. To kolejne wzmocnienie Trefla Sopot. Wcześniej do zespołu dołączyli Kacper Marchewka i Karol Prochorowicz. Arka Gdynia po udanym starcie sezonu zagra jutro pierwszy mecz przed własną publicznością w Betlik pierwszej lidze. Po wyjazdowym zwycięstwie 1-0 nad Odrą Opole, żółto-niebiescy chcą sięgnąć po kolejne 3 punkty. Ich rywalem będzie Stal Rzeszów, która na inauguracji przegrała z Chorobrym Głogów aż 1-5. Trener Arki Marek Joralin podkreśla jednak, że wynik poprzedniego meczu rywali nie ma znaczenia. Jak mówi, spotkanie zacznie się od stanu 0-0, a jego zespół chce przede wszystkim skupić się na własnej grze i sprawić radość kibicom podczas pierwszego domowego występu w sezonie. Szkoleniowiec chwalił również postawę drużyny w Opolu, zwłaszcza grę defensywy i środka pola, które odegrały kluczową rolę w zdobyciu kompletu punktów. Nowy kapitan Arki, Władysław Gutkowskis, przypomina z kolei, że o sukcesie decyduje nie tylko piłkarska jakość, ale także charakter i walka do ostatniego gwizdka. Początek meczu Arka Gdynia-Stal Rzeszów już jutro o godzinie 15:30, oczywiście na stadionie przy ulicy Olimpijskiej. A już w poniedziałek startują wielkie emocje nie tylko dla miłośników kolarstwa. Po 22 latach ze skweru Kościuszki w Gdyni wystartuje 83. Tour de Pologne. Na zawodników czeka trudne wyzwanie. W pierwszym etapie do pokonania będą mieli aż 234 km po pagórkowatych szosach Pomorza i Kaszub. Start z Gdyni ma wyjątkowy charakter, bo wpisuje się w obchody stulecia miasta. Początek zawodów w poniedziałek o godzinie 10:30 na skwerze Kościuszki. Dalej trasa prowadzi m.in. przez Kartuzy, Bytów, Kołczygłowy, Kępice do Koszalina. Sportowe emocje rozpoczną się już dzień wcześniej. W niedzielę o godzinie 18:30 na pokładzie ORP Błyskawica odbędzie się prezentacja wszystkich drużyn uczestniczących w wyścigu. Dodam, że 83. Tour de Pologne zawita jeszcze do Szczecina, Międzyzdrojów, Gorzowa, Zielonej Góry, Karpacza, Opola i Bukowiny Tatrzańskiej. Wielki finał już 9 sierpnia w Jeliczce. Na kolejne wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zapraszam już w poniedziałek o godzinie 10:30 w imieniu Tomasza Smugi. A to był ostatni raz, kiedy mój głos zabrzmiał na antenie Radia Nord FM. Za uwagę dziękuję, Janusz Ludwiczak.
2: Słuchajcie, Radia Nord FM.